0: się tylko dwa razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób, nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
2: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
4: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
3: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
5: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
3: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
6: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
7: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
6: Czyli można byłoby nawet operować.
7: Dokładnie.
6: Zasilanie niezależne.
8: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
9: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
6: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
9: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
10: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji, realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerto del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
11: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
12: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
13: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
14: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
15: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
16: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
17: Rodzice na pewno dumni.
18: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
19: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
20: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
21: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
22: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
21: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Ósma runda.
1: Gościem Jana Wróbla jest dziś profesor Witold Modzelewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki przy okazji paliw rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż nie wobec mnie, wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw. Tak było? To szantaż był?
3: Znaczy, w polityce no chyba tak, to znaczy ten cała dyskusja polityczna wokół podatków jest takim rodzajem, nazwijmy, jakiegoś sparingu czy też ringu. Natomiast chodzi o rzecz przecież zasadniczą, czy warto było dla tych 4 miliardów złamać tak podstawową, kulturową, cywilizacyjną zasadę, że podatki nie działają wstecz.
2: Ale wobec bardzo bogatych to my zawieszamy takie zasady.
3: Ale tu nie ma zasady, że tu chodzi tylko o bogatych. Tu chodzi o to, że złamiemy regułę cywilizacyjną niedziałania prawa wstecz, zwłaszcza nie nakładania do podatków wstecznie na byłe zdarzenia.
2: Prezydent też filozoficznie zapytał. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę?
3: A co to znaczy damy radę?
2: Czy zapłacimy wszystkie rachunki?
3: Nie zapłacimy, no bo przecież wiemy, że dochody budżetowe niewykonane, czyli spadek w stosunku do bardzo ostrożnych prognoz, czyli jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
2: Spodziewał się pan takiej decyzji prezydenta?
3: Nie, jednak nie. Spodziewałem się, że jednak ktoś poważnie, z tym szacunkiem zaznaczam, ja jestem praktykiem pod tym względem, chodzi o pieniądze publiczne, to są dla mnie naprawdę ważne rzeczy, nie kieruję się takimi zasadami, czym gorzej z podatkami, tym lepiej. Nie, czym gorzej z podatkami, tym gorzej. Natomiast tu jest problem, czy dla 4 miliardów warto było to robić. Nie warto było tego robić.
2: No to chyba teraz mówimy już...
3: Nie o te pieniądze tu idzie, panie redaktorze, tu chodzi o 50 miliardów.
2: To teraz tylko o milionach. Minister finansów podpisał instrukcję dla urzędów skarbowych. Taka głośna instrukcja, bo przyznała ona prawo do małżeńskiej ulgi związkom homoseksualnym, oczywiście tymi chodzi o związki zawarte poza Polską. To ma jakiś skutek finansowy dla budżetu?
3: Znaczy to w ogóle jest poniżej możliwości oszacowania skutku w skali roku. To nie, znaczy z punktu widzenia merytorycznego, to nie, znaczy fiskalnego, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia znowuż podstawowego, czy można prawo podatkowe, gdzie jest mowa o małżeństwie, zmienić przy pomocy interpretacji ogólnej. Ja już od lat jestem przeciwny. Ministrowi należy, jego gadulstwo interpretacyjne należy zdecydowanie ograniczyć.
2: A proszę pana, nowy próg podatkowy w wysokości 24% został tak logarytmicznie przesunięty.
3: Nie będzie, panie redaktorze,
2: nie tego będzie?
3: Nie będzie, nie będzie.
2: To, co
3: nie
2: ja będzie. Pytam.
3: Nie będzie, nie będzie.
2: Ale jak to nie będzie, skoro powiedzieli, że będzie?
3: No ale to rząd zawsze mówi, że będzie, a potem wiadomo, że przedkłada panu prezydentowi ustawę o podwyższeniu opodatkowania. Wiadomo, że pan prezydent nie podpisze, więc w związku z tym mamy element gry bez piłki, prawda, politycznej wokół podatków. Szkoda podatków dla gry bez piłki.
2: Proszę pana, dwie liczby teraz panu podam. Obie jest fascynujące. 3,17, 3,32. Jedna z nich być może oznacza procent, jaki będziemy płacić my, Polska, od pożyczki Safe.
3: Znaczy, panie redaktorze, obaj wiemy, że my nie będziemy tego płacić, bo będą płacić następne pokolenia.
2: Ulga, co za ulga. Tak. Mam nadzieję, że moje dzieci tego wysłuchały. Wy będziecie płacić.
3: Oczywiście.
2: Ale 3,32 czy 3,17 będą płacić?
3: Czy to ma dla nich jakiekolwiek znaczenie? I tak prawdopodobnie nie spłacimy tego.
2: Jednym zdaniem musi pan odpowiedzieć na to trudne pytanie. Gdzie szukać oszczędności?
3: W czym? W wydatkach? Nie, w dochodach. Opodatkować tych, którzy nauczyli się nie płacić podatków, a których toleruje władza.
2: Proszę pana, jeszcze, jeśli pan pozwoli, jeszcze dopytam o ten podatek 24%, który został w pewien sposób przez podwyższenie obniżony. Pół Polski się już ucieszyło. Przychodzi profesor Modzelewski i mówi, że kto się cieszy, to pan tak nie powiedział, ale przecież tak pan musi myśleć, kto się cieszy, to nie za mądry jest.
3: Znaczy, panie redaktorze, oddzielmy dyskusję merytoryczną, która jest bardzo potrzebna. Jest taki naiwnie konstruktywny, ale już z tą naiwnością już się nie pożegnam. żegnam, że o sprawach ważnych trzeba mówić w dobrej wierze, prawda? Od tego, co jest częścią tego, co można by nazwać treścią naszego dyskursu politycznego, czyli stawianie drugiej strony przeciwnika politycznego w sytuacji niezręcznej co najmniej albo trudnej. To jest szkoda, panie redaktorze, szkoda, że podatki, rzecz naprawdę okropna, nieprzyjemna, skomplikowana i pod wieloma względami wredna, prawda? No bo to
2: coś
3: trzeba
2: tak
3: jednak...
2: Elementy,
3: tak,
2: prawda?
3: Coś jak elementy, bardzo dobra metafora, bardzo dobra. Takie alimenty musimy płacić na rzecz państwa, że one zostały do tego zużyte, bo to się zużywa temat. Już nie ma wtedy czasu na dyskusję merytoryczną. To być może byłoby potrzebne, tak zwane wydłużenie progresji 12, nie 32, tylko 12, 24, 32. Jest jakiś w tym myśl, tylko to jest obudowane w taki szantaż. Ale z drugiej strony tym wszystkim tak zwanym ryczałtowcom, a to bardzo, to 2 miliony. I to w dużej części to są podmioty gospodarcze, w tym samozatrudnieni. Im się obniża ten limit tego tam, żeby tego ryczałtu mieć z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, czyli no wiadomo ile. Czyli odbiera się, tu się daje, bogatszym się daje, tu się odbiera i mówi, panie prezydencie, masz pakiet, podpisz pan. No szkoda, że tak zużywamy się w dyskusjach niemerytorycznych, bo one naprawdę do niczego nie prowadzą. Szkoda życia. My dzięki temu lepszych podatków mieć nie będziemy.
2: Ale wydawało mi się, że rząd, tam dokonując tych logarytmicznych przesunięć, próbuje również, i podobało mi się to, taką narrację przedstawić. I nie chodzi mi o to, że to jest moja narracja, tylko że jakaś jest i się można do czegoś odnieść. Mianowicie niektórzy, mający szczególnie wysokie dochody, będą płacili większe podatki dzięki zwiększeniu daniny solidarnościowej. Tak, to po ludzku mówiąc oznacza podatek, no ale nie wiem, mamy taką od Mateusza Morawieckiego już ideę nazywania tego w elegancki, ładny sposób. To ci płacący dużo zapłacą trochę więcej, bo oni i tak mają z czego. No w porządku, prawda? Za to ludzie tacy średnich dochodów wreszcie coś dostaną od tego państwa. Bo ich mniej może interesują zasiłki socjalne, mniej może interesuje, że żłobki są fajne, bo i tak szukają prywatnych, ale wreszcie będą mogli jako przedsiębiorczy ludzie trochę mniej zapłacić. I że to jest taka, wie pan, spójna narracja, że Polska się do jednych uśmiecha, a do drugich się nie uśmiecha. No tak powinno być w normalnej demokracji, prawda? A pan mi dekonstruuje tę moją wiarę.
3: Panie redaktorze, ja na pewno pan ma rację, bo to pewnie jest...
2: Bardzo wątpię.
3: Tak, nie, na pewno pan ma rację, że ten ulepienie tego, przepraszam, to nie pan to powiedział, tego intelektualnego bałwana wygląda dużo bardziej sympatycznie, tylko to naprawdę wiemy, że to nie chodzi o to, że to cokolwiek ma rozwiązać, tylko ma stwarzać wojnę narracyjną, prawda? Pan prezydent stosuje wojnę, odpowiada na tę wojnę narracyjną, powładza mu, stosuje wojnę narracyjną, a gubimy rzecz najważniejszą, meritum. Jednak trzeba takie rzeczy jak chociażby organizacja transportu. Z drugiej strony na przykład badania naukowe, jaką politykę i podatki powierzyć przynajmniej w jakiejś warstwie tak zwanej dyskusji merytorycznej, żeby niech niezależni, niezaangażowani, nielobbystyczni specjaliści, bo są tacy i w dodatku działający w dobrej wierze, niech oni chociaż częściowo decydują o tym, jaki będzie kształt naszych podatków. Na pewno to dla podatków i dla obywateli więcej będzie to korzystniejsze i dla władzy, co jest bardzo ważne, bo z tego będą pieniądze.
2: Kiedyś, nie tak dawno, słuchałem pana wypowiedzi w innym kanale. No to ten fragment, o który mi chodzi, brzmiał mniej więcej tak. Panie redaktorze, jesteśmy w pewnym paradygmacie politycznym. Wybieramy takich polityków, którzy obiecują nam, że nie podwyższą podatków i nie obniżą socjalnych możliwości państwa. I trzeba po prostu się z tym pogodzić. No ja się oczywiście pogodziłem, bo człowiek rozsądny godzi się z tym, że jest grawitacja. Ale gdzieś niedobite w sercu marzenie mówi tak. Przecież można by było obniżyć VAT na paliwa bez względu na wojnę, wciśnienie czy wojnę w Ukrainie. Po prostu dlatego, żeby paliwo było tańsze i polska gospodarka była bardziej konkurencyjna. Żeby człowiek sam decydował bardziej o pieniądzach, które będzie miał w ręku. Że to jest podstawa ludzkiej wolności, że decyduje o swoich pieniądzach, a nie decyduje ktoś za niego. I że to byłoby po prostu dobre. Trzeba by wskazać, gdzie obniżyć wydatki, rozumiem to, ale że nie, czy to jest naprawdę neoliberalne, dinozaurze, myślenie ludzi, którzy już powinni dawno zamilknąć, czy to jest taki zupełnie zdrowy rozsądek? Paliwo nie musi być tak drogie, bez względu na to, co się dzieje na świecie. To jest nasz wybór, a nie, że nam Trump z Putinem zafundowali wysokie ceny paliw. No, częściowo tak, ale częściowo fundujemy sobie codziennie sami.
3: Oczywiście, no, jak to się ładnie mówi, nawiguje pan w stronę merytorycznej dyskusji na ten temat, więc postaram się skrzętnie się do niej dołączyć. Oczywiście ceny detaliczne paliw silnikowych zależą w bardzo istotnej części od kilku danin publicznych, nie tylko VAT-u.
2: Dużych.
3: Akcyzy, opłaty paliwowej, a wiadomo, że opodatkowanie tak zwanych produktów energetycznych, w tym zwłaszcza paliw silnikowych, to jest połowa dochodów z akcyzy. Czyli to są dziesiątki miliardów złotych. Czy można to obniżyć bez tego rodzaju wojenek politycznych? Oczywiście, że można. Dlaczego się tego nie robi? Dokładnie to nie wiem, dlaczego się tego nie robi, ale tłumaczy się to chyba w ten sposób, że głęboki kryzys dochodów budżetowych jest, no miałem w państwa studium, chyba nawet w tym miałem okazję, można mnie sprawdzić, 23 rok, byłem gościem u pana redaktora Plewy. Mam gorzką satysfakcję, że o tym, że będziemy mieli spadek dochodów budżetowych, że będziemy mieli drożyznę, 2023 rok na jesieni można sprawdzić. Mam gorzką satysfakcję, że wszystko się sprawdza się prognoza o spadku tego, co się nazywa efektywnością fiskalną systemu. On jest coraz z nim gorzej. I gdyby nie ten regres, ta nasza nieumiejętność zarządzania podatkami, no to byśmy mogli obniżyć sobie te stawki akcyzy i stawki VAT-u i bez dewastującego skutku dla dochodów budżetowych, bo jak jest źle, to nie zmniejsza się dochodów budżetowych. Jak jest normalnie, to można okresowo zmniejszyć dochody budżetowe poprzez obniżenie stawek. Czyli nie problem jest w 4 miliardach w podatku od nadzwyczajnych zysków, tylko problem jest w tym, żeby nasze podatki, te główne, VAT i akcyza, przecież my w tym roku nie wykonamy prognozy, nawet na około 20 miliardów złotych. Mamy spadek w stosunku do prognozy bardzo ostrożnej. W dodatku jeszcze przekonywano nas, że w tym roku wzrosną dochody budżetowe, więc a one spadek w stosunku do prognozy, czyli z tą dziedziną naszej państwowej aktywności dzieje się od paru lat bardzo źle, więc gdyby się działo lepiej, stać by nas było na obniżenie stawek VAT-u i akcyzy od paliw.
2: Przyszłoroczny budżet Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej? Dobrze, Rzeczypospolitej.
3: Rzeczy.
2: Dobrze, już się sam plączę. To będzie budżet roku wyborczego. U nas zdarzają się takie lata, w których akurat nie ma wyborów, ale to się nie zdarza zbyt często i w przyszłym roku tak się oczywiście nie zdarzy. Minister Domański, no nie w ciemi bity, wie, że wybory nadchodzą szybciej niż myślimy.
0: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: W tym, co powiedział pan minister, zawierała się też pochwała bardzo krytykowanych rozwiązań Mateusza Morawieckiego sprzed lat, które były rzeczywiście wyborcze i moim zdaniem nie da się ich obronić na gruncie na takiej logiki formalnej, chyba że jest to logika wyborcza. A wyborcza, to nie wiadomo dlaczego dajemy komuś pieniądze, ale mówimy mu, patrz, rząd, pieniądze, no wybierz. Czy chcesz rząd i pieniądze, czy opozycję i biedę? No to nie było eleganckie, ale będzie za rok tak samo. To będzie fikcyjny budżet?
3: Niedługo, panie redaktorze.
2: Prawie 8% to już jest bardzo dużo. 7% jest dużo. 7 coś takiego.
3: Już w tym roku
2: alarm,
3: będzie 8.
2: To już a tak będzie 8, no to...
3: Zależy jak zresztą się to liczy w ogóle, bo to przecież też jest różne metodologie. Niezależnie od sposobu liczenia jest źle płać. Wydajemy pieniądze, które prawdopodobnie będą spłacać ci, których jeszcze nie znamy, prawda? Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, jak mówił mistrz Marek Grechuta, więc dla nas są ważne, dlatego, żeby ich nie poznamy, prawda? Trzeba mieć świadomość, że no tak przez chwilę strasznie serio, panie redaktorze. Proza rządzenia polega na gromadzeniu pieniędzy. Na rzeczy bardzo niepopularnej. Jeżeli językiem polityki jest obniżyć, uprościć, jeszcze kiedyś do tego dodawano liniowy podatek, czyli, przepraszam, nie w tej parafii jesteśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, skomplikowanego, niestabilnego, nieefektywnego systemu, czyli jeszcze jest trudniej niż gdybyśmy byli samodzielni. No i nagle my zużywamy się na takie różnego rodzaju, nazwijmy to, wojenki polityczne, na język, który niczego nie tłumaczy. Wszystko się zaczyna w języku. Jeżeli używamy języka fałszywego, taka stara filozoficzna zasada, fałszywy język daje fałszywe wyobrażenia, a już nie mówiąc o fałszywych prognozach. Przecież gdybyśmy nie psuli tego systemu przez te ostatnie lata, wie pan, to już naprawdę, ja już nie za poważnie, ale powiem to. Wie pan, w tym roku zdewastowaliśmy system fakturowania po tak zwany KSeF. I powiedziano nam, że z tego tytułu wzrosną dochody budżetowe o 1 600 000 000, tam z jakąś, ja proponuję, żeby było tam 600 222 370 zł i 50 groszy. Prawda? I wtedy byłoby wiadomo, tak, że byłoby wiadomo, że ta prognoza jest, rzetelnie, że to jest bardzo precyzyjna prognoza. Jeżeli się dewastuje coś, co jest podstawowym dokumentem handlowym, jakim jest tak zwana faktura VAT, która się dematerializuje i wysyła ją do władzy, a nie do kontrahenta, no to to się dobrze działać nie może, no bo bez tego papieru, albo jak będziemy mieli gospodarkę bez faktur, to z tej gospodarki bez faktur będzie zero dochodów budżetowych.
2: Pamiętam, że pan ma ogromną wiedzę, a ja bardzo na skórkową, ale jak się tym KSeF-em zajmowałem, to był taki etap, w którym to po prostu się jakby nie zatrybiło. Tłumaczę, bo moi uczniowie nie rozumieją tego słowa. Zatrybienie oznacza, że trybki się tak łączą i maszyna działa. No i nie zatrybiło. Ale potem zatrybiło, tylko tak niezbyt dobrze. I teraz narracja urzędu, który wprowadzał KSeF, była taka. Zaczęliśmy z kłopotami, ale z niej wychodzimy.
3: Tak.
2: Czyli jutro... Proszę, ta szklanka się tak napełnia do połowy. Może on nie może działać doskonale, ten system.
3: Bo on w ogóle jest źle pomyślany, więc nigdy nie będzie działał doskonale. On poza wszystkimi absurdami ma jedną fatalną cechę. Poza tym najważniejsze, że się z niego tak naprawdę władza wycofuje, bo on miał być obowiązkowy, jest dobrowolny. W przyszłym roku też, uwaga, będzie dobrowolny i dobrze, że wszystko, co jest złe, nie jest przymusowe, tylko dobrowolne. Ktoś sobie sam się okaleczy, niech się okalecza, ale nie nakazujmy tego. Ale gorszy problem jest w czymś zupełnie zasadniczym. Nie dyskryminujmy, nie stygmatyzujmy kogoś, kto wykonuje swój podstawowy obowiązek publiczny, jakim jest dokumentowanie sprzedaży. Jeżeli się karze za fakturę, to najlepszym sposobem działania jest niefakturowanie. I wtedy jest jeszcze gorzej, prawda? Jest jeszcze
2: gorzej. Podobnie się przestępstwo. Kraj nie dostaje tych spodziewanych przecież dywidend od czyjejś działalności. Wszyscy jesteśmy w szarej strefie.
3: Tak, i nikt nas nie
2: trudno.
3: Tak. Jak dlaczego lepiej być poza KSeF-em? Bo władza mnie wtedy nie widzi, prawda? Czyli jestem niezinwigilowany. To są prawdziwe dylematy.
2: Proszę pana, teraz coś i z jednej strony bardzo poważnego, ale chyba w formie nieco żartobliwej przez naszą panią minister podana informacja na temat oprocentowania sejfu.
4: Wiemy, na ile pożyczyliśmy te 28 miliardów, na ile pożyczymy za chwilę te 20 miliardów euro?
5: 28 miliardów złotych było zaliczką. Na razie jeszcze nieważny jest ten procent, to jeszcze nam nie leci. Teraz będzie najważniejszy moment, kiedy będziemy tą transzę już pierwszą właściwą otrzymywać. I to oprocentowanie będzie równe oprocentowaniu w danym momencie obligacji wypuszczanych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską.
4: Na dziś to jest ile? 3-4%?
5: Myślę, że ponad 3%, szczerze powiedziawszy, pochłonięta Stanami. W ostatnim tygodniu nie sprawdzałam tego.
2: Wiceminister Magdalena Sapkowiak ma taką trochę tendencję do mówienia jak taka nauczycielka z dużym z dynamitem, ale niekoniecznie ze szczegółami. Ale jednak to było troszkę dziwne, że w sprawie tych szczegółów, to chyba każde miejsce po przecinku oznacza miliard złotych albo dwa. No mówię, albo trzy, albo trzy, jest tak między 3 a 4%, nie? Powiedzmy promile.
3: Sądzę, że nikt tego nie wie naprawdę. Że być może mamy do czynienia z tak zwaną gospodarką kasynową. To jest coś takiego. No przecież kredyty frankowe były tego genialnym przykładem. Dowiesz się za parę lat, ile będziesz spłacać kapitału, nie odsetek, tylko kapitału będziesz się dowiesz za parę lat. To jest polityka. W wielkiej polityce nie ma złudzeń. Ten, kto silniejszy i umie wykorzystać swoją przewagę, ten narzuci nam warunki, które on wyznaczy wtedy, kiedy mu będzie to korzystne. Czyli na zasadzie, czyli taki coś w rodzaju loterii. Nie wiemy, na ile pożyczamy, ale wiemy, że będzie to więcej niż to, co się spodziewamy. I wtedy będziemy mieli miejsce dla kogo? Dla tak zwanych realistów. Realiści przewidywali, że będzie źle, to znaczy, że byli realistami, prawda?
2: Wie pan co, ale gdzieś tutaj zgubiłem, no niestety. W Senacie Polskim w lutym tego roku była komisja senacka, debata o tym sejfie. Pamiętamy, to były gorączkowe debaty, trochę na użytek opinii publicznej, bo decyzja była podjęta zanim chyba się w ogóle dowiedzieliśmy, jak rozszyfrować skrót sejf. I wie pan co, wtedy Senat bardzo elegancko nam tutaj wszystko to sobie omawiał i tam kwestia tego, czy to jest 3,17 na pewno, była bardzo ważna. Ja nie jestem, wie pan, czasami tak się zdarza, że w polityce akurat jest taki moment, że wiecie, jakiś drobiazg w gruncie rzeczy nagle tak fiksuje ludzi. To 3,17, czy to jest na pewno? No to raczej na pewno i to jest dużo lepiej niż inne nasze możliwości z prezydentem Nawrockim.
3: Wiesz, nie wiem jaki, ale na pewno to jest
2: tak,
3: lepsze.
2: Że to jest tak, na pewno jest lepsze. I nie mija wiele czasu i już wiemy, że to będzie coś innego. I nie chodzi o to, że to jest lawinowa zmiana. Pan mi powie, że to jest bardzo wielka zmiana, 3,17 czy 3,32. Tylko, że to tak szybko się dzieje, prawda? Czyli takie zaufanie do tego, że coś mówimy, że jest na pewno, no, jest bezpodstawne.
3: Może nie tylko dlatego, panie redaktorze, ale także dlatego, że to w tej naszej debacie publicznej nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Właśnie to jest jeden z paradoksów. Dlaczego to nie ma znaczenia? Dlaczego?
2: Właśnie, dlaczego?
3: Dlaczego? No, po pierwsze, jeśli mogę mieć własne zdanie na ten temat w komentarzu nieuczesanym, my się w ogóle tym tak naprawdę nie przejmujemy. Dlaczego? Albo dlatego, że w ogóle nie przejmujemy się naszym długiem. A przecież jesteśmy społeczeństwem relatywnie, jako społeczeństwo w stosunku do Zachodu, do którego, jak wiemy, należymy bez reszty, nisko zadłużonym. My jako konsumenci jesteśmy dużo niżej zadłużeni. Bogactwo rodzi się z zadłużania, prawda?
2: Tak. Francuzi to pokazują.
3: Tak, no i taki jest ten Zachód prawdziwy, a nie ten taki, takie te drdy małe, które na
2: jego temat. Chcemy być Francuzami, chcemy tak się zadłużyć.
3: Ale właśnie nie chcemy, paradoksalnie. My nawet mamy taką filozofię cudowną. To jest szlachetność. Będziemy pluć krwią i będziemy spłacać, prawda? Bardzo to niezachodnie. Na Zachodzie się płaci, znaczy i wielki dłużnik jest panem swojego wierzyciela. Tak. Ale przede wszystkim, że to jest chyba coś, to jest na głębszą dyskusję. I ja wiem, że bym wtedy przynudzał po profesorsku, ale nie chcę. Ale to jest w czymś problem, że my na przykład bardzo przejmujemy się swoim długiem, natomiast zupełnie nie bardzo się przejmujemy długiem naszego państwa.
2: A to jest dużo miliardów, ta różnica 3,17, 3... Bo dotarłem, wie pan, do tego, co Ministerstwo Finansów powiedziało senatorom. Powiedziało, w pierwszym roku będzie 3,17, ale w ogóle będzie ono rzeczywiście zmienne, czyli nie wiemy, co będzie w następnych latach. Chyba szybciej będzie te następne lata będą niż...
3: Jeżeli z tego, co zrozumiałem, co powiedziała pani minister, bo może ma na pewno ma lepsze informacje ode mnie.
2: Zapomniane ma. Tak. Lepsze, ale zapomniane.
3: Tak, ale znaczy można powiedzieć szybko przedawniające się bez złośliwości z mojej strony. To przecież tam to będzie zależało od procentowania obligacji emitowanych przez właśnie z Unię Europejską, a to oprocentowanie będzie zależało od kondycji Unii Europejskiej jako dłużnika, prawda, jako potencjalnego dłużnika. Chyba jako dłużnik nie będzie poprawy, tylko będzie po zwiększenie długów, zwłaszcza, że jeszcze ma Unia Europejska spłacać pożyczki, które udziela. Kto będzie spłacał? Chyba Unia, czyli my będziemy spłacać pożyczki, które się udziela Ukrainie.
2: G20, Ameryka, czwartkowa Ameryka, Resztynikow, czyli minister rozwoju gospodarczego. Siedzi, no i siedzi minister Andrzej Domański, minister finansów. No siedzą, bo Amerykanie zaprosili, trudno nie siedzieć, ale minister Domański stanowczo zripostował, to cytuję z komunikatu naszej delegacji, rosyjskiemu ministrowi, stwierdzając, że Rosja jest brutalnym agresorem, a ofiarą agresji jest Ukraina. Bo Rosjanie, zgodnie z narracją, która trwa by jakieś 150 lat, są zawsze ofiarą wszystkich problemów, łącznie z tymi, które sami produkują. No tak u nich jest i już będzie chyba do końca świata. No i minister Domański się chwali tym, że nie rozmawiał, nie wymieniał się spojrzeniami, nie ściskał rąk, to oczywiste. Dobrze robimy, że chwalimy się tym, że nie rozmawiamy z Rosją? Bo rozumiem, że rozmawiać oficjalnie przy 20 innych delegatach może nie ma o czym, nie? Ale czy to jest dobrze, tak mówimy? Może by chcieli porozmawiać, ale niech wiedzą o tym, że my i tak nie
3: porozmawiamy. Że i tak, nie porozmawiamy, tak.
2: Nie pogadamy.
3: Znaczy, pod tym względem jestem zafrasowany. Dlaczego? No bo po to płacimy politykom, żeby rozmawiali z tymi, z którymi nas dzielą interesy. Tymi, co nas łączą, to mniej trzeba czasu pójść. Tak jak nie warto gadać, jak obaj wiemy, my prawdopodobnie jesteśmy z podobnego pokolenia, że z tymi, z którymi się zgadzamy, to się rozmawia dla przyjemności, a potem się przechodzi na inne tematy. No w końcu mówisz to samo, co ja sądzę. I szkoda czasu, pogadajmy o pogodzie, bo to bardziej pasjonujące. Natomiast przede wszystkim trzeba rozmawiać z tymi, których uważamy...
2: A może nie ma o czym? Może nie ma rzeczywiście z Rosją o czym rozmawiać, bo ona dopóki nie osiągnie swoich celów, nie rozmawia szczerze.
3: Ma pan rację, bo jeśli nie mamy nic do powiedzenia, to lepiej nic nie mówić, prawda? A chyba mamy sobie coś do powiedzenia, prędzej czy później, chociażby z tego powodu, że nasz wielki protektor prędzej czy później doprowadzi do swojego sukcesu, za który będzie chciał Nagrodę Pokojową Nobla, czyli końca wojny na Ukrainie, uściska się po raz kolejny z prezydentem Rosji, tym czy następnym, bo to przecież nie ma...
2: Dobrym przyjacielem, Władimirem.
3: Mój Boże, oni pokazują nam Zachód en réalité. Zachód rozmawia, największą umiejętnością tego Zachodu, tego efektywnego, nie tego bałaganiarskiego i tego rozmemłanego, tylko tego efektywnego było to, że można było jednego dnia zmienić sojusze, usiąść do stołu z wrogiem, zaprzysiąc traktaty, które się łamie następnego dnia. I jeszcze w dodatku w tej grze jesteśmy równymi partnerami, bo te reguły znamy, bo pacta sunt servanda, trzeba kierować się tą zasadą i dotrzymywać umów, jeżeli one są w naszym interesie. Przepraszam, brutalnie, to jest Zachód. Kiedyś nam prędzej czy później, jeśli panu prezydentowi Trumpowi uda się zakończyć tę wojnę, przyjdzie nam się dogadywać z Rosją na polecenie naszego wielkiego protektora, bo on nam wtedy każe. I wtedy, no to odkładamy dopiero wtedy, kiedy nam każą. Dlatego uważałbym, że powinniśmy mieć coś do powiedzenia, zwłaszcza, że chociażby prędzej czy później staniemy przed dylematem. Jeżeli jest przegrana wojna na Bliskim Wschodzie, to przegrana jest przez Zachód. My, nie ten kolektywny tym razem, ale my jesteśmy przegrani.
2: Ten efektywny właśnie przegrał, proszę pana.
3: No właśnie, taki ten efektywny to jest
2: nie
3: właśnie...
2: Nie ten rozciapciany.
3: Ale właśnie zastanówmy się właśnie, jaki ten Zachód jest naprawdę, a bierzmy z jego przeszłości to, może z legend, to, co jest ważne dla nas, co by nam ułatwiało, a nie utradniało życie. Ale przecież prędzej czy później to przecież pan prezydent Trump nawołuje, żeby powróciła ropa rosyjska na rynki światowe, bo już Ameryka płaci za dużo za galon oleju napędowego.
2: Co oni w ogóle wiedzą o cenach galonu, prawdę mówiąc.
3: Tak, ale dla nich to już jest dużo i nagle się okazuje, że wzięły w łeb wszystkie nasze kalkulacje, że nasze zorientowanie się na ten rynek powoduje, że płacimy koszty przegranej wojny naszego protektora, prawda? No mój Boże, nasz protektor też przegrywa wojny, trochę i dużo przegrał, więc w związku z tym może my niekoniecznie, nie, my jesteśmy po to, żeby płacić jego rachunki, no ale może nie aż tyle, no może tyle.
2: No, przyszłość, jak pan czasami lubi powtarzać, najlepsze prognozy są te, które nie dotyczą przyszłości, bo ona rzeczywiście dosyć mętna, ale o tej przyszłości to sobie jeszcze porozmawiamy przy innej okazji, gdyż ta okazja to już jest zamknięte okienko pogodowe. Musimy studio oddać kolejnym rozmówcom. Tym był poprzedni, był profesor Witold Modzelewski. Bardzo
3: dziękuję za zaproszenie.
2: To ja dziękuję za przyjście. No i
3: Cała przyjemność po mojej stronie.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośne okrzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego 3 seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta znominowaliśmy. Ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obcą osobę na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z groszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrost. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przez strzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Na łabuda, ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany po tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośne okrzyki, 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Że zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta znominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły-Stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obcą osobę na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne. Na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, po tamtej stronie Piotr oczekujący telefonu. Cześć Piotrze.
2: Witam.
1: Kaszka jest dla ciebie wszystkim, co mogłeś mieć w życiu.
2: Tak, dokładnie.
1: Powiedz mi, jak ty żeś Kaśkę poznał?
2: Po prostu przypadkowo w sklepie. Myśmy się już kiedyś znali, no i przypadkowo. Myśmy się po 3 latach spotkali drugi raz. No i tak wyszło słowa do słowa i się spotkaliśmy. Dogadywaliśmy się jako kolega i koleżanka. No nadal się dogadujemy jako kolega i koleżanka. No i jesteśmy jako kolega i koleżanka. Co mam jeszcze powiedzieć? No.
1: Dlaczego chcesz, żebym ci pomagał?
2: A pomóc? No to nie, bo oczekuję może, że w przyszłości, żeby nie teraz, albo w przyszłości, nie wiem, może za miesiąc, za 2, 3, może było coś między nami więcej, nie wiem, coś więcej nas łączyło, nie? Ja nie oczekuję, żeby teraz.
1: Czyli z koleżanki Katarzyny chciałbyś zrobić sobie dziewczynę?
2: O tak, tu by właśnie miałem się zmienić, ale...
1: Zaraz, jak to miałeś się zmienić? Nic nie mówiłeś mi o swoich błędach.
2: No bo troszeczkę byłem rozczypany.
1: To znaczy...
2: No, nie chciałbym przez telefon mówić takich rzeczy, no między innymi imprezy.
1: Mhm. Balangowicz z ciebie.
2: No właśnie, balanie raz kolegów.
1: Baletowałeś bez niej i wstydzisz się jeszcze przyznać, co robiłeś źle, a prosisz mnie o pomoc.
2: No proszę o pomoc, żeby chociaż mi dała szansę, nie mówię teraz.
1: Co miało miejsce, kiedy powiedziała ci dość?
2: No to nie pamiętam już dziś, nie wiem, z wami.
1: Jak nie pamiętasz? Tak było pite? No, ty gadaj ze mną ostrożnie, bo ja wszystko wyciągam i zapisuję. No.
2: Około 2 miesięcy temu. No przez telefon, jakoś tak wyszło.
1: Coś jej brzydkiego powiedziałeś?
2: Znaczy nie, to w tym sensie. Nabroiłem, to są wasze sprawy nasze, nie?
1: Wasze sprawy, ale oczywiście ja miałbym je pozamiatać. Najlepiej, tak, gdybyś właśnie mi nie powiedział za dużo, żebym zrobił hokus pokus, czary mary i Kaśka rzucać się w ramiona zakochana. Oj, Piotrek, ona mi wszystko powie. Katarzyno, kochasz czy rzucasz?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Rox. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja do pani kierownik na magazynie. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Oczywiście.
2: Pani Kasiu, kochana, od razu przychodzimy na ty, bo tak naprawdę nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM i jestem zwiastunem niespodzianki, Kaśka. Cześć!
1: Witam serdecznie, to chyba jakaś pomyłka.
2: Nie, nie, Katarzyna, absolutnie. Co ty? Blondynka, 1,65 m wzrostu, atrakcyjna. Taka chwila, taki moment, nie tak dawno podobno miał miejsce, kiedy wchodzisz do sklepu, patrzysz, a tam stoi jakiś gościu. Odwraca się, patrzysz, twój znajomy, z tamtych lat. Kojarzysz zaczepkę w sklepie?
1: Nie.
2: No, to dziwne, bo on jest sprawcą mojego telefonu do ciebie. Wymieniliście się telefonami po 6 latach niewidzenia się. Wkurzał cię strasznie. Taki typowy baleciarz, imprezowicz. Niepoważny typ. No tak mi się tu opisał. Trochę przegieł. Jako materiał na coś poważniejszego. Wiesz, o kim mówię?
1: Tak, wiem. Piotrek.
2: No i mamy jasność w temacie Piotra. Możesz źle odbierać jego lekki stres, kiedy przebywa z tobą. Nigdy nie miał odwagi powiedzieć ci, że od momentu, kiedy ponownie cię zobaczył, to trochę przerażało go uczucie, jakim zaczyna cię darzyć. Słyszysz, Kaśka?
1: Słyszę, tak.
2: I trochę uciekał chłopina w zajęcia ze swoimi kolegami, chwaląc cię oczywiście. Takiej odwagi, by być romantycznym, by coś ci powiedzieć od serca, do tej pory nie miał.
1: Nie, on już nie żyje, no.
2: On nie żyje, bo nie usłyszał od ciebie, kiedy proponował przejść ze stopy koleżeńskiej na taką bardziej, wiesz, bliską siebie. Nie usłyszał, tak, wyrzuciłaś mu po ostatnim razie, kiedy znowu cię zawiódł, że to tylko jako kolega i niech spada. Przecież wie, że to kawaler, lat 41, bez żony.
1: Dobrze, ja dzisiaj dam mu odpowiedź.
2: Nie, mi daj proszę. Kasiu, on ci proponuje miłość i wspólną drogę w kierunku down, down, da, down, down, da, bo on wie, że to ty. To co robisz, Kaśka? Kochasz czy rzucasz?
1: No kocham.
2: Piotrek, ty słyszałeś to, jak ona ładnie powiedziała?
3: No słyszałem, ale Kasiu, przepraszam cię za to.
1: Piotrek, ty już nie żyjesz.
3: Wiem o tym, mam przerąbane.
2: Kaśka, ten człowiek nie potrafi znosić krytyki. Strasznie się za to obraża. On próbował, żebym załatwił mu ciebie bez opowiadania, jaki on jest zły.
1: Cały Piotrek, no.
3: Nie bądź na mnie zła, dobrze, okej?
1: Nie, no dobrze, dobrze. Piotrek, ty wariacie, no.
3: A to
1: nie oczekiwałam
3: bardzo
1: tego od ciebie.
3: Trzeba być troszeczkę zwariowanym czasami.
2: Na imprezy chodzimy?
1: Razem.
3: No razem, razem. Ja przysięgam. No, dokładnie.
2: Dobrze. Staramy się jak najszybciej znaleźć lokum, w którym będziemy mieszkać.
1: No, Piotrek.
2: No, Piotrek.
3: Tak, staramy się.
2: Kaśka, przygotuj się, że na początku może być ciężko.
1: Ja wiem, bo wiem, z kim mam do czynienia. Zdaję sobie z tego sprawę.
2: Niech żyje miłość! Dziękuję ci, Kaśka, podnosisz mi statystyki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Trzymaj się, pa!
1: Dzięki.
2: Piotrek, powiedz jeszcze tylko, że ją kochasz i spadamy.
3: Kocham, kocham, ona o tym wie.
2: Cześć.
1: Pozdrawiam.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1,000,000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.
2: Pożar jest już opanowany. Na początek najnowsze informacje po wybuchu ognia w hali magazynowej w Lubuskiem. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Wyjdą na boisko bez Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni zagrają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną.
3: Jest poniedziałek, 5 dzień października, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pożar jest już opanowany. Strażacy walczyli z ogniem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Na miejsce wysłano 16 zastępów. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że pożar objął budynek o powierzchni ponad 4000 m2. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu prawie 100% głosów wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu. Władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują

0: Łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
1: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska służba bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. Tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki przejściowe są bardzo trudne. A w weekend musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Kozi Przełęcz, tam upadek ze szlaku wiodącego z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejny wypadek Łącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
1: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii gór. W wiadomościach Łódź policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany w rękach mundurowych. Jest 38-letni mężczyzna, mówi Mateusz Piliński z policji.
3: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich uprawy i wytwarzania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 38-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
4: Sport w wiadomościach Vox FM.
1: Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
5: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadaje my sobie co po Robercie, po Piotrku Zielińskim.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: O poranku. Najcieplej dzisiaj nad morzem na Helu 12 stopni.
7: Wow! To nie spodziewałam się aż takiej wysokiej temperatury.
6: W ciągu dnia najcieplej z kolei będzie tradycyjnie na południu i na zachodzie kraju. Około 20 stopni termometry pokażą. Reszta kraju też całkiem przyjemnie. 19 w Gdańsku, 18 w Warszawie, 16 w Białymstoku maksymalnie dzisiaj.
7: Trochę chłodniej niż wczoraj, ale rzeczywiście przyjemnie i bez deszczu dzisiaj też.
6: Tak, na opady trzeba poczekać. Uważajcie rano mgły w większości Polski.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Julia Chren.
6: Konrad Piłowarski.
7: Dzień dobry, 5 po 6.
6: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to mamy poniedziałek.
7: Jej!
8: Pierwsza zmiana.
9: Odmiana z Vox FM.
4: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: minut po godzinie 6. Dziś nikt z was nie będzie sam, ponieważ każdy wstanie, pójdzie do pracy, tam spotka swoich ulubionych kolegów, koleżanki, ulubionego szefa, więc cieszmy się tym poniedziałkiem, bo taki właśnie dzień w kalendarzu.
1: Ale to wiesz, to nie każdy, no bo są osoby, które dopiero na urlopy się wybierają. Na pewno są
0: takie osoby
1: na L4. Tak, tak, są takie osoby. Także pozdrawiamy was serdecznie, nienawidzimy was.
0: Tak, serdecznie pozdrawiamy. Wszystkich tych, którzy też dzisiaj idą do szkoły, oczywiście najmłodsze pokolenie też pozdrawiamy. Proszę się uczyć, bo tak moja babcia mówiła, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz.
1: A jak będziesz miał dużo kluczy i tak dalej.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś ma w rodzinie kogoś, kto ma problem ze wstawaniem, to my tutaj jesteśmy od tego, żeby pomagać, nie tylko muzycznie, bo na przykład już za chwilę Jack Styles and John, ale możemy też taką osobę obudzić wkrętką poranną. voxfm.pl, pierwsza zmiana budzi ludzi. Tam wchodzicie, zgłaszacie daną osobę, tylko pamiętajcie, liczy się im więcej szczegółów, tym lepiej. No i im lepszy pomysł, tym lepiej i tym większa szansa na zgarnięcie 500 zł na prezent marzeń.
0: No właśnie, zupełnie się nie przejmujcie, bo nagroda czeka.
1: No to co, gramy?
0: Gramy!
1: 12 minut po godzinie 6 to VoxFM. Dzień dobry.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy poniedziałek, 5 dzień października i dzisiaj imieniny obchodzą Apolinary, Bartłomiej, Charytyna, Donat, Eutychiusz, Faust, Faustyna, Flawia, Flawiana, Flora, Galla, Justyn, Konstancjusz, Maur, Placy, Trajmund, Tulia oraz Wiktoryn.
1: W Portugalii dzisiaj święto Republiki. Na Vanuatu święto Konstytucji. Do tego mamy Światowy Dzień Nauczyciela oraz Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o święta.
1: Tak.
0: To w takim razie lecimy z datami. Dokładnie 26 lat temu na antenie Telewizji Polskiej kanału pierwszego wyemitowano premierowy odcinek serialu Plebania.
1: Kiedyś to były seriale i programy telewizyjne, bo 5 października roku 1986, czyli dokładnie 40 lat temu, na antenie TVP2 z kolei wyemitowano premierowe wydanie magazynu kryminalnego 997. Kto się nie bał tych syren policyjnych, jak był dzieckiem?
0: Dobra, to zmieniamy trochę temat na bardziej sportowy. 1997 rok. Uwaga, grecki ultramaratończyk Yannis Kouros ustanowił w australijskiej Adelaide aktualny do dziś rekord świata w biegu 24-godzinnym. Ponad 303 kilometry przebiegł, ustanawiając własny rekord. I można się zapisywać tutaj, myślę, na pobicie tego rekordu.
1: Mój rekord w biegu 24-godzinnym to jakieś 10 minut. 5 października roku 1827 we wsi Fasty spadł meteoryt Białystok.
0: Meteoryt nazywał się Białystok?
1: Tak, bo meteoryty nazywają się od najbliższych miejscowości albo miast, które są w miejscu, gdzie spadną.
0: O, pięknie, nie wiedziałam, że mamy taki meteoryt. To jeszcze rok 1959, amerykański atomowy okręt podwodny Sea Dragon zderzył się z wielorybem, co spowodowało jego uszkodzenie. Tak, z wielorybem, bo był amerykański.
1: To jeszcze 5 dzień października, kiedyś też był amerykański, ale teraz jest polski. Mhm. Rok 1983. Na świat przychodzi aktor, reżyser. Ostatnio Polskę reklamuje głównie. Mhm. Jesse Eisenberg.
0: A, to ten, który wygląda jak właściciel Facebooka.
1: Tak, i właśnie jego grał kiedyś. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Co się dzieje?
1: Ale jak wstajesz, to też taki dźwięk wydajesz?
2: Nie, ale znowu mnie złapał kręczy i nie wiem, co się dzieje, czy ja źle śpię, czy mnie przywiało, czy po prostu SKS.
1: To czyli co, po weekendzie szyja boli znowu, Pawła? No co za przypadek, co za zbieg okoliczności. Ciekawe dlaczego, co może być
2: naprawdę
1: przyczyną?
2: Naprawdę nie
0: Paweł, wytłumacz się.
2: Psa kupi, inaczej kupiłem, dostałem sobie,
1: tak,
2: nie
1: psa,
0: to... Tak, to winien jest
2: i muszę
0: pies.
2: Z nim spać,
0: on psa, ci kazał tam wlewał,
2: muszę z nim,
0: tak?
2: Spać w salonie na niewygodnej kozetce, będę się tłumaczył.
0: Tak,
2: i ona
0: tak.
2: mi krzywdę robi, bo tam nie ma jak się wygodnie położyć i tak szyja cierpi.
1: Jeżeli są jacyś lekarze na sali, to 609-86-9869, Paweł przyjmie chętnie diagnozę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama. Autoglas naprawia,
4: Autoglas wymienia. Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
3: Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelszczyzny. Otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostrzałem Ukrainy. Rosja uderzyła niedaleko polskiej granicy, wojsko poderwało myśliwce. Alerty zostały już odwołane. Jak przekazały służby, nie naruszono polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji, poinformowała stacja CNN. To po śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji. Kobieta przypadkowo rozbiła probówkę, która zawierała patogen dżumy płucnej. Szypiłowa pod koniec września z objawami ciężkiego zapalenia płuc trafiła do szpitala. Zmarła 2 dni później. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Gubernator obwodu irkuckiego powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne. Na koniec wracamy do kraju. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie między 96 a 98 milionów pasażerów.
2: Zmiany. 32 minuty po 6, więc jest szansa, że pociąg z 6 powinien odjeżdżać właśnie.
4: Co?

0: minut do godziny 7, a my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet, internetów, żeby dowiedzieć się, co tam ciekawego się wydarzyło, no, kiedy my sobie smacznie spaliśmy.
1: No zaraz, no nie żeśmy tego nie komentowali, zaraz Kątek powie, że to jest stare, ale to jest jare! Jak ja, 6-0.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: Polska reprezentacja w piłkę kopaną ograła.
0: Aha, mecz ten w piątek.
1: Zapomnieliście,
2: no, kogo?
1: Stawiam, że Rumunów.
2: Brawo, dobra.
1: Pamiętałem, bo to przecież to jak i tak
2: dzisiaj
1: dawno było.
2: Kolejny mecz reprezentacji, tym razem z Bośnią i Hercegowiną.
0: A
2: jeżeli wam się wydaje, że był taki mecz, to już teraz kolejny będzie z nimi.
1: A pytałem się ciebie, czy oni grają ze sobą rewanże? Powiedziałeś mi, że nie.
2: Ja ci nic nie odpowiedziałem, Paweł.
1: Aha, czyli on mnie wtedy olał.
2: Ale jest też ważniejszy mecz. Ważniejszy, bo nasza młodzieżówka we Włoszech gra o awans do finałów Mistrzostw
0: jest
2: Europy.
0: Jest szansa na jakiś sukces.
1: Mów, tłumacz, bo tego nie
2: No bo są liderami i jeżeli remis przynajmniej osiągnął, to albo nie przegrają za wysoko. Tak mi się wydaje, że to też im daje awans z pierwszego miejsca.
1: Nie.
2: No bo mają na razie jakiś bilans prawie doskonały nasi piłkarze,
1: a wciąż
2: mogą nie awansować. To jest najciekawsze.
1: To jest właśnie dziwne. To znaczy co, układziki, te rzeczy, pieniądze?
2: Nie, po prostu Włosi mają jedno zwycięstwo mniej niż my i jak wygrają teraz z nami, to będą mieli tyle samo zwycięstwo.
1: A.
0: Wszystko jasne, tak?
2: Ale nie wygrają, bo nasza młodzieżówka
1: jest mocna.
2: Selekcjonera Brzęczka jest bardzo dobra.
1: Patrz, tam się nie sprawdził, a tu tak sobie świetnie daje radę. Czyli tak? Jaka jest nauka?
2: Czy coś poza sportem się dzieje na świecie?
1: No pewnie, że
0: no wiadomo, paliwo tańsze, trzeba już na stację benzynową w całych kolejkach stawać, ale jest jeszcze historia senna z województwa podlaskiego. Mhm. Dokładnie z Suwałk. Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w zaparkowanym samochodzie. Co więcej, pan się przykrył kocem, który w samochodzie znalazł.
2: Może z żoną się pokłócił.
0: No nie, złodziej.
1: Nie zdążył
0: zrabować auta, już tak
2: A włamał się do tego samochodu?
0: No tak.
2: Ale to jaki porządny złodziej, no?
0: Czemu porządny?
2: No bo jak chciał mu się spać, to nie jechał z ledwo co oczy na zapałki, tylko się przespać.
1: Nie rozbił auta,
2: bardzo dobrze.
1: Porządny złodziej.
2: Pierwsza Żeby zmiana. Wszędzie tacy porządni złodzieje,
1: Tata
2: jak
1: kiedyś
2: Suwałka.
1: O takich mówił.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 12 minut do godziny 7, aż mi się przypomniało, żeby samej się umówić do fryzjera, jak przeczytałam dzisiejsze
4: ogłoszenie. Na kiedy się umawiasz?
3: Na jutro.
4: No dobra, czekaj, ja sobie zapiszę. Pojutrze powiedzieć, że była u fryzjera.
5: Okay. Ale zmieniasz kolor, czy tylko fryzurka?
3: Nie.
5: Nie zauważył.
4: Agata kolor. Napisała do nas na voxfm.pl. Moja przyjaciółka ma dzisiaj fryzjera na godzinę 8.
5: O, no, zaraz.
3: Ale co? Nie ma fryzjerki?
4: No rozchorowała się. Ale słuchaj, ja zastąpię. Jestem gotowy.
5: Mariusz jest świetny.
6: Tak, słucham.
4: Dzień dobry, czy ja z panią Moniką rozmawiam?
6: Przy telefonie.
4: Dzień dobry, pani Moniko. Pani do fryzjera była do nas umówiona, prawda? Na 8.
6: Ale o czym pani w ogóle do mnie mówi?
4: Wie pani, bo jest taka sytuacja, że no koleżanka, która miała panią strzyc, no niestety dzisiaj nie może, bo no zachorowało jej się.
6: No ale to chyba coś nie bardzo, to chyba ona powinna do mnie zadzwonić, a nie pani.
4: No się rozchorowała, więc ma zwolnienie, ja chciałem zadzwonić, bo ja mogę panią ostrzyc. Jeżeli by pani, ja się uczę, przyuczam się do zawodu, w ogóle ja się przepraszam, bo ja się nie przedstawię, Mariusz Bołądź. Czy pani była, znaczy ja panią ostrzygę, tak? Dlaczego pani się śmieje?
6: Bardzo chętnie, w takim razie może by się umówić, nie? Jak najbardziej.
4: Super, no bo ja zapraszam w takim razie na 8. Ja wie pani, no tam jakieś szmeruchy przestrzegałem, chyba nie leczało dobrze.
6: Nie no, mam nadzieję, że fryzura będzie luks.
4: No przepraszam, a pani długie włosy ma?
6: Bardzo długie.
4: A ja na długich jeszcze nie ćwiczyłem, ale to dobrze. To dobrze, tak poćwiczę. No to wie pani, no człowiek uczy się przez całe życie, no.
5: Mariusz.
6: Dobra, spoko.
5: Przepraszam
6: spoko,
5: panią.
6: To...
5: Mariusz, tak? Jak ty strzyżesz psy i strzyżesz owce, to nie jest to samo, naprawdę.
4: Jakie to samo?
5: Nie to samo, tam jest krótki włos.
4: No tam jest włos, tu jest
5: trochę
4: włos.
5: Finezji, znajomości, rozumiesz, to jest twarz, a tam twarzy nie znajdziesz, także to nie jest dobry pomysł.
6: No, mi się wydaje, że chyba nie, jeżeli owce, to odpada raczej.
5: Nie, ale delikatnie...
4: Bardzo ładne owieczki.
5: Podstrzyk by ładnie
4: był. Przystojne są.
5: Jakby pani chciała krótką fryzurkę, to mistrz.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć, Monika.
6: Kto mnie wkręcił? Właśnie tak coś mi...
4: Radio Vox FM cię wkręciło, a możesz podziękować Agacie, bo to ona ciebie zgłosiła.
6: Ja wiedziałam, że to ona, tylko po prostu nie chciałam kontynuować tę rozmowę.
3: I bardzo byłam słusznie.
6: Byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i jaka fryzura wyjdzie.
3: My też jesteśmy ciekawi, umówcie się poza anteną.
4: Ja bym chętnie poćwiczę. Ja
6: dzięki.
5: Najlepszy Mariusz, jakiego znam w życiu.
6: Poproszę tego pana numer telefonu, to się z nim umówię.
4: 609-869-69, zapraszam serdecznie.
3: A dla ciebie 5 stówek na prezent marzeń.
5: Prezenty mamy.
6: Jezus, dzięki serdeczne, będzie fryzura.
4: Miłego dnia życzymy, cześć.
6: Dzięki, pa.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: zmiana.
1: No bo to nie ma tam ranka.
2: Jeżeli któryś z naszej trójki powie słowo rano albo jakąś jego wersję, to piszecie na 6986986.
1: Rano to nie znaczy wcześnie.
2: Ranny, rano, poranek, to są dla nas zakazane
1: ranny
2: słowa.
1: Ranny też, czyli jakby dostał serią z CKM-u.
3: Zakazane słowa. Zakazane słowa. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. Rosja znów grozi i prowokuje. Kreml wysłał komunikat z ostrzeżeniem dla obcokrajowców. Kierowcy, zróbcie głośniej, na trasach mgły są spore utrudnienia. Literacka Nike dla Szczepana Twardocha. Pisarz został nagrodzony za swoją powieść Nul.
6: Jest minuta po godzinie 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Polska znów poderwała myśliwca, a do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. MSZ nie ma złudzeń, Kreml próbuje zastraszyć Europę. I to nie tylko takimi atakami, ale też komunikatem, który został rozesłany w weekend. Moskwa ostrzegła w nim obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
7: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji.

0: Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
1: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alertę pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Powiedz, gdzie jest najgorzej?
2: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
3: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
2: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Był pijany i rozbił motorówkę o pomost. Podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze w Wielkopolsce mężczyzna stracił panowanie nad łodzią podczas zawracania.
4: A następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni. W związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Mówiła Magdalena Domerecka z komendy w Ostrzeszowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z tematów będzie ewentualny powrót powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej. Tego domaga się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
5: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i sprzęt wojskowy na front.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Tak jak Marta wspominała, uważajcie na mgłę. Widoczność w wielu miejscach poniżej 50 metrów nawet jest, na przykład na A2, jak
8: donosicie.
9: Ale to tylko o poranku, w ciągu dnia przejdzie i będzie całkiem sympatyczna pogoda. Tak. 22 stopnie nawet na południu Polski mogą się na termometrze pojawić i sporo tam słońca. Na północy trochę więcej chmur, ale chmur bezdeszczowych.
8: Okej, znasz się też troszeczkę na szyi, przepraszam, bo boli.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Julia Chrym.
7: Konrad Piwowarski.
8: I taki zadymiony Pawelec.
7: 5 minut po godzinie 7.
10: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
6: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To się nazywa mistrzowska forma. To jest tak jak nasi siatkarze, tak? Że są jednak ludzie, którzy są mistrzami w pewnych dziedzinach życia, tak?
3: Na chwileczkę oddaliśmy jej, że tak powiem, koszulkę lidera.
4: Ja się nie przyznaję. Jeżeli złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, jak powiedział klasyk.
2: Spokojnie, mamy tutaj VAR.
3: Dobrze, tak.
2: System VAR działa. Zakazanym słowem dzisiaj było rano, poranek. No i w
4: prognozie pogody. Ja powiedziała?
2: No.
3: Tak,
4: ale to tylko o
3: poranku.
4: W ciągu dnia.
3: To nie był mój głos.
4: To jest ktoś inny.
2: To było na VARze w zwolnionym tempie już.
3: No poranku.
4: 13 minut po godzinie 7. Tak, jest poranek. Już można to mówić legalnie. Daga wysłyszała, że powiedziałam poranek. No jak mogłaś, Daga?
5: No jakoś tak mi się spodobało to słowo w twoich ustach.
4: No wiesz, widzisz.
3: Ale powiedz mi, lubisz, bo pewnie pierwszy raz brałaś udział w tym programie, próbowałaś wygrać, czy wielokrotnie?
5: Już mi się kiedyś udało.
2: Doświadczona zawodniczka. Widzicie, jak mówiłem, że są mistrzowie i mistrzynie w swoich dziedzinach.
3: Kobieto, powiedz, lubicie czekać na takie słowo, kiedy my się pilnujemy i pamiętamy? Czy właśnie większa zabawa jest wtedy, kiedy totalnie zapominamy i nagle strzelimy tak i nawet powtórzymy kilka razy, bo w ogóle zapominamy, że to jest zakazane słowo?
5: Ja obstawiam tą drugą opcję. Jak mi się uda, no to strzelam i ja. Jak mi się nie uda, ktoś inny wygra.
2: No i się dzisiaj udało. A jak tobie ten poranek poniedziałkowy mija?
5: Bardzo dobrze, nie narzekajmy. Zawsze może być gorzej.
3: Oczywiście.
4: Kawusia już była, czy dopiero przed?
5: Jestem w trakcie kawy.
4: Ojej,
5: za parę minut wychodzę.
3: Nie, Kawusia, jest... Dwojusia wychodzisz.
2: Paweł!
3: No tak, no życie
0: znam. Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.

0: No dzisiaj by przydałby się taki super bohater, który by przedmuchał tę mgłę.
1: A myślałam, że poniedziałek, żeby przedmuchał do wtorku.
2: To jakiś, to nie ma takiego odkurzacza, żeby to wciągnąć, albo żeby to
0: jakby właśnie przedmuchać. Jakby ktoś mleko rozlał dzisiaj w większości kraju, tak to wygląda
2: tak, o mąką, poranku. Mąką rzucił, cokolwiek.
1: Także noga z gazu, żeby było trochę bezpieczniej. 22 minuty po godzinie 7, dzisiaj poniedziałek. Kto z dalej sezonu czas wakacyjnego oszczędził sobie urlop? To jest szczęściarzem. I muszę powiedzieć, to takiej osobie zazdroszczę.
2: Mam zazdrość.
1: I kto na przykład w tym w miesiącu planuje sobie wybrać się na urlop, to też zazdroszczę.
2: A dlaczego mówisz o tym?
1: Mówię o tym, aha, bo nie tylko ludzie urlopują.
2: Aha.
1: Tak przynajmniej wyczytałam w internecie.
2: Dziki pies.
1: Nie dam rady tego powiedzieć.
2: Dziki pies.
0: W miejscowości Wielgłowy się pojawił.
2: Czy Polska?
0: Na wakacje sobie przyjechał, miał rzeczywiście urlop, no wyszedł z lasu.
2: Miał ola?
0: No ale jak jest urlop, no to co?
2: No co, no to wiadomo.
1: No to co, drink bar, basenik.
2: Bliziutko jest, powinien być przy basenie.
0: No i rzeczywiście strażacy z OSP w słupkowach zostali wezwani do takiego dzika, który się pluskał w basenie. Nie wiedzieli, jak on tam wszedł.
1: Basen nie jego, więc tutaj doszło do włamania.
2: Słoneczko, wyskocz po jeszcze jakiś ten, domyć jakieś mydełko, ewentualnie szamponik na włos, cokolwiek, dawaj maleńka tutaj i potem trzeba będzie wysuszyć.
3: Pierwsza zmiana.
2: O, jak miło.
0: I właśnie takiego poniedziałku wam życzymy, moi drodzy.

0: Dzień dobry, ekipa, w poniedziałek, Seweryn z tej strony. Ja chciałem odnośnie urlopu się wypowiedzieć, bo jestem częściowo z tej grupy, która właśnie zaoszczędziła podczas wakacji urlop na późniejsze terminy.
1: Zazdrościmy.
0: Ale również należy do grupy, która, że tak powiem, jeszcze nie zaoszczędziła pieniędzy, aby na ten urlop dalej wyjechać.
2: No to jak na dziko tam.
3: Taki paradoks.
2: Podajmy mu adres tego basenu.
1: Gdzie dzik był?
3: No dzik zwolnił, bo go wyjęli w końcu z tego basenu, więc jest zawsze jakaś okazja.
2: Się, przyjadą, wyciągną cię, wysuszą, odwiozą do domu.
3: Tylko boję się, że temperatura wody może nie być jakaś super.
1: Ale przestań, ludzie jeżdżą nad polskie morze w wakacje.
3: A to prawda,
1: dzisiaj
3: o poranku na Helu było najcieplej.
2: W basenie na pewno jest cieplej.
3: Całe 12 stopni.
1: Czyli jednak warto. 3 minuty do godziny 7:30.
2: Chud daje gwarancję, że nie ma medus. Tak słyszałem.
1: To my mamy teraz gościa specjalnego, Rysiu Piwek.
4: Kto się najbardziej obija w pracy?
2: O.
1: 609-869-869. Nie piszcie o swoich szefach.
2: Tyle
1: o
2: mnie.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM. Autopromocja.
5: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
2: 7.30 na Vox FM Zegarze. To czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
12: Tragiczny pożar w Chojnowie na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Około godziny 21.00 strażacy dostali zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze przy ulicy Paderewskiego. Część mieszkańców ewakuowała się sama, pozostałych wyprowadzili strażacy. Ogień ugaszono na miejscu, pracuje prokurator. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Usterka nastąpiła około 4 rano. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekopiężne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej i z opuszczonymi pantografami. Na tablicach rozkładów są opóźnienia, nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednym z tematów będzie ewentualny powrót powszechnego poboru do zasadniczej służby wojskowej. Tego domaga się m.in. lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
13: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
14: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
12: Mówił Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20.45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył 6. w historii, a 2. z rzędu tytuł mistrza Polski.
15: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
16: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
12: Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
13: Pierwsza zmiana.
2: Rysia, przypomnimy.
17: Kto się najbardziej obija w pracy?
2: 609 869 8692 7 minut do 8.

0: ten czas dzisiaj szybko leci. 21 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.
1: Szczególnie o poranku, bo można.
2: Dobra, to przypomnijmy pytanie od Rysia.
3: Kto się najbardziej obija w pracy?
1: O, u nas Piotrek. To nas bardzo dobrze.
2: Politycy na wiejskiej.
0: Dyrektor do spraw niepotrzebnych.
1: O, bardzo ładne.
2: Kierownik.
0: Kto Paweł.
1: Kto tu napisał Paweł? Właśnie, ja nie rozumiem. Ja nie... A, to ty, słoneczko moje, wysłałeś SMS-a nawet, żeby zaznaczyć.
0: Młotek.
2: Tapicer.
0: Nie, że Paweł to młotek, tylko młotek się obija w pracy.
1: Bardzo dobrze. A tak, no masz rację. No? Kolana się też obijają w pracy czasami.
0: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kto się najbardziej obija w pracy? Pięściarz. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
3: Ała!

0: 6-0.
1: Tak było w piątek. Wielki sukces Polaków.
2: A, 6-0. Tak,
1: wygrali 6-0. Z Rumunami, także wielkie brawa. Tak. Naprawdę na ten sukces musieliśmy troszeczkę poczekać, ale to nic, no, trzeba to docenić.
3: Ja się zgadzam z opiniami w internecie, że to jest taktyka dla nas. 11 na 10, musimy zawsze grać i wtedy
2: jesteś,
3: będą sukcesy.
2: Ale ty jesteś,
3: tak?
2: Złośliwy, więc to ty tego nie widzisz. Co? Genialne wprowadzenie Roberta Lewandowskiego.
1: Genialne.
2: Który załatwił po prostu eliminację jednego z zawodników.
1: Po prostu genialne.
2: Wiedział, jak to zrobić. Tak naprawdę ja nie wiem, dlaczego tamten dostał czerwoną kartkę,
3: no bo,
2: ale...
3: No bo musiał. Jeżeli sędzia odgwizdał faul tam, to musiała być czerwona kartka.
2: Aha, okej.
3: Bo był ostatni, Robert Lewandowski szedł na...
2: Mistrzostwo świata, jak wyeliminował, no. A potem sobie patrz, wszedł w kolejnym meczu.
3: Druga, trzecia, a później sobie załatwił. Wolne w poniedziałek. Komu by się w poniedziałek chciało pracować, tak?
2: Mistrz, jak on to
3: sobie
2: robi?
3: Żółtą karteczkę.
2: Tak, my wszyscy myślimy, że on gra tylko w piłkę, a on myśli, po prostu on kombinuje, on wie dokładnie, teraz wraca do Stanów Zjednoczonych zarobić swoje miliony dolarów, tam czekają na niego.
1: No właśnie, bo dzisiaj o 20:45 kolejny mecz reprezentacji Polski, naszej przyszłości świetlanej, no ale Robert nie zagra.
3: Robert już wrócił do Stanów, no ale to sprawił tym swoim powrotem pewien problem swojej żonie.
1: A ona była na lekcji baczaty?
3: No właśnie nie, znaczy gorzej, bo okazuje się, że w czasie jego nieobecności ona zarządziła przeprowadzkę, bo oni do tej pory mieszkali w hotelu.
2: On nie wiedział.
3: Tak, no ja nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, ale opublikowała w internecie filmik, że ono w związku z tym, że mąż wcześniej wraca z pracy, z delegacji, to ona musi przyspieszyć tę przeprowadzkę i ja się teraz zastanawiam.
2: Ona musi zdążyć, bo on się pewnie nie chciał zgodzić. No.
3: Ale pytanie, czy oni razem się przeprowadzają, czy ona jego wyprowadza?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Po co by to przyspieszała?
1: Już dość rozstań w świecie gwiazd.
2: Czy tam w związku mógł się pojawić jakiś jeszcze jeden napastnik?
1: 11 minut do godziny 8. Modern Talking, gramy dalej.

0: Proszę się bawić, można sobie w taki sposób polepszyć trochę ten poniedziałek. 4 minuty do godziny 8.
1: No pięta pazur, tylko ostrożnie jak będziecie jechali samochodem, bo to się może źle skończyć.
2: No właśnie, 609-869-869, dajcie znać, czy przewiało już te mgły, czy jeszcze dalej wiszą nad całą Polską.
1: Gdzie widać niebo?
2: Mobilki, ale... mobilki, jak tam widoczność?
0: Czy są mgły, czy nie, to na drodze i tak trzeba uważać, więc wy też uważajcie.
2: 3 minuty zostały do 8, to Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzację.

0: sprawdź, jak zacząć.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
8: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. Dogaszanie wciąż trwa, to w Lubuskiem płonęła hala magazynowa. Rosyjski dron znów uderzył w most północny, to w Kijowie. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach też 8 runda Vox FM. Zaprasza Karolina Pajączkowska.
13: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
12: Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczynę pojawienia się ognia.
14: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
12: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne, niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Rosyjski dron uderzył w most północny w Kijowie. To drugi atak na ten most w ciągu ostatnich dwóch dni. W Kijowie przebywał w tym czasie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
15: Ósma runda.
12: Gościem ósmej rundy dziś generał Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na rozmowę zaprasza Karolina Pajączkowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzał infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
17: Tak, no Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczającym to, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
16: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
17: No oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy

0: zainwestowały przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
1: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
0: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej i właśnie co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują.
1: Pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
0: To jest bardzo ważne, pani redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmuje wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy. Ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej. Państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją. Tak? Gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. Tu Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni tak przejmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
1: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, wiceministra Przydacza, który mówi, polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Czy my zobaczymy 15 tysięcy żołnierzy mieszkających na stałe w Polsce amerykańskiej?
0: Właśnie. Wtedy uwierzę, jak zobaczę. Ja na razie deklaracje polityczne przy tej niestabilności Stanów Zjednoczonych w przestrzeni geopolitycznej, bo już ta wojna miała być Iranem zakończona parokrotnie, już były te deklaracje zgłaszane i także tutaj wobec Europy padały określone deklaracje i póki co one nie ujrzały światła dziennego.
1: 1 października na forum waldajskim przez 3,5 godziny przemawiał Władimir Putin i on mówił między innymi, że atak jest obroną. No i tutaj słuchał pan tego wystąpienia. Co my możemy z niego wywnioskować?
0: To, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie i traktuje atak jako obronę. Jako obronę zresztą to wybrzmiało w tym wystąpieniu. Tak i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli
1: rosyjskiej Europy.
0: Tak jest.
1: Więcej na kanale Superring. Zapraszamy państwa na audycję.
2: Przyszła refleksja, bo zaczynali od zardzewiałych hełmów. To jest koniunkturalna pomoc. Tu nie ma przypadków. Niemcy zainwestowali w system obronny na Ukrainie. Tak o gigantycznej pomocy wojskowej dla Kijowa ze strony Niemiec mówił przed chwilą w 8 rundzie generał Leon Komornicki. A dalszą część programu możecie śledzić na vox.fm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Są dobre informacje, bo te mgły tak troszeczkę przewiewa, dajecie znać, Chorzów, Siemianowice, Katowice, piękne słońce. Podobno okolice Wieliczki mgły brak, no ale to w kopalni nic dziwnego, że mgły nie widać.
5: Ale Adam napisał, że parę minut po wejściu do budynku mgła sama znika z okularów.
6: No tak, jak te mgły miną, to przyjdą chłody. Także ja bym trzymał
5: jakie
6: je.
5: Chłody? 22 stopnie Celsjusza na południu kraju, to są chłody?
4: Co ty gadasz, no?
6: Sprawdzę jak jutro.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Julia Chren.
4: Konrad Fibowarski.
6: Oj, głupi ja, macie rację. Paweł Pawelec.
5: 7 po 8, dzień dobry.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Szczęśliwych, jak, dodaj.
0: Wiadomo, że zawsze szczęśliwych. Jak przeglądam internet, to zastanawiam się i tak mi się wydaje, że tym zwierzętom dzikim to się u nas w Polsce nie podoba.
1: Podoba się, dlatego tak się rozprzestrzeniają, tak rozpełzają. Tak,
0: dziki chcą się rozmnożyć.
1: Penetrują.
2: Penetrują miasta.
1: No dokładnie. Baseny.
0: I kosze na śmieci.
2: Tak mówiliśmy o, tak o basenach.
1: Kto wie, być może o chomikach powiemy.
2: Jakie to były świnki wietnamskie, uciekły komuś też, tak?
1: Świnki
0: tak.
1: Się pomylił.
0: Złapali 3, a 4 uciekły niestety.
1: Wolno!
2: Mało tego. I kolejny taki przypadek. Jakaś kumulacja się zrobiła. Mhm. Może no. Przez tę mgłę, ale uciekł płetwal.
0: Płetwal?
1: Płetwal.
0: A skąd on niby uciekł?
1: O rany.
2: Na Mazurach, w Orzeszu. Tam jest jezioro.
1: Jest.
2: To musiał uciec. Jak? No. Jak nocy on... zwiał z domu, ma na imię Gustaw. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki.
0: A ty jesteś pewien, że to jest płetwal?
1: Płetwal?
2: No chyba tak. No.
1: Wiesz, jak wygląda płetwal?
2: No wiem, taki...
1: Duży ssak.
2: Taki wieloryb, no. No nie?
1: Tak.
2: Ja chcę pomóc w poszukiwaniu. Ja zawsze chciałem zobaczyć wieloryba.
1: A to co, on ekspresówką uciekał? Jakoś
0: wydaje mi się, że mogłeś się przesłyszeć.
2: No jak, no dobra, to ja zadzwonię i się dowiem. Dopytam się.
0: No to dzwoń.
3: Tak, słucham.
2: Halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tych poszukiwań.
3: Dzień dobry.
2: Chciałem się spytać, czy już się znalazł, czy nie.
3: Nie, niestety nie.
2: Wie pani, bo ja mogę pomóc, bo ja mam łódkę, mam sonar, to mogę pomóc na jeziorze poszukać tego płetwala.
3: Wie pan, czy na jeziorze, nie wiem, chyba on raczej nie dotarł do jeziora. Gdzieś tu dostaliśmy sygnał, że na ulicy Mazurskiej się kręcił, gdzieś tam w chasztach, w krzakach, ale no dziękuję za telefon, ale myślę, że tutaj raczej on, raczej krzaki i takie rzeczy gdzieś tam się
2: jak
3: chowa.
2: Jak to płetwal w krzakach?
3: Nie, to nie płetwal, to jest serwal. To jest serwal.
2: A, przepraszam, bo ja usłyszałem, no. To ja źle usłyszeć musiałem, bo ja chciałem na łódce szukać.
3: No, pani.
2: Dobra, a ten serwal, to jak to wygląda?
3: Wie pan co, to taki kod duży, jasny, centkowany na długich łapach.
2: Okej, dobra, i gdzie no. Szukać? Czy jaka ulica?
3: No wie pan co, ulica Mazurska, tutaj z Zatorami, nie wiem, Grądy, te okolice, nie?
0: A on reaguje na swoje imię?
3: Reaguje, ale on to może być krzyczeć. Bardzo wystraszony, nie? No ale reaguje, no.
1: To kiciuś jest.
2: Kici.
1: To jest kiciuś. Nie.
2: Tak krzyczeć? Tak. Czy bardziej? Czy
3: no
2: tak,
3: tak, tak.
2: Gustaw.
3: Po prostu Gustaw.
1: Gutek po prostu. Tak, Gutek. Tak. Ja bym wołał Gutek. Pewnie Gutek wołaliście na niego. No. Jak był malutki. No, no to dokładnie. Mi się te lata przypomną.
0: Dobra, to my bierzemy się do roboty, nie?
2: No tak. Gustaw!
3: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Bardzo proszę. Może pani na nas liczyć na bank.
2: Pozdrawiamy Radio Vox FM.
3: No, dziękuję.
1: My bardzo chętnie pomożemy. Ja to się kocham w kotkach.
4: Pierwsza zmiana.
2: No dobra, pomyliłem się.
1: Nie jednak.
2: Serwal.

0: 22 minuty po godzinie 8, a ten utwór to specjalnie na cześć tych bananów, które już nie będą czarne.
1: Gdyby miał być utwór ekstazego na cześć bananów, to jednak nektar z banana bym wybrał.
0: A, to prawda.
1: A o bananach chcielibyśmy wam powiedzieć, bo wiemy, że pora śniadaniowa, tak?
2: Było kiedyś takie, taki przesąd był, że węże jadowite gryzły banany i trzeba było uważać na te z czarnymi końcówkami.
1: No właśnie, i podobno teraz banany nie będą brązowiały. Już niedługo do sklepów w Wielkiej Brytanii mają trafić nowe banany, które nie będą brązowiały.
2: Co ty gadasz?
0: Tak, zrobili im tam jakiś szacher-macher w laboratorium i udało się takie banany stworzyć.
1: Tak się chwalą naukowcy.
2: One nie będą się brązowiały, a my nie będziemy się starzeć, tak?
0: No tak, dokładnie to jest taki gen.
1: Nie!
2: To dajcie kilo!
0: Znaczy, taki gen, że się banany nie starzeją, więc być może za parę lat...
1: No, ale ja nie wierzę tym naukowcu.
0: Nie?
1: Jak zjesz, to i tak będzie brązowiał ten banan.
2: Leciutko!
3: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy tych, co jedzą śniadanie.

0: też dla tych, którzy dzisiaj zaspani, spóźnieni do pracy, pędzą i pędzą, to informujemy. 25 minut po godzinie 8, zaledwie 25 minut się spóźniliście, więc już nie ma co się spieszyć.
1: Jak jesteśmy w tematach jedzeniowych, bo o bananach było przed chwilą, to tak. Chciałam się pochwalić
2: Brawo.
1: Pewnym szlachetnym czynem, którego wczoraj dokonałam.
2: Czekaj, co mogła zrobić? Coś umyłaś, wysprzątałaś?
1: No, nie.
2: Nie.
1: A co w tym szlachetnego? Nie, byłam wczoraj na spacerze w lesie.
0: Okay.
1: Byłam na spacerze w lesie.
2: Zebrałaś śmieci z lasu.
1: To też nie.
2: Też, a to już...
1: Ale idąc na tym spacerze, zauważyłam takiego pięknego, dorodnego grzyba. Był sezon grzybiarski. I wyobraźcie sobie,
2: że nie
1: ponieważ. Tak. Ponieważ byłam na spacerze, to stwierdziłam, że ktoś na pewno przyjdzie na grzyby i sobie tego grzyba zabierze. I ja go zostawię.
0: I co, mamy ci dziękować za to, że zostawiłaś muchomora z robotnikowego komuś, tak?
3: Pierwsza zmiana.
1: Skąd wiedziałeś?
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów, a do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
17: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
2: 8:30. Marta Kiermasz, wiadomości Radia Vox FM, na które serdecznie zapraszamy.
6: W Świnoujściu rozpoczyna się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o wspólnej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
20: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Niemczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
6: Akcja potrwa do czwartku. W wiadomościach dzisiejszym maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa. Również dzisiaj rusza Tydzień Noblowski. Około 11.30 poznamy laureata z dziedziny fizjologii lub medycyny. Jutro fizyka, a te najbardziej wyczekiwane nazwiska pojawią się w dziedzinach literatura i pokojowa Nagroda Nobla. Wręczenie tych wyróżnień zaplanowano na czwartek oraz piątek. Tydzień Noblowski zakończy się 12 października. Wtedy poznamy laureata z dziedziny ekonomii. Odrodzenie Igi Świątek. W drugim secie przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia. Mimo to Polka wygrała z Doną Vekić 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jović Rahimova.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Coraz bliżej 9:28 pozostało do niej

0: Ja chciałem serdecznie przeprosić wszystkich słuchaczy.
1: Za co?
0: Za to, że podałem godzinę tym spóźnionym kilka chwil temu. I Monika słusznie tutaj zauważyła, że nie powinienem podawać godziny w ten sposób, że jest 8.39, tylko jest 7.99 aktualnie.
1: Więc jeżeli ktoś ma na 8, to jeszcze wciąż się nie spóźnił.
2: No w sumie, jeżeli szef przychodzi na 10, to jesteście kryci. Tak jak u nas. Ja.
1: A my tymczasem przenosimy się chwilowo do Suwałk, ponieważ tam nastąpiła...
2: Biegun zimna.
1: Nie wiem, jakieś kombo, czy jak to powiedzieć. Ponieważ panu ktoś ukradł rower.
2: Tak. Rower?
1: Więc ten pan postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość.
2: Pięknie.
1: Parę dni później podobny rower stał pod sklepem, z którego wychodził.
2: Bierzmy sprawy w swoje ręce.
1: Tak, to jest mój rower, biorę.
2: Poznaję przecież, wszystko ma jest mój.
1: Okazało się, bo okazało się, że to nie był jego rower.
2: Okej.
1: Okay. Więc ten pan miał ukradziony rower i ukradł rower.
2: Ten
1: a to wszystko oznacza, bo to wszystko się działo w województwie podlaskim.
2: Rozumiem. Czyli on miał wcześniej rower kradziony, o czym nie wiedział, tak? I ukradł rower kradziony.
1: On ukradł dla niego rower.
2: No, kradziejowi. Pierwsza zmiana. Mogłabyś mi to poza anteną jeszcze troszeczkę wyjaśnić?
1: I to ma podwójne znaczenie teraz.
0: Rozrysuj to.
2: Podwójne znaczenie ma. A, jeszcze
0: ale
2: coś
0: dla
2: takiego.
0: Mnie się podoba, jak to

0: krótsze, ale numery lat miały.
1: Że, ja muszę jeszcze raz wytłumaczyć, o co chodzi z tym rowerem.
0: Nie, naprawdę.
1: Bo że ukradłem dla ciebie rower, bo aha, ten pan dla niego ukradli rower, ale on też dla kogoś ukradł rower.
0: To był rower, mówiąc krótko, kradziony.
2: Ale coś jeszcze po Podlasku.
1: Rozumiem. Nie mogę takich rzeczy, to po 22.
0: Facet był wzburzony, że ukradli mu kradziony rower.
2: A propos wzburzony, ja jestem wzburzony.
0: O, jak ocean.
2: Dawidem Zrawicza.
0: Co Dawid Zrawicza ci zrobił?
1: Dawid ci wykradł te grzyby.
2: Ale on takie zdjęcia brzydkie nam wysyła. Tak. 3 pełne wiadra grzybów to ja jestem, zebranych.
0: A to mój kolega Jacek, też jestem wzburzony, przysłał mi cały bagażnik pełen grzybów. Chyba z 6 czy 7 koszy.
2: Ale przysłał ci te grzyby?
0: Nie, zdjęcie grzybów? Nie, wpadł
1: to
0: na to.
1: To jest bezczelność.
0: To straszni ludzie są na tym świecie.
3: Pierwsza zmiana. Hej.

0: jednak nie pykło, to Pawelec może pomóc w Kochaj albo Rzucaj. Przypominamy, Vox.fm.pl, tam można się zgłaszać, a po 9 kolejny odcinek. Kto dzisiaj?
1: Kto będzie bohaterem?
2: Zaniedbanie, jak zawsze, panowie. Ja już po prostu nie mogę znieść więcej tego typu zgłoszeń, ponieważ, no cóż się mogę powiedzieć, to jest mądry Polak po szkodzie. Mm-hmm. Mamy to do czynienia. Także wymarzona, wypatrzona kobieta, która na początku była nieuchwytna, którą ofiarował mu los, a później, kiedy doszło do wszystkiego, to wiesz co,
1: położył. Po dziewiątej dowiemy się więcej.
2: Na półce z napisem Moje!
3: Z Vox FM. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Co to ty kopacz?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas.

0: Prezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz na

0: Na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Nie zgadzają się na likwidację kolejnych zakładów. Przed resortem energii rusza dziś manifestacja górników. Najpewniej dziś usłyszy zarzuty. Prokuratura przesłucha kierowcę, który śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu. A za chwilę też Małopolska, Wierni i Zgrojca protestowali w obronie proboszcza.
3: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
2: Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Za godzinę rusza manifestacja górników i hutników ze Śląska oraz Bełchatowa. Pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
4: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
5: Walczycie o całą branżę.
4: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
6: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
2: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dziś zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę.
7: Kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, marł na miejscu.
2: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z policji w Krakowie. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
8: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Dekorzu!
2: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół. Na chwilę po godzinie 9 mieszkańcy Świnoujścia usłyszą pierwsze wybuchy. Za kilka minut oficjalnie rozpocznie się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej na statku w bezpiecznej odległości. Jest nasz reporter Krzysztof Baziuniak. Krzysztofie, jak wyglądają przygotowania?
9: Akwen jest zabezpieczony przez jednostki marynarki wojennej oraz Straży Granicznej, a bezpośrednim wykonawcą neutralizacji będą nurkowie, minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców. Około godziny 9 nastąpi niszczenie pierwszego znalezionego niewybuchu. Wszystkie te miny znajdują się na głębokości 10 metrów.
2: W trakcie akcji nie wolno wchodzić do wody. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała.

0: Do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Dunę Vekić. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
0: Relacjonował Michał Skolimowski.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: W Szczecinie 9 teraz.
4: Mgły powinno już przewiać, więc same dobre informacje będziemy prezentować. Moi drodzy, 20 stopni, tak mniej więcej dzisiaj w większości 20. kraju powinno
5: nawet
4: się pojawić.
5: Nawet więcej jak termometr na słońcu położycie, bo będzie sporo słońca na południu Polski.
3: Zakopane 17, Suwałki 14, to tak troszkę
5: W ciągu dnia?
4: Nie, no 16 nawet na Suwalszczyźnie może być.
3: Więc... Dobra, niech będzie. No niech będzie. Dobra,
5: Paweł,
3: może idziemy dalej.
5: Z matematyki z zaokrągleń to
3: w środę cieplej,
5: chyba
3: w czwartek deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Dopiero poniedziałek, a ty już o czwartku myślisz. Julia Chlen,
4: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Pawelec i zapraszam na spotkanie z Kamilem, który będzie walczył o Karolinę. Wybrałem.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM.
2: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas na miłość w Radiu Vox FM, czyli kochaj albo rzucaj. Przed nami dziś kto walczy o kogo?
1: Kamil zaniedbał przez swój specyficzny charakter pracy, w której musi spędzać bardzo dużo czasu, co przekładało się oczywiście na pieniądze, a kobieta wymarzona, wypatrzona, której na początku nieba uchylał, z którą wszędzie wyjeżdżał, no właśnie została odłożona na półeczkę z napisem mój misio, moje,
2: no i w końcu
1: moje.
2: Karolina powiedziała dość, tak?
1: Tak, chce ode mnie odejść po wielu, wielu latach bycia razem, to nie wiem ile, bo wierzy w moją, nie wierzy w moją zmianę. Proszę Pawle, naprawmy to, bo już wszystko wiem. Brunet będzie starał się o bardzo długie, jak pisze, piękne nogi.
0: To dzwoń do Kamila.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Cześć Kamilu, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
4: O, witam cię serdecznie, cześć.
1: No, ja już dzwoniłem wcześniej, tylko ty nie odbierasz. Sprawa z Karoliną aktualna?
4: Aktualna. O, wiesz co, ja, bo ja teraz widzę, że do mnie dzwonisz, bo jestem cały czas tak jakby w pracy.
1: Ja też, wyobraź sobie. A po pracy na pewno ci tego nie załatwię. Ha, ha, zażartował prowadzący. Ja zacznę od przeczytania kawałka twojego zgłoszenia. Od kilku miesięcy zaniedbywałem moją dziewczynę. To były takie drobne kałamstewka i przerzucanie wszystkiego na pracę. I właśnie w tej pracy jesteś.
4: Jak najbardziej.
1: Ale to co ty, Kamil? Zarabiasz taki ciężki hajs, że warto poświęcić wszystko dla tej roboty? Jesteś prawnikiem.
4: Nie.
1: Czekaj, jesteś stomatologiem.
4: Nie, się zdradziłem. Nie. Bo jest w handlu praca po prostu.
1: To handluje, ten żyje. Wiem, o co chodzi.
4: Praca w handlu, to, że tak powiem, duże skupienie jest znak na klientach i tu jest z mojej strony ogromne zaniedbanie, a ona jednak wymaga większej uwagi. Jestem tego świadomy.
1: Jak ci to wypomniała i zrobiła ci malutką przerwę w miłości? Dawaj.
4: Powiedziała po prostu, że musi odpocząć, przemyśleć sobie to wszystko, bo już nie czuję tego, że o nią staram, że zależy mi, tak? Nie czuła tej kobiecości, po prostu nawet już kwiatka nie było od długiego czasu, więc sprawa jest poważna, naprawdę. Mm-hmm.
1: Czyli może powiedzieć definitywnie, że ty ją nie tylko zaniedbywałeś, ale mogła mieć wrażenie, że przestałeś być zainteresowany.
4: Tak, mogła tak poczuć. Mimo tego, że jej to mówiłem, to nie okazywałem.
1: Ale nie postanowiła sprawy jasno. Pieniądze, czyli hajs, albo ja, popatrz na mnie. I tu ci się ładnie zaprezentowała. To sobie zdecyduj, albo będziesz zarabiał hajs, albo znajdziesz równowagę, będę ja i te twoje pieniądze. A ile czasu wy jesteście razem?
4: Sporo.
1: Będzie to dużo zniosła. Ile?
4: 7 lat. Bardzo dużo zniosła. Koło 7 lat będzie.
1: Ciebie tak to złapało na te pieniądze? Na ten handelek? To wcześniej tak nie miałeś?
4: Nie, no chyba, że tak powiem, miałem, ale też trzeba iść do przodu. Jest możliwość rozwoju i tak dalej. Wiesz, za duże poświęcenie ku temu poszło.
1: Jak się z tobą rozstała? To jest ważne, bo to mówi o emocjach, to mówi o tym, zazwyczaj mówią wtedy o istotnych sprawach, które im przeszkadzają, czyli kobietom.
4: W emocjach, w sensie w emocjach, ale takich no, pozytywnych. Kazała mi czekać, ona sobie to musi wszystko poukładać.
1: Telefonicznie? Czy przyjechała, bądź ty byłeś u niej?
4: Przyjechała, ale...
1: Przyjechała, żeby się rozstać.
4: Przyjechała, żeby się rozstać.
1: Pełen szacunek. Brawo, fajna dziewczyna.
4: No, tutaj mam ogromny szacunek za to. Tak zrobiła.
1: Dobrze. Rozumiem, że mam jakoś ocieplić twoje pojawienie się w poniedziałek.
4: Gdyby była możliwość, to wręcz proszę o nią. Tak, o ocieplenie takiego lekkiego wizerunku.
1: Dobrze, zobaczymy, co się da zrobić. No to mamy konkret, wiemy, na czym stoimy. Jestem ciekaw, jak zareaguje Karolina. Czy da szansę, coś powie, czy nie. Karolino, kochasz, czy rzucasz Kamila? Bo Kamil jest w stanie troszeczkę mniej zarabiać.
4: Tak, jest. Żebyś... dla nich podpięcie. Może nawet nie mniej zarabiać, ale tą uwagę na nią koncentrować.
1: Tak. Będzie brał tylko gruby hajs. Drobnica nie będzie mu zabierać czasu. No to dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Czy jest jeszcze dla nich szansa? To pytanie do Karoliny. Okaże się za chwilę, jak Pawelec będzie dzwonił.
1: Ważne jest wasze zdanie, piszcie.
2: 609 869 869. Na ten numer prosimy o SMS-y.

0: Prosta sprawa, będzie kochaj. No chyba, że nie wiemy wszystkiego.
1: 24 minuty po godzinie 9, czas na drugą część kochaj albo rzucaj. No
2: tutaj piszą specjaliści, o miałem podobnie, już ma kogoś i nic z tego
0: tak,
2: nie
0: to
2: będzie.
0: Adrian napisał, są też...
1: Ale z drugiej strony, nie będzie hajsu, to też będzie awantura.
0: Robota nie za... czego nie powiedział.
1: O, no właśnie.
2: Dziewczynie się poprzewracało, wiemy gdzie, z nadmiaru siana.
1: A ty coś podejrzewasz, że on nie jest do końca prawdomówny?
0: Albo, że ona już kogoś ma na boku?
2: No może tam się ktoś i pojawić, no bo jakby przestrzeń nie lubi takich, wiesz, wolnych, pustych miejsc. Natomiast no ja myślę, że to nie pierwszy raz, kiedy mu zwróciła uwagę, o czym się dowiemy, jak pewnie do niej zadzwonię.
0: Okej, czyli przypomnijmy, Kamil prasował, zaniedbywał Karolinę i ona w pewnym momencie powiedziała stop.
2: Na początku to nie.
0: Początek był 7 lat temu.
2: Słuchajcie, to dobra dziewczyna, oni wyjeżdżali, jeździli po całym kraju w ogóle, wow, i tu coś się nie działo. Miał
0: to po prostu... czemu się go rzuciła?
2: No bo nagle właśnie zaczął zarabiać pieniądze. Wszystko przez te pieniądze.
1: Nie było go i dlatego, ale spróbuj przekonać ją, że zmieni się wszystko.
2: Ciekaw, jak brzmi Karolina.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Pawelec, Stowarzyszenie Nie Chcę Zostać Kawalerem do Końca Życia. Kłaniamy się nisko.
4: Dzień dobry.
2: Tak naprawdę jestem prezenterem Radia Vox FM. Ratuję coś, co się mogłoby zepsuć przed tym, zanim się zawali.
4: Okej, proszę szczegóły.
2: Bardzo przepraszam, że na początku zabrał w tak piękną podróż jak Bieszczady. I to mogło rokować. A potem takie drobiażdżki weekendowe. A to Kraków, a to Mazury, a to Warszawa. Za drobne wypady jak na związek siedmioletni. Przypomina, że to on pierwszy wycałowywał w samochodzie, bo ty nie miałaś odwagi. A on już wiedział, że to ty do końca życia. Bardzo przeprasza za zakola, które mu się porobiły w tym wieku. Przypomina, że wciąż szczupły, że inteligentny, że zna historię Polski i świata, bo to jego konik i ha. Uwielbia za ciepłe serce, za piękne długie nogi, za cudowne włosy, za to, że jesteś religijna, za to, że wiesz, że miłość jest najważniejsza w życiu. Przeprasza, że zaniedbywał. Przeprasza, że handlował grubymi milionami, przegrywając miliard. To ty. Przepraszam, że cię wyceniłem, myślę, że jesteś warta więcej, diamencie. Żebyś nie rzucała, żebyś się zastanowiła, że jak facet ma takie pomysły, to znaczy, że to nie jest jego ostatnie zdanie. Dzieci też się nie byle jakie urodzą. Daj szansę.
4: Okej, no niezły. Trochę mnie zatkało, muszę przyznać.
2: Mądry Polak po szkodzie.
4: A no właśnie. Tyle czasu i brakło czasu. Jak to jest?
2: Tak. Nie ma nic gorszego jak kobieta, która czuje się zaniedbywana.
4: No to na pewno.
2: Również w drugą stronę, kiedy nie chcesz do tego dopuścić i tak naprawdę jest cię dużo, jesteś chodzącym wulkanem energii, to też mają pretensje, że to się dzieje zbyt szybko albo że to ją okrąża, ogranicza. To jest sztuka wiedzieć jak. Szczególnie kiedy, no, kierujesz się sercem. On chciał dobrze, on ten hajs gruby zarabiał dla ciebie, wiesz o tym, przecież nie dla siebie. Marzyło mu się w wieku 40 lat już po prostu nie musieć pracować. Guptas. Przepraszam cię za... Tak. Gdybyś chciała jeszcze raz skoczyć w te kapcie, w te fajne buciki, szpileczki z napisem Kamil, bo w jego sprawie dzwonię, nie masz żadnych wątpliwości. Chciałabyś w tym pochodzić, popatrzeć jak ci ładnie, stanąć przed lustrem, pokazać te ładne nogi. No. To byłoby bardzo miło, bo my uważamy, że trzeba walczyć o każdą miłość.
4: No to prawda.
2: Nie będzie popełniać już takich błędów. Na początek raz jeszcze Bieszczady. A potem wypad za granicę. Myślisz czasem o nim?
4: Myślę, jasne, że jest ciężko po takim czasie nie myśleć.
2: 7 lat, ciężkiej charówy.
4: Czasu.
2: 7 razy Wigilia.
4: Dobrze się przeżyło.
2: Karolina, czy ty go kochasz? Odezwiesz się, czy myślisz nad tym, żeby zakończyć ten związek?
4: To znaczy, no, my się umówiliśmy na to, że się rozstajemy, więc de facto nie jesteśmy razem. Kwestia jest tego, czy my wrócimy, czy nie.
2: Przyjmiesz chłopa jeszcze raz?
4: Od niego zależy.
2: No właśnie, ja jestem po to. Kara, ja jestem po to.
4: No ja wiem, ale słuchaj, ja wiele słyszałam od niego, od innych chłopów, więc
2: ja ci ładnie opowiem, a on go wprowadził. wprowadzi.
4: No, okej.
2: Okay. Jak go wprowadzi, sprawdź, czy to działa. Jak nie działa, to rzucisz raz jeszcze. Już masz wprawę. Powiedz, że kochasz.
4: Wolę jemu, jeśli to poczuję. Na tę chwilę nie będę tego mówić. Chodzi o to, że wolę jemu to powiedzieć, nie będę
2: Wolisz
4: tego pewna. Teraz
2: ale Karola, wiesz, ja prowadzę statystyki, ludzie mnie rozliczają z kochaja albo zrzucają. Proszę cię, jeżeli jest nadzieja, to powiedz, że kochasz, a nie wiesz, co zrobisz. Ja sobie zagram fanfary, dam ci jego, on się uśmiechnie, coś fajnego ci powie, a ja będę miał sukces. Zrób mi dzień, proszę.
4: Ja wiem, ale to bym musiała ciebie i wszystkich oszukać, więc nie zrobię tego.
2: Muszę Czyli jednak rzucasz. Wiesz, jak ja nie słyszę, że kocham, to rzucam.
4: Ja mu mówiłam to. On to wie, jakie jest moje uczucie.
2: Ja nie wiem.
4: Na tę chwilę nie czuję tego.
3: No nie!
4: Myślę, że już tyle godzin przegadaliśmy, że on wie, co ma robić.
2: Ale chciał jeszcze mnie rzucić na pożarcie.
4: To jest mega miłe, nie spodziewałam się takiego ruchu. Mało takich niespodzianek było, więc to jest dość miłe.
2: On ma jakiś plan, nie wiem, chyba chciałby ci o nim powiedzieć, zanim się zobaczycie na definitywne być albo nie być do końca życia.
5: No i ciężko, że tak powiem, cokolwiek tu dobrego powiedzieć, ale będę czekał na spotkanie w takim razie.
2: Nie lubię, jak się skamle.
4: No właśnie.
5: Biorę wszystko, że tak powiem, to co powiedziałaś i uderzam do ciebie z tym wszystkim. Ja to jeszcze naprawię, że powiesz tak.
2: No dobra, no nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, ale to wszystko nie moja, tylko Karoliny wina.
4: O, no pewnie, baba zawsze pierwsza.
2: A ty, bardzo cię proszę, Kamil, nie skaml. Opowiadaj, co zrobisz. Weź trochę budź jej wyobraźnię, niech ona sobie wyobrazi te miejsca, które z tobą zwiedzi. Sytuacje, które z tobą przeżyje.
5: To po prostu zabieram cię, Karolina, w podróż za granicę, no, na grubo. To tamto.
2: Tak. Nie ma miętkiej gry. Będziesz latała w bikini.
5: Grubo, z tymi kartami trzeba grać.
4: O matko, dajcie mi je.
2: Trzymajcie się, buziaki, pa! Biorę tę porażkę na plecy.
6: Kochaj albo rzucaj.
0: Ale brania na litość, Paweł, to jeszcze nie było w wykonaniu twoim.
2: Ojejku, jejku, jejku. No ja troszkę na litość, to on nie musi, nie?
1: voxfm.pl, tam się możecie do Pawełca zgłaszać.
0: No powiedz, bo mnie rozliczają.
2: Koledzy i koleżanki z pracy.
1: Jutro spróbujesz, Paweł, jeszcze raz, okej?
2: Dobra,
1: jutro kolejny odcinek.
2: Weź rozmasuj mi serce.

0: Dzień dobry,
1: siedzisz się pani tak nie rozpędza, ja tylko na chwilę.
0: No właśnie zauważyłam, już przyszedł, bo się zdążyłam ucieszyć i już zdążyłam zdenerwować, żeby brzydzie nie powiedzieć.
1: Już tłumaczymy, wracam z urlopu.
0: I zaraz jadę na urlop.
1: Zgadza się.
0: Arek Sikora
1: i Klaudia Wasiluk.
0: Dzień dobry. Mimo wszystko.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
5: Kawusi? Czekaj!

0: To proszę Magnasik z urlopu.
1: Ale wiecie
0: proszę,
1: co? To niby nic,
0: rytmy,
1: ale kurczę,
0: rytmy wakacyjne, Aiko, Aiko.
1: Jak tak, to ty możesz jeździć na urlopik, mój drogi, ale ładny, jak kurczę.
0: Dobrze,
1: tutaj
0: dobrze.
1: Nawet coś się błyszczy. I to oko to takie,
0: takie
1: co to
0: tak,
1: proroka, szczęście.
0: Tak.
1: I piękny delfin, nie no, a rzecz. A kiedy kolejny urlop? To ja już robię miejsce na lodówce.
0: W poniedziałek następny, także tydzień czasu ze mną się
1: protestowałabym, ale nie będę.
0: Szanowni Państwo, nie ma co protestować, pięknie zagramy Wam przed godziną 10, okej, Perry. Za moment.
1: Tak, ten cold będzie oczywiście. I jeszcze migi nas tutaj zawsze będą obok nas.
0: Będą. I najlepsze 3-4 litery w mieście. No, to takie, wiesz.
1: Tak, ja, nie musisz tłumaczyć. Ja wiem, o której.
0: Jakbyście zobaczyli, to byście usiedli.
1: Z wrażenia. 10 do 10. Dzień dobry. Tu Vox FM, w poniedziałek. Robimy Wam. Dzień dobry.

0: Możecie mieć najlepsze 3 bądź też 4 litery w mieście, ale na pewno nie macie takich wiadomości jak Marta Kiermasz.
1: Tak, Marta Kiermasz z najlepszą porcją najlepszych newsów za moment pojawi się w studiu. 10 przed nami, o 10 wiadomości w OXFM, na to u nas możecie liczyć. Po 10 same niespodzianki, słuchajcie. Muzyczne przede wszystkim.
0: Naprawdę?
1: No, a zobacz, co my tam mamy.

0: Sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama.
8: Stan jednego z rannych zaczyna się poprawiać, to po ataku w klasztorze na Podkarpaciu. Kolejny proces w trybie wyborczym o Łukasz Gibała wytoczył go swojej konkurentce. W pierwszym meczu było bez bramek, jak będzie dzisiaj, piłkarze zmierzą się z reprezentacją Bośni i Hercegowiny.
9: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
8: Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie, to ksiądz Marek Pieńkowski. Duchowny nadal przebywa w szpitalu. Do ataku, przypomnijmy, doszło 24 września. Zginęła w nim jedna osoba, 5 zostało rannych. Za atakiem stał obywatel Ukrainy. Z tym tematem nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
10: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą. O czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuję wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na ojomie.
8: Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze, nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Przed sądem Monika Piątkowska. Właśnie teraz rozpoczyna się druga rozprawa. Pozew przeciwko Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Urszula Bienia-Niesyczyńska.
11: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. Rozprawa miała odbyć się w ubiegły piątek, ale została odroczona do dziś.
12: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma ten wniosek.
11: Mówi sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
13: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje.
11: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
8: A druga tura wyborów, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy z ulewnym deszczem i spowodowanymi przez to zniszczeniami. Dwie osoby nie żyją, jedna jest zaginiona w wyniku powodzi i burzy, która nawiedziła Katalonię w ten weekend. Na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Problemy były też na kolei. Powódź zniszczyła domy, garaże oraz drogi. Woda porywała ludzi z samochodów, opowiada jeden z mieszkańców regionu. Siła powodzi była tak ogromna, że woda porwała samochód. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Na niektórych stacjach w Barcelonie po raz pierwszy w ciągu jednego dnia odnotowano ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. I jeszcze sport. Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny 1 punkt.
14: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
8: Mówi Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Za pogodę dziękować nie musicie.

0: Że co, że przywiodłeś nam słoneczko?
1: A ja wiem, że jak ja byłem na urlopie, to też było słoneczko. No, ale to dlatego, że...
0: Chociaż pogoda nam sprzyjała.
1: Tak, tak, a u mnie było kiepsko, to wam mogę powiedzieć, pocieszyć.
0: Naprawdę?
1: Padało, tak.
0: Poczekaj, powtórz jeszcze raz, padało. Bo nie usłyszałyśmy.
1: Pół urlopu lało, były burze i w ogóle...
2: Ojej,
1: tak,
2: biedny
1: zimno.
2: Ty, no popatrz, popatrz na tym urlopie.
1: Człowiek z basenu wychodził, to musiał schnąć nieco dłużej. No, tak
0: ty
1: było.
0: Ty mu walniesz, czy ja bym zrobił?
2: Możemy obie w tym samym czasie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: A od nas dzień dobry, Klaudia Wasiluk
0: i Arek Sikora, ale jeżeli chodzi o pogodę, to synoptycy, słuchajcie, zapowiadali deszcze od poniedziałku, ale naprawdę mamy przepiękną pogodę, 21
1: tak.
0: stopni, no, tak maksymalnie dzisiaj.
1: Dokładnie, dokładnie. Padać będzie, tak, gdzieś tam widziałem, okolice weekendu, piątek deszczowy, sobota
0: a,
1: trochę mniej.
0: A, to się jeszcze może zmienić.
1: A, to jeszcze
0: tak. Arka na urlop wyślemy i...
1: Nie ma za co, super, fajnie. 5 minut po 10 poniedziałek. Touch by touch zapowiedziane.
2: Kto ci te urlopy podpisuje?
1: Ten
2: szef wie w ogóle, co podpisuje?
1: Przecież też jest na urlopie.

0: 17 minut po godzinie 10. Mieliśmy mówić o pewnych urodzinach.
1: No właśnie.
0: No to powiemy jeszcze w swoim czasie.
1: Ja wracam z urlopu, także ty musisz wprowadzić.
0: No właśnie, bo ty byłeś na urlopie. Możesz
1: przyjrzeć
0: podkład, proszę bardzo. Dzień dobry! Arek miał urodziny w sobotę, a my świętujemy dzisiaj. Ktoś był na urlopie? Nie ma! Prosto z Rio de Janeiro. Tancerki dla naszego Arkadiusza, który skończył 18 lat po raz kolejny.
1: Ja jednak do programu.
0: Ja się mogę wymiksować, nie ma problemu. Areczku, takich kobiet w twoim życiu jak
1: Boże
0: najwięcej.
1: Święty.
0: Takich wrażeń jak najwięcej.
1: Państwo tego nie widzą, ale do studia weszły tancerki.
0: Są pióra, drodzy państwo, są cekiny, są uśmiechy, wielkie makijaże, uśmiechy, Arek cały czerwony.
1: Zobaczycie to na social mediach.
0: A ty się odwróć, odwróć się, zobacz.
1: Ja nie jestem czerwony, to opalenizna po urlopie.
0: Jeszcze musiał dorzucić. Piórkiem cię tam delikatnym
1: najfajniejsze 100 lat, jakie można było zaśpiewać.
0: Tak się zastanawiałam, czy ci kupić jakąś świeczkę, może ci kulę, wiesz.
1: Ale to też można zdmuchnąć.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you be Roma?
1: Lady Gaga. Vox FM.
2: Ochłonąłeś?
1: Ochłonąłem, już jest okej. Okay. Możemy zacząć robić program już teraz.
2: 609-869-869, Grzegorz pisze. No. Witam ekipę Voxa, mam prośbę. Jeśli macie taką moc, to proszę o 40 stopni ciepła, ponieważ się żenię.
1: O, Grzesiu, wszystkiego dobrego, współczujemy. 40 stopni to już można zapomnieć. Zima przed nami, szanowni państwo, zima nadchodzi, a wraz z zimą... Sen zimowy, niedźwiadków.
2: No, trzeba najpierw zrobić masę, jak już
1: dokładnie
2: się chcesz
1: spać. Dokładnie tak, bo później, wiesz, śpisz te parę miesięcy,
2: tak.
1: Przez te parę miesięcy nie jesz, więc musisz podkładać. Tak robił niedźwiedzie. I co roku na Alasce jest konkurs Słuchaj, który niedźwiedź zrobił to najlepiej.
2: W sensie, co ty mówisz?
1: Tak.
2: Któremu udało się najbardziej przytyć?
1: Tak, Fat Beer Week to się nazywa. W czasie tego konkursu Fat Beer Week internauci wybierają swojego ulubionego niedźwiedzia brunatnego z Parku Narodowego Katmai na Alasce. No i mamy zwycięzcę.
2: Ja mam chyba typ.
1: No?
2: Misiu? A ty byłeś na All-Inclusive ostatnio?
1: Nie, to nie ja. A miś nazywa się Plecak.
2: O!
1: No, tak się nazywa. Patrzę na jego zdjęcie. Rzeczywiście kawał niedźwiedzia. Kawał dzika. W związku z tą informacją chcemy ją jak najszybciej podać, prawda? Żeby naród polski mógł odetchnąć z ulgą. Zwłaszcza męska część. Bo to jest takie... Na szczęście to nie byłem ja.
3: Autopromocja.
4: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
3: Na

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.
9: Vox
0: FM.
9: W rytmie hitów.

0: Uwielbiamy wracać do tego nagrania, bo to nasze nagranie.
1: A konkretnie tego człowieka.
0: Pewnie, że tak. To Harris i Andy Dust z Okarią w Vox FM.
1: To wszystko na 12 minut przed 11, a przed nami, drodzy państwo, jeszcze biodra, które nie kłamią, czyli Hips Don't Lie od Shakiry za moment.
0: Aha. Będzie Fast Boy z Music Sounds.
1: Ale na początek musimy was zbajerować. W zasadzie oni zrobią to za nas.
0: Czy ten chłopak, on Bajera się nazywa, tak ma na imię.
1: Śmiało.

0: Music Sound na jeszcze chwilę przed godziną 11.
1: O 11, już za moment, wiadomości Vox FM. Nie zgubiłeś serwala?
0: Serwal? A co? Poszukiwania serwala trwają?
1: Poszukiwania na Mazurach i o tym między innymi usłyszymy już za moment punktualnie o 11. Ciekawe, co?
0: No, posłuchajmy. Vox
2: FM. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl.

0: www.lidl.pl. Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama.
4: Jedna osoba nie żyje, to po tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Ropa tanieje. Powód? Decyzja Arabii Saudyjskiej o obniżce cen dla odbiorców w Azji. Na Mazurach wielkie poszukiwania. Serwala zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Posłuchajcie.
5: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
4: Na początek tragedia w Świętokrzyskiem w Woli Jechowej na trasie wojewódzkiej nr 753. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
6: Strażacy zabezpieczyli teren i uwolnili poszkodowanego, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Następnie mężczyzna został przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
4: Mówiła Beata Gizowska, oficer prasowy kieleckich strażaków. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje. Poważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Rijadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym już teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie notowanie ze świata będą miały odbicie na polskich stacjach?
7: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
8: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
7: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są na przejściu granicznym w Świecku. Więcej wie nasz gorzowski reporter Wojciech Hańczuk.
9: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
4: Przypomnijmy, kontrolę na przejściach przedłużono do końca marca. Zabrakło głosów. Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Szaflary na Podhalu. Nieważne, Rafał Szkaradziński zostaje na stanowisku. Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki.
10: W referendum, które odbyło się w niedzielę 4 października, wzięło udział niespełna 9% uprawnionych do głosowania, dokładnie 758 osób. Żeby te wybory były ważne, konieczna była frekwencja na poziomie 2159 osób, co stanowiłoby 3/5 wszystkich biorących udział w wyborach w 2024 roku. Spośród tych, co zagłosowali w niedzielę, ponad 96% było za odwołaniem wójta.
4: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek, a referendum zorganizowała opozycja, która zarzuciła wójtowi niegospodarność, zadłużanie gminy, a także braki kadrowe w urzędzie. Nietypowy uciekinier na Mazurach. Nadal na wolności w Orzyszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
11: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
4: Mówiła Anna Szepczyńska z Piskiej Policji i apeluje, jeśli zobaczycie kota, dzwońcie pod numer alarmowy 112.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Co tutaj na tych mapach? Zobaczmy, sprawdźmy.
12: Zobacz, ładny poniedziałek nam się rysuje. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Rzeszowie.
5: Słoneczko, słuchaj.
12: Najchłodniej 16 stopni w Zakopanem, 16 również w Suwałkach, 17 w Gdańsku i w Białymstoku, no ale wszędzie przepiękne słońce. Może miejscami chmury, ale mimo wszystko deszczu to ja tutaj nie widzę, mój drogi.
5: Nie, w nocy też bez deszczu, ale jeżeli mamy przed czymś ostrzegać, to w nocy ostrzegamy przed zamgleniem bardzo dużym, ograniczającym widzialność na południu kraju. Kierowcy, tam uważajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Można ładną pogodę zrobić i o pogodzie na pogodzie
5: pogadać. Można.

0: ale po co za często, nie? Tak jakby, wiesz, od czasu do czasu, żeby też nie rozpieszczać za bardzo.
1: Tak,
0: no właśnie, właśnie, tak. 4,5 minuty po 11, poniedziałek dzisiaj. Wszystkiego pięknego nauczycielom życzymy.
1: No. Wydawałoby się, że do 14 października jeszcze trochę i to wtedy Dzień Edukacji Narodowej.
0: Ale tak, to jest Dzień Edukacji Narodowej 14, a dzisiaj jest światowy, a więc taki globalny, prawda?
1: Globalny.
0: Dzień Nauczyciela.
1: Wszystkim nauczycielom. Niezależnie od tego, czy mamy 5 czy 14 w kalendarzu. Wszystkiego najlepszego.
0: Pamiętajcie, że każdy może być nauczycielem, każdy jest uczniem.
1: A będziesz moim nauczycielem w tej godzinie?
0: A co, czego byś chciała się nauczyć?
1: A czego mnie możesz nauczyć?
0: A... Dziewczyno! Żebyś ty tyle szkół skończyła, co ja zacząłem!
1: Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, 5 po 11.
0: Inna też jest razem z nami. Gram.

0: Alordance.
1: Alordance.
0: No to tak, to różnie można czytać, w zależności od tego, w jakiej części Europy jesteśmy, to tak się czyta. Żebyś ty słyszała turecki, angielski, tam dopiero się dzieje.
1: A wiesz, jak na Podlasiu mówią?
0: Właśnie. Ale my dzisiaj robimy program bardziej urodzinowy, bo październik takim miesiącem jest, że sławni ludzie mają urodziny, na przykład tak. Arek Sikora na przykład ma.
1: Też nie przez przypadek o tym Podlasiu wspominam, bo my na Podlasie, słuchajcie, się wybieramy.
0: Z Kolim ma urodziny też właśnie w październiku. I na te urodziny możecie za pośrednictwem Radia Vox FM pojechać.
1: Tak. No, VoxFM.pl jest taka strona i na tej stronie, słuchajcie, musicie nas przekonać, dlaczego to akurat wasza paczka powinna wpaść na urodziny z Kolima. No. No a potem, słuchajcie, już 8 października, czyli jak patrzę w kalendarz, to już w najbliższy czwartek.
0: W czwartek.
1: Bawimy się razem w amfiteatrze w Siemiatyczach. Na jednej scenie, oprócz Kolima, słuchajcie, Zenek Martyniuk, Kleo, Prymaki, Zorka, Crack House Rider, Dance to Disco i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to nie wszystko, słuchajcie, bo na tych urodzinach będzie jedzenie, będzie picie, będzie ekskluzywne spotkanie jeden na jeden ze Skolimem. To też możemy wam załatwić.
1: Tak, i my mało tego, nawet możemy wam zatankować na ten wyjazd. Mamy 1000 złotych kieszonkowego.
0: Bo to trzeba dojechać do Siemiatycz, wiadomo, to nie każdy ma blisko, to też się tym zaopiekujemy. VoxFM.pl, zakładka konkursy. No cóż, zgłaszajcie się.
1: Czekamy.
0: I bawimy się w czwartek.
1: To 30. Okrąglutka.
0: No? Ładnie, 100 lat.

0: To, szanowni państwo, Naya i Body Talk, czyli Troubles w nowej, odświeżonej wersji.
1: Wchodzę na voxfm.pl i sprawdzam, i to jest, słuchajcie, miejsce czwarte.
0: Brawo,
1: ostatniego notowania.
0: Super, świetnie.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było jeszcze lepiej.
0: Voxfm.pl, zakładka Bestlista, głosujcie na stronie, a także w naszej aplikacji na smartfonach. A w piątek koniecznie słuchajcie. Godzina 17. Krzysiek Skrzypkowski zaprasza.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
7: Magia Radia.

0: To, szanowni państwo, Jason Derulo, Want to Want Me w Vox FM na kwadrans przed południem.
1: Tancerki już były?
0: Dzisiaj to chyba kolejny powód do świętowania. Jest Światowy Dzień Nauczyciela, a u nas w studiu mnóstwo dzieci. Dzień dobry, dzieciaczki!
2: Dzień dobry!
0: Ale pięknie, chórem, super. Pan redaktor Rutkowski chyba przygotował tutaj młodzież, przyprowadził do nas. Bardzo nam miło.
1: Fajnie, że jesteście. A skąd jesteście?
3: Legionowa?
1: Podoba wam się w radiu?
3: Tak.
1: Mamy już zastępców.
0: No, świetnie.
1: Lecimy.
0: Gramy.

0: To, co słychać, to Alvaro Soler. To, co widać, też można by było powiedzieć trochę Alvaro.
1: No, jakie tam trochę. Ja tu będę oceniać. No, tylu tu mamy Alvaro, że aż słów brakuje. Michał Skolimowski w studiu Vox FM. Za moment z najświeższą porcją newsów punktualnie o 12. Bądźcie koniecznie z nami.
0: Wiadomości sportowe też przed nami, tak więc koniecznie słuchajcie, bo dzisiaj ważny mecz. A 12 za minutę.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień. Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena

0: W Katowicach tragedia rozpoczęła dyskusję o poprawie bezpieczeństwa medyków. Górnicy protestują w Katowicach, za chwilę więcej o ich postulatach. Będą też wiadomości sportowe. Iga Świątek poznała rywalkę w kolejnej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Michał Skolimowski zaprasza na wiadomości Vox FM w samo południe. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
3: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
4: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
5: Rząd polski poszedł po bandzie.
6: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
7: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
6: Czego by pani oczekiwała?
7: No, żebyśmy przetrwali.
6: Jest górnik z Bełchatowa.
8: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: Na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza już zdetonowana, ale to nie koniec akcji. W Świnoujściu trwa neutralizacja 5 min o łącznej wadze prawie 3,5 tony.
9: Są neutralizowane przy użyciu metody deflagracji. Polega to na tym, że materiał wybuchowy znajdujący się wewnątrz zostaje wypalony bez wzbudzenia detonacji.
0: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Podczas akcji obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Otrzymali wyróżnienie za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. To medycyna. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, która wyeliminowała Kamilę Rachimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju w WTA Finals. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
11: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Także już wiemy, co dzisiaj wieczorem w telewizorze oglądamy, prawda?
14: Tak,
13: Polska jest. Biało-czerwoni. No.
14: Tak,
13: Klaudia, tak.
14: Czy nie masz tak?
13: No oczywiście. Pogoda niesprzyjająca spacerom w nocy. Absolutnie nie. Zimno będzie w nocy, bo 9 stopni, 10, 12 w najcieplejszych miejscach w kraju, ale w tych najchłodniejszych 4 tylko.
1: A ja jeszcze chciałam pogodę dla grzybiarzy zafundować. Słuchajcie, od czwartku popada, więc wtedy będzie można coś tam więcej pozbierać.
13: I się pochwalić później koszyczkami na social mediach.
1: O!
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: To teraz sprawy organizacyjne. Mamy 4,5 minuty po 12. Klaudia Wasiluk,
1: Arek Sikora,
13: dzień dobry, i Michał Skolimowski wraca
15: dzień
13: za
15: dobra.
13: Godzinę. To taki Skolim.
1: Nasz Skolim.
13: Tak. Mamy Skolima w domu. A urodziny Skolima w najbliższy czwartek. Wejściówki możecie zgarniać na voxfm.pl. Tak tylko przypominam, jak już przy Skolimie jesteśmy. Dzień dobry.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: To szanowni państwo, Ekwador? Gdzie to jest?
1: O, ja to jest bardzo dobre pytanie.
0: Kręca, może tam na urlop teraz?
1: A nie chciałam z tobą rozmawiać. Teraz możemy, słuchajcie, sobie tym globusem zakręcić.
0: Dokładnie tak. Słuchajcie, mamy taki punkt programu, który nazywa się Ciocia i wujek z Ameryki. Chodzi tu o to, że odbieramy telefony od słuchaczy, ale tylko z zagranicy.
1: No. I to jest ten moment.
0: Właśnie, 609-86-9869. Dzwońcie!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: A powtarzam numer 609-86-9869. I halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
3: Dzień dobry.
1: Cześć.
3: Kacper.
1: Cześć, Kacper.
0: Skąd do nas dzwonisz, Kacper, powiedz?
3: Z Ameryki.
1: Z Ameryki!
0: Naprawdę? Czekaliśmy. Ale tak, słuchaj, naprawdę nie ściemniasz?
3: Nie, no trochę ściemiam.
1: Aha. Gdzie ta Ameryka?
0: Czekaj, bo jest taka Ameryka, gdzieś tam na Podlasiu chyba, nie? Taka miejscowość Ameryka.
1: Tak?
3: No to ja niedaleko.
0: To ty niedaleko. No. Kasperku, jakie plany na poniedziałek, powiedz? Halo, halo?
3: Praca, później do domu.
0: Praca, później do domu.
1: No to klasycznie.
0: No, czyli w Ameryce po pieniądz pojechałeś, bardzo, bardzo dobrze, znamy sytuację. Kasperku, wszystkiego dobrego, miłego poniedziałku życzymy, no i szybkiego fajrantu. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
4: Siemaneczko, Krzychu z tej strony.
0: Siema, Krzychu. Hej.
1: Skąd dzwonisz?
4: No co ja mam powiedzieć, tu się podszywa ktoś pod Amerykę. Ameryka to na Warmii Mazurach koło Olsztynka jest.
0: O, właśnie tam, właśnie ta Ameryka. I ty stąd, powiedz, stamtąd dzwonisz?
4: Oczywiście, no jak nie inaczej.
0: Pozdrów sąsiadów, powiedz im, że szanujemy.
4: Sąsiady pozdrowieni będą.
0: No, dzięki.
1: Kiedy Warmy z Mazury na antenie, to słuchajcie, Marek z Brukseli pisze. Aha. I pozdrawia tutaj wszystkich serdecznie. A, on dopytuje o Białystok i Akalice, czyli mimo tego, że z Brukseli, to i tak serce na Podlasiu.
0: My pamiętamy o tych, którzy za granicą. Kierunkowy plus 46. Halo, dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Kto po drugiej stronie?
5: Sylwester.
0: Sylwester, kierunkowy plus 46 to na pewno z zagranicy, a dokładniej z, przypomnij nam, gdzie to jest?
5: Szwecja.
0: Co ty tam robisz w Szwecji, powiedz?
5: Zajmuję się budowlanką.
0: Budowlanka, dobrze. Czyli budujesz ten szwedzki kraj, że tak powiem, polskimi rękoma.
5: Dobrze.
0: A powiedz, jakaś perspektywa? Przyjeżdżasz, nie wiem, na święta czy coś?
5: Na święta teraz nie.
0: Okay.
5: A w tym tygodniu będę w Polsce, w Poznaniu.
0: O, proszę bardzo, no to fajnie. To wracaj do nas bezpiecznie i nie zapominaj o polskim narodzie w tej Szwecji. Pięknej.
5: Oczywiście.
1: Pozdrawiamy serdecznie, trzymaj
0: buduj
1: się na
0: obczyźnie.
5: Ja też pozdrawiam żonkę, która teraz jest w pracy, a ja w domku maluję.
0: A żonka z tobą w Szwecji?
5: Tak.
0: O, no to tak, to można wyjeżdżać za granicę, pewnie, że tak.
1: Tak,
0: pozdrawiamy, całujemy, pa. Halo, dzień dobry, kierunkowy plus 47. A jaki głośny ten kierunkowy, halo. Halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
6: Michał z Norwegii.
0: Michał, ty chyba w drodze jesteś, powiedz, że wracasz do Polski z tej Norwegii.
6: No nie, z jednego projektu na drugi.
0: A, z jednej części do drugiej, no. To w transporcie Norwegia, tak? Tam przewozisz jakieś rzeczy, rozumiem?
6: Nie, a pracuję wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja.
0: A, rekuperacja, klimatyzacja.
1: To jest prawda.
0: Tylko, że w Norwegii zimno, to tam klimy potrzebują, nie wiem, jakoś czy ty...
1: Może dogrzewają się tymi
0: sposobami.
6: Dokładnie, dogrzewają.
0: No dobrze, no to powiedz, dzisiaj w pracy jesteś?
6: Od samego rana, od 5:30.
0: Od samego? No to trzymaj się tam. Wiadomo, na obczyźnie nie jest łatwo.
1: Cieplutko się trzymaj, nawet byśmy dorzucili.
0: Dokładnie tak. A żeby cię ogrzać, to możesz nam podesłać adres na 609-86-9869. Paczuszka niebieskich gadżetów do ciebie wędruje.
6: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam małą miejscowość koło Krakowa, Gotkowice.
0: Pozdrawiamy!
2: Ciocia i wujek z Ameryki.
0: No trzymajcie się tam. Daleko od domu.
1: Nawet jak daleko, to jesteśmy z wami. Gdzie byście nie pojechali? 21 po 12. Tu.

0: To jest właśnie to, żeby nie przegapić najlepszych momentów. Łam ma taką prośbę. Obudź mnie zanim zaczniesz tańczyć go-go.
1: No, dziękuję, że mi to wytłumaczyłeś. Tyle lat żyłam w tej nieświadomości. Fajnie było. 23 minuty do godziny 13.
0: O ciekawostkach ze świata. Nowe trendy nadchodzą. Pewnie niebawem w Polsce się pojawią.
1: A w Japonii
0: trzeba
1: już
0: się
1: słuchajcie.
0: Przygotować, tak.
1: Jest tam coś takiego, nazywa się Book Rave.
0: Book Rave.
1: Mhm. I polega na tym, że ludzie idą na przykład do klubu nocnego,
0: aha,
1: ale tylko po to, i to jest w ogóle najlepsze,
0: żeby
1: w ciszy po prostu poczytać książki przy spokojnej muzyce DJ-a.
0: O, spokojna muzyka DJ-a. Wiesz, jak to jest... To proszę bardzo, mam przygotowane nawet.
1: A ja zupełnym przypadkiem książka.
0: To jest spokojna muzyka DJ-a.
1: Lecimy.
0: Taka w klubie nocnym, a ty czytasz książkę, tak? No,
1: historia dawaj. Agnieszki ma już 6 lat. A przynajmniej dla mnie ma tyle.
0: Aha.
1: Poznaliśmy się, bo Agnieszkę bolało. Plecy. Operacja. No jaka książka, no znalazłam.
0: Co ty czytasz?
1: No to wybierz inną stronę. No,
0: dobra,
1: rzuć jakieś cyferki.
0: Czytaj, bo tu DJ gra, czytaj, dawaj. No,
1: utrzymanie miękkości ciała pozwala na...
0: Jak sobie radzisz? No, no.
1: Utrzymanie...
0: No dawaj.
1: No wibracja, jak teraz znalazłam fragment.
0: Super,
1: no,
0: pasuje, bo to tak basem ubierze,
1: gdy
0: wibruje.
1: Prawdę, czujesz czystość... Jak oni mogą czytać do kogoś takiego?
0: Już niebawem w polskich klubach, przygotujcie się. Reklama wygenerowana z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18-47-12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24-30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Reklama.
14: Vox FM.

0: To jest właśnie Galaxy, to jest Kangs, to jest The Ophelius London.
1: Ja się mogę tylko domyślać, czy ty taki kosmos czułeś, jak tutaj wparowały nam tancerki.
0: Chwila wspomnień, na Instagramie możecie zobaczyć, co tutaj się działo. Miałem urodziny i Klaudia jak zwykle musiała sprawić tak, że opadła mi kopara.
1: Yeah!
0: Jeżeli chcecie wiedzieć, o czym mówimy, zerknijcie koniecznie nasze social media. Vox FM, na Instagramie, na Facebooku. Tam wszystkiego się dowiecie.
1: 10 do 13.
0: A podkład muzyczny nieprzypadkowy. Bellini, Samba de Janeiro. Gramy.

0: Ja bym bardzo prosił, żeby nie ufać, nie wierzyć. Klasik Sławomir trochę tu szokują. Mówią, że będzie gorąco tej nocy. Sprawdziliśmy prognozy, nie będzie.
1: Ale możemy nie jeszcze będzie. Raz sprawdzić po wiadomościach Vox FM. Doszukamy się specjalnie dla tych państwa.
0: A wcześniej o 13 wiadomości radia Vox FM Michał Skolimowski za moment pojawi się w studiu i powie, co się dzieje w kraju i na świecie.
1: Bądźcie koniecznie z nami.
0: My posłuchamy.

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Szokujące ustalenia prokuratury po tragicznym wypadku.

0: ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, a mieszkańcy przyznają, ulica, na której doszło do wypadku, często zamienia się w tor wyścigowy.
2: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
3: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
4: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
5: No jeżdżą, bardzo szybko.
1: 21-letni kierowca jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
6: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
1: Mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Strony mają teraz 24 godziny na złożenie ewentualnego odwołania, a już w niedzielę wybory na prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Kilkuset pacjentów bez ogrzewania w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu.
7: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
8: Czy pacjenci skarżyli się, że jest im zimno?
7: No dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno. Nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy, no mówię, to nie jest taka nasza złośliwość, to nie jest tak, że my nie chcemy uruchomić tego centralnego ogrzewania, tylko wynika z tego, że mamy bardzo dużo remontów i no niestety czasami wychodzą jakieś tam awarie w trakcie.
1: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W placówce liczą, że dostawy ciepła wrócą już jutro. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu, przekazała policja. Wcześniej informowała, że zwierzę jest raczej łagodne, ale mimo wszystko przestrzegała przed zbliżaniem się do niego i łapaniem na własną rękę. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: No to jak tam ten przegląd termometrów?
11: No trzeba będzie dogrzewać się tej nocy, słuchajcie, bo od 4 stopni dzisiaj w Zakopanem tej nocy, przez 9 w Suwałkach, a najcieplej, jeżeli tu jakimkolwiek cieple tej nocy można mówić, to 10 stopni wskażą termometry w Zielonej Górze.
10: Dzisiaj w ciągu dnia do 21, jutro, co pocieszające, będzie nieco cieplej, bo do 22 stopni Celsjusza i więcej słońca. Więcej słońca we wtorek. Cieszmy się nim, korzystajmy, czerpmy, ładujmy do wiader, bo...
11: Środa też
10: Środa słoneczna.
11: Czwartek
10: też, ale od piątku to już tak trochę się zrobi nieco chłodniej i mniej słonecznie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Ja to bym jeszcze nie mówiła, hop. Pójdziesz na urlop, tak? I słońce przyjdzie samo.
10: Wyślę wam troszeczkę w kopercie. Pomimo tego, że w prognozach tak troszeczkę nieciekawie na weekend, to możemy się pocieszyć tym, że mamy poniedziałek.
11: Tak.
10: I pomimo tego, że jest poniedziałek, mamy biometr korzystny.
11: O, tak, jeszcze można dodać. Bardzo. Jakiś jeszcze powód do uśmiechu?
10: Michał Skolimowski przyjdzie za godzinę. Taki uśmiechnięty, nie? Klaudia Wasiluk.
11: I Arek Sikora, dzień dobry.

0: Szanowni Państwo, bardzo ważne ogłoszenie, tak żebyście nie zapomnieli. Dziś w nocy, godzinę po godzinie drugiej będzie godzina trzecia.
1: Co?
0: Tak.
1: Ale to znaczy, że nie ma żadnej absolutnie zmiany czasu. Chciałeś mnie w tym momencie wrobić.
0: Tak, tak.
1: Na szczęście ci się nie udało.
0: Ale już niebawem, słuchajcie, 24 października.
1: Jak gdzieś, pod koniec?
0: Jak gdzieś to miałem zapisane. Z 24 na 25 października.
1: No to, ale to kiedy
0: czas
1: to będzie?
0: Czas letni zmienimy na zimowy, słuchaj, ale no co, to... Jak co roku mówi się o tym, że to już ostatni raz.
1: Tak? Tym razem może się uda.
0: Tym razem to już chyba na pewno.
1: Chyba na pewno.
0: Japonia, Islandia, Meksyk już zrezygnowali. To może na nas czas, nie?
1: Może.
0: Może. Tymczasem jeszcze się nastawiamy, że w tym miesiącu taka zmiana nastąpi. Że jeszcze 20 dni, żeby się zaprzyjaźnić z tym i poczytać instrukcję obsługi kuchenki, bo trzeba będzie zmienić tam zegarek, a to nie jest łatwa sprawa.
1: Nie, to wtedy się robi tak. Arek!
0: Bo mi to nie działa!
1: To mamy opanowane do perfekcji.
0: I wymówkę mamy, jak się spóźnimy do pracy też. Jedno,
1: 20 po 13.

0: A czy to jest numer jeden w bestliście po ostatnim notowaniu?
1: Armin van Buuren, Sacha i Everlasting. Naprawdę to jest numerem jeden?
0: Oczywiście, że to jest numerem jeden.
1: Sprawdzić. Wow!
0: Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy. Są plusy. No wyżej się nie da. Ale żeby utrzymać pozycję, to też musimy na was tutaj liczyć.
1: W piątek słuchajcie koniecznie o 17, jak te wasze głosy się poukładały. Tymczasem mówiliśmy o zmianie czasu. Zegarki zostają na tapecie. Kryptowaluta Donalda Trumpa. Kojarzymy sytuację?
0: Jak nie, to ja
1: szybko powiem. Donald Trump wypuścił swoją kryptowalutę, tam był strzał do góry, później wszystko pospadało, no ogólnie ludzie potracili pieniądze. No.
0: Nie fajnie.
1: Donald Trump też stwierdził, że to nie fajnie i postanowił dla czworga najhojniejszych inwestorów w kryptowalutę Donalda Trumpa, ci, którzy stracili pieniądze.
0: Najwięcej.
1: Czterech, którzy najwięcej wpłacili, otrzymali od prezydenta specjalne złote zegarki.
0: Takie, w ramach nagrody pocieszenia takiej?
1: Takie Donaldo Trumpo zegarki. Takie właśnie.
0: Nie wiem, podziękować za taki czyn?
1: Czy nie wiem, to na pewno przemyślane było, bo szczęśliwi czasu nie liczą, a oni już pewnie muszą.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.
3: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
15: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
16: Kawusi?
17: Bye.

0: Florajda. Ale co tam płakać na Florajdzie? Jak tam słonko?
1: No to właśnie dlatego. Ale tutaj w sumie też nie mam. Nie. My nie możemy się przyczepić do pogody w Polsce. Naprawdę mamy istną, piękną, polską, złotą jesień.
0: Piękne lato tej jesieni chwilami nawet się pokazuje.
1: Nawet.
0: Także
1: to... Więc tam Floryda to się może schować. Lato to my mamy w domu.
0: Dokładnie. A teraz przygrzejemy hitami.
1: Aż bania pęknie.
0: Gramy.

0: Juan z La Camisa Negra. Na chwilę przed godziną 14, a więc w moment, kiedy mówimy do usłyszenia.
1: Do jutra.
0: Także tak jakby powiemy wam dzień dobry już we wtorek dopiero o godzinie 9.30. Tak będzie. Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony poniedziałek.
0: Tak, a że, się mówi, że jaki poniedziałek, taka reszta tygodnia.
1: O,
0: będzie fajnie. A co się działo w poniedziałek, zobaczycie na social mediach Vox FM.
1: Myślałam, że powiesz, co się działo w poniedziałek, zostaje w poniedziałek.
0: A to też można dodać do tego wszystkiego.
1: Przed nami 14, najpierw wiadomości Vox FM, a po nich program. To jest dziennik Kamil Łutkowski. My dziękujemy za dziś, no i do jutra.
0: Do jutrka, dobrej reszty poniedziałku. Trzymajcie się w tej robocie, czy gdzie tam jesteście.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.
1: Benzyna, parę groszy wyżej, a za diesla zapłacimy mniej. Wiemy, jakie jutro będą ceny paliw. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Dzieci i personel udało się sprawnie ewakuować. W wiadomościach Vox FM też K03 Ryś, czyli nowe mundury dla polskich żołnierzy.
0: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotowała i przedstawi już teraz Beata Piekarska.
1: Benzyna parę groszy w górę, diesel nieco w dół. Znamy ceny paliw, jakie będą obowiązywać jutro na stacjach. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7.

0: Reale, se pare, că venea din Ucraina, este o navă turcească.
1: Akcja ratunkowa trwa, biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki i helikoptery Black Hawk. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla wyrodnej matki z Lubania. 37-latka szarpała i podduszała dziecko poduszką. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. O szczegółach nasz reporter Błażej Stachewicz.
2: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
2: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
3: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
2: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
1: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. A teraz pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób, dzieci i opiekunów. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, nikomu nic się nie stało, informuje nas kapitan Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
4: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
1: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach, oczywiście w wersjach i damskiej, i męskiej.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: A w pogodzie coś się zacięło, ale na szczęście tylko na chwilę, bo tego popołudnia niestety, ale sporo chmur, niemal dosłownie w całym kraju. Na szczęście nie popada nic z tych chmur i temperaturowo całkiem sympatycznie, bo nawet 18 stopni tego popołudnia będą pokazywały termometry w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze, do 13-14 tyle w Suwałkach oraz Białymstoku. Noc całkiem ciepła, 9-10 stopni na termometrach, najchłodniej w Rzeszowie 8, a najcieplej 15 stopni na termometrach. W Gdańsku oczywiście nigdzie nic nie pada.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jak to się mówi? Kłaniam się?
8: Moje uszanowanie, witam Państwa serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie, bo na szczęście mamy już 4 minuty po godzinie 14 i to jest czas, kiedy w końcu można się zaciągnąć i oddychać pełną piersią. Bo teraz to jest dzień. Kamil Rutkowski, zapraszam, Dręczyl, Konki, Alert RCB i Jorgus już czekają. Dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: pięknej nieznajomej. Każdy pewnie taką teraz widzi gdzieś. No pod warunkiem, że jest nieznajoma, bo cała reszta na pewno się zgadza. 11 minut, mamy po godzinie 14. Wielkie ukłony, wielkie dzień dobry. To już program To Jest Dzień, czyli taki czas w ciągu dnia, nawet poniedziałku, kiedy wszystko wydaje się trochę piękniejsze, troszkę lepiej pachnie, powiedziałbym. Kiedy powietrze w końcu ma zapach, kiedy wszystko można, nic nie trzeba. Dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. Tak, dzisiaj jest Światowy Dzień Nauczyciela. I dlatego tak sobie pomyślałem, że wszystkich nauczycieli należałoby bardzo mocno dzisiaj docenić za to, że w ogóle im się chce być nauczycielami. Bo umówmy się, to taki nauczyciel uczy życia. Uczy tego wszystkiego, czego innym się nie chce, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak przy okazji głowa boli, to wie tylko nauczyciel.

0: Khaled i Selavi, czyli takie jest życie, 17,5 minuty po 14. Gdyby wam się nudziło w poniedziałek, to pomyślcie sobie, że rano była taka sytuacja. Tylko to zamknijcie oczy i sobie to wyobraźcie. Jesteście Igą Świątek. No jesteście, nie? Tutaj się zgadza, tam się zgadza, tu się ładnie ubiorę, tu czapeczkę sobie założę. Wychodzę na kort, tam jest przeciwniczka, opykała mnie w pierwszym secie do 4, w drugim opykuje mnie do 2 i mam takie... Nie... Będę rozpoczynać tygodnie od czegoś takiego. I przystanie 4-6-2-5, wygrywa drugiego seta, później wygrywa trzeciego, wygrywa cały mecz i sobie idzie. Jakie są wasze argumenty, że wam się nie chce?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dziękuję.

0: Tak przyjemne dzięki tego popołudnia. To musi być Avalon for Nothing. 26,5 minuty po godzinie 14. No to uderz w stół, a nożyce się odezwą. Dzień dobry, pisze Dominika, 609-2x8-69. A ja jestem właśnie nauczycielką. Bardzo dziękuję za docenienie. Pierwsze słyszę, że dzisiaj dzień nauczyciela. To usłyszysz jeszcze po raz drugi i po raz trzeci. A propos słuchania, za 2,5 minuty słuchamy, bo najświeższe wydanie wiadomości Vox FM przed nami. To punktualnie o 14.30, a zaraz po wspomnień czar. Czeka Aleksja.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Czas posłuchać, co w trawie piszczy. 14.30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Beata Piekarska.
16: Benzyna parę groszy wyżej, a za diesla zapłacimy mniej. Wiemy, ile jutro będzie nas kosztować tankowanie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79, litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. Dwie miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
17: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
16: Mówi nam zastępca dowódcy grupy nurków porucznik Patryk Zając. Do usunięcia zostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano. Koniec poszukiwań. Odnalazł się serwal, który uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu. Według informacji uzyskanej od właścicielki, kot samodzielnie wrócił do domu. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie.
15: Obiecana Aleksja, ulalala, trochę w temacie.

The Weeknd i oczywiście Blinding Lights w Vox FM. I to jest i romantyczne, i fajne, i sympatyczne, i nóżką można sobie potupać. I właśnie przy okazji zaproszenie na urodzinki do Skolima, proszę Państwa, w najbliższy czwartek, siemiatycze. O, mamy dla Was niespodzianki, voxfm.pl. Ekipa Vox FM oczywiście w najbliższy czwartek na urodzinach Skolima na miejscu. Do zobaczenia, do posłuchania, do zbicia piąteczki, a dla tych, którzy z jakiegoś powodu być nie mogą, do zobaczenia oczywiście w naszych social mediach, no i do usłyszenia na antenie. Był The Weeknd, to teraz czas na Weeknd, ale polski, chociaż tytuł międzynarodowy. Halo, halo, tu Londyn.

0: Są takie piosenki, które przywołują wspomnienia i przywołują wszystko to, co w nas najlepsze, i to jest jedna z tych piosenek, nazywa się Save Me, a to jest oczywiście Morandi. 4,5 minuty mamy już zaledwie do godziny 15. W internecie wrzawa, bo A2 między Warszawą a Łodzią będą remontować i ma pojawić się tam najdłuższy, bardzo długi odcinkowy pomiar prędkości. Ma mieć aż 48 km trasy. Prędkość ograniczona do 70 km na godzinę, no i kierowcy oburzeni, jak to, ale to niemożliwe, no nie, to nie może tak być. A może by po prostu jechać przepisowo i wtedy po problemie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Dużo dobrego.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Moto i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
21: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.
7: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie, który w lipcu wbił się w przejście podziemne. Francja wrze, uczniowie i studenci znów wyszli na ulicę. Na pomoc bezdomnym na koniec wybierzemy się na nocny patrol Straży Miejskiej w Łodzi.
0: 15 na zegarach, słuchamy wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Beata Piekarska.
7: Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z kilkoma samochodami, a potem uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię. Badania techniczne jednak to wykluczyły. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty przed kościołem. Wczoraj zebrało się kilkaset osób. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
1: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował

0: To po tym, jak doszło do awarii centralnego ogrzewania podczas remontu placówki, mówi nam Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala.
1: W związku z tym, że w tym tygodniu ma już się zacząć bardzo brzydka pogoda, chcemy jak najszybciej uruchomić to ogrzewanie, żeby tutaj pacjenci mieli zapewnione odpowiednie warunki.
0: Część pacjentów już skarży się na chłód w salach, zwłaszcza w nocy, ale większość nie narzeka.
2: Nie. Ciepło.
3: Jest bardzo ciepło, wszystko jest w porządku. Szpital staje na wysokości zadania, jest okej.
0: Naprawa usterki trwa, jutro ma być kolejna próba uruchomienia centralnego ogrzewania. A teraz w wiadomościach Vox FM Francja. Tam wciąż wrze. Po weekendowej przerwie uczniowie i studenci znów protestują. Około 500 szkół z tego powodu zamknięto lub działają z ograniczeniami. Uczniowie domagają się poprawy warunków nauki. Skarżą się na przepełnione klasy, braki kadrowe i zaniedbane budynki. Protesty przerodziły się w starcia z policją. Dziś została zdewastowana kolejna paryska szkoła.
4: Mocno
0: uderzali w drzwi. Prawdopodobnie chcieli je wyważyć. Następnie wlali łatwopalną ciecz. Od razu ją wyrzuciliśmy, bo byliśmy w holu. Potem podpalili budynek. W stronę obiektu poleciały też jakieś pociski. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Relacjonuje dyrektorka szkoły. Według francuskiego ministra edukacji od początku protestów spalono lub splądrowano 24 szkoły. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób. I na koniec w wiadomościach Vox FM wracamy do kraju. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania, pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
5: Coś pan potrzebuje od nas?
6: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
7: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
6: Jakieś odzież, koce.
7: Jakie się zajmie? Gdzie mieszkacie teraz?
8: W komórkach.
9: No tak samo, w komórkach, w poklaskach.
7: Nie lepiej iść do schroniska?
9: Mam to nie.
10: Po prostu nie. To jest umieralnia.
7: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
11: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
12: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
13: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
7: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
13: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: A w Łodzi jest w tej chwili około 1000 osób w kryzysie bezdomności.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: 4,5 minuty mamy po godzinie 15. Trochę dobrych, trochę złych informacji na to popołudnie. Dobre informacje są takie, że nigdzie nie będzie padało i całkiem ciepło. 17-18 stopni, super temperaturka. Proszę korzystać, bo to są ostatnie dni z tak fantastyczną pogodą. Najbliższej nocy nie pada 10-11 stopni. 15 pokażą termometry w Gdańsku. Jutro powtóreczka z dzisiaj, z tym, że jutro nadchodzi deszcz. Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, tam wszędzie popada. Chciałem powiedzieć pokropi, ale tam jednak popada. 20-21 stopni, nieźle.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Nie wiem, jak się do tego odnieść, ale dzisiaj jest także Światowy Dzień Mieszkalnictwa, czyli tak zwany World Habitat Day, zwany też jako Światowy Dzień Habitatu. Nie mam pojęcia, co to znaczy.
16: To jest dzień z Vox FM.
15: Ale na wszelki wypadek po prostu wszystkiego dobrego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: A ponieważ wiem, że lubicie, zaczniemy romantycznie. Enrique, Polo Vibes za chwilę. Kamil Rutkowski, program To Jest Dzień, poniedziałkowy, ale popołudniowy. Dzień dobry.

0: Ludzie często pytają, zwłaszcza przy weekendzie, jak brzmi puls miasta? No właśnie tak. Polo Vibes, 10 minut mamy po godzinie 15. Jak brzmi popołudnie? No właśnie tak. Tu program To Jest Dzień. Już wiemy, że tankowanie jutro będzie i droższe, i tańsze zarazem. Jeżeli zapytacie, jak to możliwe, to ja wam odpowiadam. A to zależy, czym jeździcie. Czyli co tam wlewacie do środka. 95, jutro 6,79, a olejek napędowy 7,82. Co to się porobiło, co to się porobiło? Troszeczkę drożej benzynka, troszeczkę taniej jutro dieselek, czyli jednym słowem sytuacja się odwraca. I teraz pomyślcie sobie, że jak ten trend się utrzyma do najbliższego weekendu, to w końcu ci od diesla na każdej szanującej się dobrej imprezie będą mogli jakoś zachować twarz, mówiąc, no nam w końcu spada, wam benzyniakom nie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ci, którzy leją ropę od jakiegoś czasu, co tu dużo mówić, mają trochę trudniej. David Guetta, Kelly Rowland, El Profesor za chwilę. No to bella, ciao.

0: profesor i oczywiście Bella. Ciao, ciao, 17,5 minutki po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie w pełnej krasie. Takie pytanko 609-2x8-69, a co robicie, jak stoicie? A ja nic nie robię. Ja sobie jak stoję, to rozglądam się dookoła i tak podziwiam naszą piękną, złotą polską jesień, a prowadzący mnie tu straszy, że to się prędzej czy później skończy. No musi się skończyć, bo idzie zima, cytując klasyka. I ta zima przyjdzie, no może jeszcze nie od razu, ale proszę Państwa, łapcie to wszystko, co za oknami, bo tylko do najbliższego tak naprawdę czwartku, a od piątku zaczną się temperatury raz, że nawet jednocyfrowe, a dwa. Deszcz i jeszcze raz deszcz. Jeszcze zatęsknicie za słońcem, zwłaszcza ci, którzy już czekają na jakieś mgliste poranki. No nie, czekaj, mgliste poranki to my już mamy. Ci z meteo nazywają to tąpnięciem w pogodzie. No, biorąc pod uwagę, że jesteśmy wszyscy po weekendzie, tąpnięcie nie kojarzy się najlepiej, to fakt.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Zwłaszcza jak się wychodzi ze szwagrem o 5 rano, a miało się wyjść o 22. Modern Talking Geronimo z Cadillac i z Colim Zenkiem Martyniukiem jeszcze przed wiadomościami, te za 11 minut.

0: Zalecany Zap.
1: Czyli o tym, że mamy słońce.
0: Ina wie, co mówi i co śpiewa. Proszę Państwa, 27 minut po godzinie 15, poniedziałkowe popołudnie w decydującej fazie. Już za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jeden zestaw. Wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.
0: Na zegarach wybiła 15.30, a w studium znikąd pojawił się Paweł Dącbach. Witamy.
20: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
20: Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Zginęła po tym, jak w sobotę podczas budowy wiaty parkingowej przez jej ojca w Woli Rzędzińskiej runęła jedna z belek. W ciężkim stanie dziecko trafiło do szpitala w Tarnowie, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jego życie. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Przenosimy się do Rumunii. Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym, na którego pokładzie wybuchł pożar. Według tamtejszych mediów ogień na tureckiej jednostce pojawił się po tym, gdy została trafiona dronem. Co najmniej 13 milionów, tyle książek zostało zniszczonych na Ukrainie od początku roku. To w wyniku rosyjskich ataków dronów i rakiet na obiekty cywilne i logistyczne. Takie informacje podał brytyjski dziennik The Guardian, powołując się na szacunki rządu w Kijowie. Straty stanowią około 1/3 wszystkich książek wydrukowanych w Ukrainie w tym roku.
4: Wiadomości sportowe w VoxFM.
20: Przed nimi kolejny mecz w ramach Ligi Narodów. Polscy piłkarze ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Na murawie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
21: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
20: Mówił selekcjoner Jan Urban, pierwszy gwizdek o 20:40. 5. Iga Świątek zna już rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką Iwą Jowić, która z kolei pokonała Kamillę Rahimową z Uzbekistanu. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, również o kolejne punkty, które mają pozwolić jej na udział w turnieju WTA Finals.
0: Jaka to jest piosenka? Blu da ba di da bu da, da bu di da bu da, da bu di.
20: Dokładnie tak. Taka.
0: Eiffel 65.

0: To jest Body Talk i to jest oczywiście Nadia, bo nie Naja. 21 minut do godziny 16, a propos pogody, pisze Zdzisław, już czytam, 609 2x8 69. Martwi mnie, że do tego deszczu nie ma. Grzybów coraz mniej, ryby nie chcą brać, albo odwrotnie. Wytłumacz proszę swoją myśl. Bo jeżeli jest odwrotnie niż myślę, to daj numer do siebie, zdzwonimy się.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple, polskie i łaciate, 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Reklama.
17: Odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie. Pojazd taranował samochody i wbił się w przejście podziemne. Są lżejsze, trwalsze i zapewniają dobre maskowanie. Wiemy już, jakie są nowe mundury dla polskiego wojska. Kilkadziesiąt worków z odpadami, do tego wózki sklepowe i opony. Ochotnicy posprzątali krakowski zalew Zakrzówek. Posłuchajcie.
18: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM. Godzina 16 na zegarze. Zaprasza Paweł Donzbach.
17: Grozi mu do 8 lat więzienia. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu staranował kilka aut i wjechał do przejścia podziemnego na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać pojazdu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
19: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
17: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław S. usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ma dozór policji. Zamiast panter rysiem, resort obrony pokazał nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
20: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
21: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
20: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysięcy sztuk nowych mundurów trafiło.

0: Ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
1: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. 24-latka opuściła już Ojom. Jest przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. Kobieta trafiła do Polski z Pekinu, gdzie z powodu rozpoznania potworniaka jajnika w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Obecnie jest w ośrodku rehabilitacji w Krakowie.
2: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Mówiła mama Klaudii, Anna Uciechowska. Cały czas trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej kobiety. Butelki, puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
3: Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
1: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie. Dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
4: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb i choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
1: Dodajmy, że regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jak rozumiem, po tym sprzątaniu Atlantyda się znalazła.
7: Była na Zakrzówku.
8: Być może tak, być może właśnie tam.
6: W Krakowie na Brackiej pada deszcz. Ale to nie dzisiaj, nie jutro, nie tej nocy. 9 stopni tam pokażą termometry. I to
8: może
6: jest
8: w listopadzie.
6: To jest chłodno, Paweł.
8: Ile?
6: 9.
8: Tak, to chłodno.
6: Bo w Gdańsku 15 stopni.
8: No proszę bardzo, ładnie.
6: 15 stopni, nigdzie nic nie pada. Jutro powtóreczka z dzisiaj, ale w rzeczonym Gdańsku jutro deszczowo. Podobnie w Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Szczecinie. Na pozostałym obszarze dużo, bardzo dużo słońca. Bo powiedzieć dużo słońca to jak nic nie powiedzieć.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Czy to jest złota polska jesień, twoim zdaniem?
8: Jest jak najbardziej. Pięknie wyglądają drzewa. Jak się jedzie trasami.
6: W mgle. Kiedy nie widać drzewa.
8: Jest dużo słońca.
6: A wczoraj była mgła.
8: Więc masz tyle kolorów, że wow.
6: Ja wczoraj jechałem i widziałem mgłę. Znaczy nic nie widziałem, ale to...
8: To nie wiem, gdzie jechałeś.
6: I to oznaczało, że albo jest mgła, albo miałem bardzo udany weekend.
8: No właśnie.
6: Cicho.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
6: Byłem na Kaszubach. Naprawdę.
8: Piękna kraina, uwielbiam.
6: Byłem na Kaszubach i po prostu najadłem się truskawek, tylko obawiam się, że niektóre mogły być nieco sfermentowane.
8: Ale na Kaszubach czy na Kaszubach nad morzem?
6: Paweł, proszę, naprawdę nie dociekajmy, bo za chwilkę się znowu pokłócimy. Abba, mamma mia, w temacie.

0: Małgorzata zwana Kamasutrą, tego chcesz?
1: Chcę.
0: 12,5 minuty po godzinie 16. Chcecie wyjść z pracy? Chcecie. No to za chwilkę będzie taka okazja. No oczywiście pod warunkiem, że kończycie o 17, bo jeżeli skończyliście o 16, a nadal jesteście w pracy, jakby to powiedzieć, chyba coś poszło nie tak, aczkolwiek ja się nie znam i za nadgodziny bierze się dodatkowo, to tylko podpowiadam. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, to fantastyczne. Mam nadzieję także u was poniedziałkowe popołudnie. Czy oglądaliście mecz z Rumunią? No właśnie, i co wy na to? Bo kiedy człowiek już postradał wszystkie nadzieje, kiedy już nie ma co zbierać, nagle się okazuje, że przychodzi taki mecz z Rumunią, 6-0 i człowiek ma takie, no, co tego. I dzisiaj gramy z Bośnią. No i tak się zastanawiam, czy to będzie kubeł zimnej wody na nasze rozgrzane głowy, czy może wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony, po meczu z Rumunią już podobno to nie są piłkarze, tylko panowie piłkarze obiecują, że dzisiaj to my zobaczymy ho, ho, ho, ho, albo ho, ho, ho. Tylko że na wyjeździe. Więc znowu trzeba szwagra brać do domu.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: A biorąc pod uwagę, że mecz startuje o 20:45, to brać z noclegiem.

0: tym, że kocha swoich ludzi. To jest pieśń o naszej pięknej, ale trudnej miłości.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata.
0: Paweł Pawelec słyszy to każdego dnia. A co usłyszę ja, to zależy wyłącznie od was. 609-869-869. Tam ja. Co usłyszy cała Polska. Dzwonicie na żywo, opowiadacie nam dzień na tak czy dzień na nie. Mowa oczywiście o poniedziałku. Z definicji podobno jest to dzień, który bywa, no co tu dużo mówić, średni. Ale może coś tam się dzisiaj udało komuś i powie: o, kochany, ja tam taki dzień na tak, że głowa mała. Numer do mnie 609-869-869. Numer, przypominam, prosto do studia, prosto na antenę. 609-869-869. Pytanie tylko jedno, poniedziałek, 5 października. To jest dzień na tak czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego? 609-869-869. Dzisiaj jest dzień nauczyciela, to tak czuję, że może nauczyciel, ale może nie. Kto jest z nami, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, cześć, Beata mówi.
0: Cześć, Betty.
4: No dzień na nie, ponieważ nie dość, że się spóźniłam do pracy, nie dość, że musiałam wcześniej z niej wyjść, ponieważ w córce się tak rozkiwał pierwszy ząb plecak, że teraz muszę jechać szybko do dentysty i jeszcze wydać na dentystę, a jeszcze zębuszka.
0: A próbowałaś metody ze sznureczkiem, z niteczką?
4: Nie, ja jestem tak zestresowana. Pierwsze dziecko, pierwszy ząb, ona jeszcze gorzej.
0: Nie, daj spokój, pierwszy
4: nie
0: ząb.
4: Nie da rady.
0: Będzie dobrze, co się pani przejmuje? Mówię ci, metoda z nitką i drzwiami u mnie działa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Agnieszka ze Zgierza.
0: O, Agnieszka,
5: no,
0: brzmi... No właśnie,
5: tak?
0: No, że na nie, tak? To chcesz powiedzieć?
5: No na nie, no właśnie zadzwonił mechanik i mam do naprawy auto, muszę wydać sporo pieniędzy, plus jest taki, że już wiem, co to jest dwumasa i dlaczego mam nie kupować auta, które ma dwumasę. No także, no naprawdę na nie.
0: Ale to strasznie ci się wybór ogranicza w tych autach, a żeby ten mechanik nie robił ci dnia na nie, musisz odbierać? No, oczywiście telefon, bo z samochodem trochę gorzej. No zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego. Jak nas mechanik słyszy, to bądź tam dla Agnieszki jakiś bardziej łaskawy, wiadomo jak jest. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Siemanko, siemanko.
0: Cześć.
6: Dominik z tej strony.
0: Ratuj sytuację, powiedz, że masz poniedziałek na tak.
6: Poniedziałek mam na tak, bo przyjechał tu taki pan Krzysztof, deweloperek, powiedział, że mam dzisiaj wolny.
0: A czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów?
6: Słucham?
0: Czy to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli szef wszystkich szefów?
6: Nie, nie, nie.
0: Ale brat.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Tak? Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Nie no, jak on rozdaje wolne, tak na prawo i na lewo, no to naturalnie. Roxette, Sleeping in My Car, Ronnie Ferrari, za chwilę trochę w temacie, za 8 minut wiadomości.

0: Nie mam Roniego, ale mam Ferrari.
1: Albo na odwrót.
0: Ona by tak chciała 27,5 minuty.
2: Po 16 za 2,5 minuty wiadomości. Przypomnę, że zaproszenia na urodziny z Kolima czekają na voxfm.pl.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Fonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Fonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Reklama.
2: 16.30 na zegarze. Paweł Dącbach w studiu. To oznacza tylko jedno. Czas na wiadomości już teraz.
19: Statek na Morzu Czarnym uderzyli Rosjanie. Przeprowadzili atak z użyciem dwóch dronów, poinformował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że cywilna jednostka należąca do Turcji przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych. Na pokładzie byli obywatele Azerbejdżanu i Indii. Wiadomo, że zginął kapitan statku. 11 osób uratowano. Mówimy jednym głosem, tak współpracy z Litwinami komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym budzisko Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presję migracyjnej z Białorusi.
20: Wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski.
19: Mówi szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali również o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii, którzy są podejrzani o napad na jubilera w Oslo. Byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Mężczyźni uciekli z Norwegii promem. 31 i 37-latek wpadli w Gdyni. Policja zabezpieczyła skradziony towar, w tym blisko 50 złotych łańcuszków, ale też gotówkę.
2: Paweł, podaj 14 powodów, dla których warto być na urodzinach z Kolima. Dziękuję bardzo. Bartes on the move.

0: Global DJs, What a Feeling, czyli co to jest za uczucie? Bardzo dobrze się składa, bo ja dokładnie w temacie uczucia, no teraz...
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga.
2: Urodziny Uskolima.
0: Urodziny Uskolima, na których bardzo chciałaby być Klaudia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A co robi Klaudia w poniedziałkowe popołudnie?
3: Odbiera dziecko ze żłobka.
0: Ulala, swoje?
3: Twoje.
0: No to łów, bo jakbyś zabrała jakieś inne, to moim zdaniem coś by poszło bardzo nie tak. Jak ma na imię twoja ukochana przyjaciółka, w sprawie której piszesz?
3: Ukochana przyjaciółka ma na imię Kasia.
0: Kasia, i Kasia jest wielką fanką Uskolima, tak?
3: Oj, chyba nie ma większej.
0: No co ty mówisz? No to i Kaśkę chciałabyś zabrać, tak?
3: Oj, bardzo bym chciała zabrać.
0: 20 lat się dziewczyny znacie.
3: Tak.
0: Kaśka by się ucieszyła?
3: Na pewno.
0: Słuchaj, spróbujemy do niej zadzwonić, chociaż już wiemy, że Katarzyna we Włoszech odpoczywa sobie, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Poczekaj, czyli tak, czyli ty, Katarzyna, i mówisz, że największa fanka, nie wiesz, czy nie ma większej, to ja nie wiem, czy Katarzynę zapraszać. Halo. Na to. Cześć Kasiu, dzień dobry. Cześć, Kamil Rutkowski, Vox FM, z tej strony się kłania. Dzwonię w sprawie twojej przyjaciółki Klaudii.
4: O, momencik. No.
0: Tak, jesteś Katarzyna, słyszymy się?
4: Słyszymy się.
0: Super, wiesz co, dlatego że Klaudię mam akurat na antenie i tak się składa, że Klaudia ma dla ciebie zaproszenie właśnie od Vox FM, zresztą coś tu będę produkował. Klaudia, mów.
3: Panie, jeżeli zdążysz wrócić z Włoch, to idziesz świętować na 30 urodziny z Kolima.
4: Gdzie?
0: Siemiatycze, najbliższy czwartek. Jeszcze tysiaka dorzucamy, żebyście miały za co dojechać, żebyś z tych Włoch mogła wrócić. Czwartkowe urodziny 30 z Kolima. Kaśka, wierzysz? Bo ty tak, mam wrażenie, że nie dowierzasz. Klaudia, przekonaj.
3: No serio, nie żartuję, bo kiedyś żartowałam, ale teraz nie żartuję.
4: A ja mam zawał serca.
0: To niedobrze, to potrzebujesz pomocy? Mrugnij dwa razy, będziemy pomagać, do Włoch niedaleko.
4: Ja mrugam trzy razy, potrzebuję bardzo pomocy.
0: Kaśka, Klaudia ci załatwiła całą paczką, jedziecie na urodziny z Kolima i dostajecie tysiaka na to, żeby tam dojechać, jeszcze koszt prezentowy do tego wszystkiego. Wracaj do nas!
4: Rany boskie, nie.
0: Nie, tak. Bella ciao.
4: A ja jestem akurat w Palermo.
0: No to... Nie może być. No to, a jest temperatura?
4: Ostra temperatura.
0: Kaśka,
4: no.
0: Wyglądasz idealnie. Mam nadzieję, że jeszcze piękniej będziecie panie wyglądały w najbliższy czwartek. Zaproszenia są oczywiście wasze, kasa wasza, kosz od sponsora wasz. No widzimy się w czwartek, siemiatycze, urodziny z Kolima. A jak?
2: Urodziny z Kolima.
1: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

No może nie letni, ale delikatny wiaterek przy tym słońcu. Może być 8 minut do godziny 17. Jeśli zaraz wychodzicie z pracy, to serdecznie wam gratuluję i nawet nie pytam, czy dzień na tak, czy dzień na nie, bo już o tej porze nie wypada. Ale podpowiadam, że czekają cały czas bilety na urodziny z Kolima. voxfm.pl. Fastboy Music Sounds i Offenbach za chwilę.

0: Offenbach i Norma Jean Martin, to jest Overdrive. 4 minuty dzielą nas od godziny 17. Przyszedł
1: to
0: jest.
1: To sporo.
0: To jest dużo. Co można zrobić w 4 minuty? Wszystko.
1: Co tylko chce.
0: Jajecznicę można zrobić.
1: Można.
0: Jajko na miękko.
1: Można.
0: Można wyjść z pracy w 4 minuty. I już nigdy do niej nie wrócić. Wiadomości o 17 za chwilę, a później poniedziałkowy program na pełnej.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: To były nielegalne wyścigi. Na początek ustalenia prokuratury po tragedii w Nowym Sączu na pasach zginął 50-letni mężczyzna. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, to tam stanie jedna z baterii rakiet Patriot. Zbiorniki opróżnione, można więc tam zajrzeć. Podziemna katedra w Łodzi już otwarta. Posłuchajcie.
6: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
5: Tragedia rozegrała się podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy. 50-latek zginął na miejscu.
7: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
5: Mówi Justyna Rataj-Mekieten z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę.
7: 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
5: Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowcy może grozić do 20 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
8: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
5: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
5: Aż 20 interwencji toprowców w miniony weekend. Mimo, że było dużo słońca, to w wielu miejscach na szlakach zalega twardy śnieg, który jest bardzo niebezpieczny. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie gór z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
9: Jeden wypadek okazał się śmiertelny. Osoba zmarła już w szpitalu po ciężkich upadku z dużej wysokości. Poważnych wypadków było kilka. Upadek z rejonu Zawratu, z rejonu Koziej Przełęczy.

0: przed sezonem grzewczym.
1: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
0: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo. Na koniec jeszcze Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
2: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: To jest jesień, co?
5: No to piękna, jest jesień. Tak,
0: piękna
5: właśnie.
0: Polska jesień.
4: No właśnie, jak jesień, to tylko i wyłącznie taka. Dzisiaj naprawdę ciepło, przyjemnie, mnóstwo słońca, więc korzystajcie. 21 stopni w Legnicy w tym momencie. To najcieplejszy punkt na mapie Polski. Najchłodniej gdzie, Paweł, jak myślisz?
0: Gdzie najchłodniej? W Suwałkach.
4: No Suwałki, oczywiście, że tak. Tam jest zaledwie 14 stopni, więc ta rozbieżność temperatur całkiem spora. Ale generalnie no nie powinniśmy narzekać, bo umówmy się, lepsze to niż deszcz.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: 5 minut po 17. Paweł Dąsbach wraca do nas za 25 minut z kolejną porcją wiadomości.
0: Tak jest.
4: A ja mówię dzień dobry. Michał Drawka, kłaniam się.
3: Pełnej z Box FM.

0: To jest bardzo dobre pytanie. Za co można lubić poniedziałek? Za wszystko i za nic. Bo poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, on jest najmniej lubianym dniem i ja się zastanawiam dlaczego. Dlatego, że co? Że po weekendzie trzeba iść do pracy, tak? Wrócić do codzienności? Nie, no chyba nie o to chodzi. Chyba tam jest coś innego musi być. Ale gdyby jednak chodziło faktycznie o to, no to jest dobra wiadomość, bo 12 minut po 17 na zegarach, więc większa część z was już mimo wszystko pracę skończyła. Albo w najbliższym czasie będzie kończyć. No, gorzej mają ci, którzy pracę będą zaczynać na drugą zmianę. No, ale spokojnie, jesteśmy my w Vox FM, gramy w rytmie hitów i dzień staje się lepszy.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Witajcie kochani, z tej strony ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga! Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
2: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Jeżeli znacie odpowiedź właśnie na tę zagadkę, no to śmiało można wysyłać pod 609-869-869. Będzie nagroda. Jak ktoś odgadnie, ktoś na pewno, to zostanie nagrodzony. Proste.

0: Piosenka dla wszystkich zakochanych i oby tych było jak najwięcej. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
0: Jeśli ktoś z was zna poprawną odpowiedź, no to śmiało można pisać 609-869-869. Za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie,
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
13: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
14: Nie, a powinnam?
13: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
14: I możesz z nich korzystać?
13: Jasne, w każdej chwili.
14: To i ja się zapiszę.
13: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
15: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
10: Na początek ważne informacje dla kierowców w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga krajowa nr 25 między Ostrowem a Kliszem. W miejscowości Boczków zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Nikomu nic się nie stało, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jest wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa. Chodzi o kobietę podejrzaną o zabójstwo męża, przedsiębiorcy spod Mińska Mazowieckiego. Biegli uznali ją za niepoczytalną. Dlatego śledczy wnieśli o umieszczenie Elżbiety P. w szpitalu psychiatrycznym. Do tragedii doszło pod koniec zeszłego roku. 51-latek zginął od ran zadanych młotkiem. I jeszcze Francja. 15-latek stracił rękę podczas protestów licealistów w tym kraju. To w momencie, gdy podnosił granat hukowy użyty przez policję. Władze regionalne podały, że życie nastolatka nie jest zagrożone. Protesty we Francji, przypomnijmy, zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
3: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
10: Mówi Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zacznie mierzyć się ze Szwecją. Przygotowania naszych piłkarek ręcznych wchodzą w kluczową fazę. Chodzi o grudniowe Mistrzostwa Europy. Przed nimi zgrupowanie i mecz towarzyski z Islandią w Katowicach. A dzisiaj trener ogłosił 18-osobową kadrę. Zapowiedział jednocześnie, że czas eksperymentów się skończył. Start zgrupowania biało-czerwonych 18 października. Spotkanie z Islandią 6 dni później.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Przy poniedziałku faktycznie może się troszeczkę trudniej myśleć, ale czy tak faktycznie jest, to zaraz się przekonamy. Ze mną z tematem, w temacie tak naprawdę zagadki, poniedziałkowej zagadki cioci Madzi, Adam. Cześć Adam.
2: Cześć.
1: Gdzie cię złapaliśmy, opowiadaj, gdzie ty jedziesz? Bo wiem, że gdzieś jedziesz.
2: Do domciu.
1: Do domciu, po pracy już, rozumiem.
2: Tak.
1: Okej, dobra, powiedz mi, poniedziałek był dla ciebie na tak, na nie? Coś tam cię zasmuciło, zdenerwowało, czy raczej były to rzeczy pozytywne?
2: Raczej pozytywne, wszystko na tak.
1: Wszystko na tak, dobra, no i bardzo dobrze. To zobaczymy, czy zagadka też będzie na tak. Zanim rozwiązanie, to może sobie ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona. Żeby każdy jeszcze miał okazję odgadnąć, być może w domowym zaciszu.
3: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem?
1: Co ma skrzydła i ogon, ale nie jest ptakiem? I tutaj razem z Adamem będziemy sprawdzać wasze odpowiedzi. Adam, jak myślisz, czy to może być latawiec?
2: No raczej nie.
1: Raczej nie. Czy to może być kurczak pieczony?
2: Też nie.
1: No też nie. Struś ktoś napisał, ale struś jest ptakiem, jakby nie patrzeć, prawda? Nietoperz jeszcze ewentualnie. Ale czy to jest nietoperz? No nie wiem. Jak myślisz, Adam? To może być nietoperz?
2: Raczej nie.
1: Raczej nie. Dobra, Adam, to twoim zdaniem jaka jest poprawna odpowiedź?
2: Według mnie jest to samolot.
1: Dobra, sprawdzamy, czy jest to samolot.
3: A poprawna odpowiedź to samolot.
1: No i tak, i samolot, także Adam, no gratulacje, no, dobrze ci poszło, no ewidentnie poniedziałek masz na tak. Korzystając z okazji, powiedz, czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Oczywiście.
1: No to dawaj, to jest twoja chwila, to jest twój moment.
2: Chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Karolinę i moje wspaniałe dzieci.
1: Okej, a jak dzieci mają na imię, powiedz jeszcze.
2: Jakub, Maja i Szymon.
1: Jakub, Maja i Szymon, no to pozdrawiamy całą twoją rodzinkę. Aha, no i bym zapomniał o najważniejszym. Adam, oczywiście woksowe gadżety wędrują do ciebie.
0: Zagadka cioci Madzi.
4: Vox FM robi dzień dobry.
5: Kamusi,

0: Magic Symphony i Sibul w Vox FM. 12 minut do godziny 18. Przypominam, jeśli ktoś zapomniał, w co wątpię, ale może komuś po prostu przy natłokach różnych obowiązków umknęła ta myśl, ta informacja, że dzisiaj gramy kolejny mecz. My, czyli polska reprezentacja w piłce nożnej. Mecz z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Każdy narzeka na ten stadion. Kto nie wie dlaczego, to niech wejdzie w wyszukiwarkę internetową, wpisze sobie Bośnia-Hercegowina, Polska mecz hasłami i na pewno znajdzie, będzie wiedział, o co chodzi. No to troszeczkę taka B-klasa, bym powiedział, jeżeli chodzi o stadion, ale nie ma co narzekać, może to będzie dla nas szczęśliwy stadion, bo przypominam, w ostatnim meczu zremisowaliśmy, no to teraz wypadałoby wygrać, szczególnie, że w grupie to my zajmujemy trzecie miejsce i Bośniacy nas wyprzedzają. No i fajnie, nie fajnie, więc trzymamy mocno kciuki i liczymy na to, że uda się wygrać. Aha, no i najważniejsza informacja, gramy bez lewego.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Jennifer Lopez w Vox FM, dwie minuty nieco ponad do godziny 18. A 18 to u nas co? Bardzo dobrze, najświeższe informacje, najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata. A po 18, pogadamy sobie troszeczkę o szkole. Zostańcie z nami. Vox
1: FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Od jutra zmiany w cenach paliw. Posłuchajcie, ile zapłacimy za tankowanie auta. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii za napad w Oslo. Obaj wpadli w Gdyni. Lubuskie będzie kształcić rusznikarzem. To spec od broni palnej. Posłuchajcie.
6: Jest 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dącbach.
5: Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr z 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
7: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilku groszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
5: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
8: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
5: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o ich dwumiesięcznym areszcie. Przenosimy się na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Charków. Wiadomo, że jest ponad 30 rannych, w tym dzieci. Na skutek bombardowania wybuchł pożar w okolicznych magazynach. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Z kolei w rejonie kijowskim Charkowa odnotowano uderzenie drona na stację benzynową. Z Ukrainy przenosimy się do Hiszpanii. Premier tego kraju ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. To po przegraniu przez mniejszościowy rząd dwóch głosowań w sprawie ochrony najemców. Od końca września w Hiszpanii organizowane są liczne protesty z żądaniem rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. Premier Pedro Sanchez w specjalnym przemówieniu mówił m.in. o konieczności utworzenia większościowego rządu, który mógłby, jak twierdzi, przeprowadzać transformację kraju. Musimy zmobilizować siły i zapewnić sobie szerszą, postępową większość w parlamencie, taką, która będzie w stanie przeciwstawić się elitom, doprowadzić do nowych osiągnięć społecznych i kontynuować transformację. Wybory zostały ogłoszone po trudnych miesiącach dla rządu Sancheza. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie oraz przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera.

0: Autorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Czyli kolejny zawód na rynku, który będzie szukał ludzi do pracy.
2: Tak jest. I może nie zastąpi go AI.
1: No właśnie.
2: Raczej
1: nie. O to chodzi. No to myślę jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj mieliśmy naprawdę ciepły, przyjemny dzień i dalej jeszcze mamy, chociaż noc już miejscami chłodna. Na południu kraju 6-5 stopni i tam też mgliście. A w centrum okolice 8-9, na zachodzie nawet 10, ale jutro mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Mnóstwo słońca i oczywiście ciepło. I to jest jesień, którą chcemy.
2: Tak,
1: którą chcemy oglądać.
2: Chcemy, dokładnie tak.
1: Chcemy oglądać, chcemy przeżywać.

0: Dzisiaj mamy, uwaga, Dzień Nauczyciela. No i umówmy się, z nauczycielami bywało różnie i bywa różnie. Byli tacy, których wspominamy zapewne bardzo dobrze, ale byli też tacy, których nie wspominamy wcale. Ale jak już to faktycznie robimy, no to aż dostajemy gęsiaka albo... No dobra, nieważne. No i teraz to jest ten moment. Ten moment, w którym wy możecie wysłać w świat wiadomość do swoich nauczycieli. Oczywiście, tylko niech to będzie jak najbardziej cenzuralna wiadomość, bo niecenzuralnych wysyłać nie będziemy. Natomiast, gdybyście chcieli swojemu nauczycielowi, swojej nauczycielce coś teraz powiedzieć, coś oznajmić, no nie wiem, pokazać, to jest ta chwila, jest ten czas, jest ten moment, można wysyłać swoje głosówki 609-869-869, antena należy do was.
1: Na pełnej z Vox

A, dobrze, dobrze, dobrze, nie daliście się złapać. Ja myślałem, że tutaj polecimy, ale nie, jesteście czujni, bardzo dobrze. Czyli jednak w poniedziałek, pomimo tego, że już ciemno za oknami i wieczór, to jeszcze myślimy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No nie, no dzisiaj nie ma żadnego dnia nauczyciela. To znaczy, no jakby się mocno uprzeć, to jest, no bo jest światowy, ale ten światowy nie jest świętowany w Polsce. My świętujemy oczywiście 14 października, czyli w przyszłym tygodniu. No i sprawdzałem waszą czujność i dobrze, dobrze, ale wiadomości odnośnie waszych nauczycieli i tak się pojawiły i teraz nie omieszkam jednej przytoczyć. Uwaga, szanowny panie nauczycielu matematyki z 1992 roku ze szkoły 101 w Pyrach, Ursynów. Bardzo pana przepraszam za to, jako pana uczeń z innymi pana uczniami postanowiliśmy panu Trabanta, panu Trabanta na szkolną wiatę śmietnikową. Pozdrawiam, Adam z 8C. No, kiedyś to fajnie się ludzie bawili. Na pełnej z Vox FM.

0: Sia, Move Your Body, czyli rusz się, wy też możecie się ruszyć na urodziny, na 30. urodziny Króla Latino. To wszystko już 8 października, Amfiteatr w Siemiatyczach. I tak się akurat składa, że no, my mamy wejściówki, możecie zabrać swoją ekipę i bawić się wspólnie z nami. A żeby tak się stało, to teraz musicie wejść na voxfm.pl, no i tam się zgłosić, napisać, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na urodziny do Skolima. Umówmy się, tam cała plejada gwiazd na scenie, zabawa, no myślę, że do białego rana. A żeby jeszcze było za co się pobawić, to dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny Skolima ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Wiktoria Kida, Naiwna Ja w Vox FM, 12 minut do 19, a ja czytam, że uwaga, Danuta Martyniuk wystąpi w Królowej Przetrwania. Jeśli ktoś nie wie, co to za program, to już tłumaczę, to taki program, gdzie kobiety ze świata show biznesu wysyłane są do dżungli i tam z dala od różnych udogodności życia codziennego muszą ze sobą rywalizować, wykonywać różne zadania. No i nawet sam Zenek Martyniuk podczas jednej z ostatnich rozmów przyznał, że jest dumny z małżonki. Zapowiedział, że będzie jej mocno kibicował, będzie mocno trzymał kciuki, ale ma napięty grafik, no i nie może jej pomóc w treningach. No tu nie da rady. No to ja bym proponował odezwać się do syna.
1: Na pełne

0: Ja też was zabieram. Zabieram w kierunku godziny 19, bo to już za chwilę na naszych radiowych zegarach. 19 to oczywiście czas najświeższych wiadomości z kraju i ze świata, również wiadomości pogodowych. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów, a do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Reklama.
9: Mieszkańcy Lubelskiego z alertem RCB, to w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki w Małopolsce. Na dziecko runęła część budowanej wiaty parkingowej. Przede wszystkim spotkania, warsztaty, ale i zdobywanie nowej wiedzy. W całym kraju ruszyły uniwersytety trzeciego wieku. Posłuchajcie.
0: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Dąsbach.
9: Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. To przez rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy otrzymali SMS. W nim informacja o tym, że wojsko podrwało samoloty. Alert został już odwołany, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
10: Zgadza się, dobry wieczór. Choć z tego alertu wynikało, że polskie myśliwce wzbiły się w powietrze, to przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną nie była zamknięta. Powodem alertu był atak dronowy na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w ukraińskim obwodzie wołyńskim, graniczącym z Lubelszczyzną. Z zapisów radarowych wynika, że drony faktycznie pojawiły się w tym rejonie, ale teraz alarm, także na Ukrainie, został już odwołany.
9: Przypomnijmy, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał dzisiaj, że w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów w okolicach Lublina ustawiona zostanie jedna z baterii rakiet Patriot. Prokuratura zajęła się tragedią spod Tarnowa. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki. W weekend na dziecko runął element drewnianej wiaty parkingowej, którą na terenie posesji stawiał jej ojciec.
11: I podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała.
9: Mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.
12: To są wiadomości Vox FM.
9: Pogoda zmienia się z dnia na dzień, dlatego policja apeluje o rozsądek na drodze. To po minionym weekendzie. Tylko w sobotę w wypadkach zginęło 15 osób. A o szczegółach Dawid Olszewski.
13: O ostrożność policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych. Jesienne warunki na drogach mogą się zmieniać nawet z godziny na godzinę.
14: Padający deszcz, padające z drzew liście mogą powodować, że ta nasza droga hamowania się wydłuży.
13: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na przejściu dla pieszych ważny jest kontakt wzrokowy z kierowcą. Po zmroku warto też zadbać o odblaski.
8: Szybko zapada zmrok. Za chwilę będziemy zmieniać godzinę, także popołudniami już naprawdę będziemy poruszać się po zmierzchu. Dlatego jest bardzo istotne, abyśmy my wszyscy wzajemnie się widzieli.
13: Zaznacza Remigiusz Rakowski z drogówki. Z odblaskiem pieszy może być widoczny nawet ze 150 metrów.
9: Odblaski są obowiązkowe po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. W mieście nie ma takiego obowiązku, ale policja zaleca ich używanie szczególnie na nieoświetlonych drogach. Powołali komitet i nie zgadzają się na wybrany wariant trasy. Planowany przebieg S12, która ma połączyć Radom z województwem łódzkim i Lubelszczyzną, oburza sadowników z gminy Wieniawa.
15: Droga jest tak zaprojektowana, że my, żeby do sadu dojechać, który jest 500 metrów od chłodni, to będziemy jechać w jedną stronę 4,5 kilometra albo w drugą 5, bo my nie mamy drogi przejazdowej zrobionej.
9: Podkreśla sadowniczka Monika Bankiewicz. Po analizie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszy wariant, zaznacza Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiej oddziału.
16: Zebrane w trakcie spotkań informacyjnych opinie były analizowane przez projektanta, a zaproponowane zmiany, które były możliwe i zasadne do wprowadzenia, zostały uwzględnione w opracowaniu.
9: Inwestycja wymaga jeszcze zezwolenia na budowę, ta ma pojawić się najpóźniej do końca roku. Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
17: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy

0: częściami motoryzacyjnymi.
1: Kiedyś był taki film Wieczny student, to właśnie o nich?
2: Nie. To coś okay. innego, okay, zupełnie to, innego. Dobra, okay.
1: Najchłodniej w tym momencie w Kętrzynie, tam okolice 13 stopni, najcieplej w Legnicy, tam 19. Chociaż te wartości mogą się faktycznie nieco różnić od tych, które wy macie w tym momencie na termometrach. I mam nadzieję, że tak jest. A jak jest, to żeby to się różniło, rzecz jasna, na plus. Noc chłodna, ale nie jakoś specjalnie, okolice 7-8 stopni, a jutro dużo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Z drugiej strony, tak sobie myślę, przecież nigdy nie jest za późno na to, żeby pójść na studia, prawda? I postudiować.
2: No jak wynika tutaj z tej informacji, w każdym wieku można.
1: No to zachęcamy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to można po prostu, 5 minut po 19. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Choć sama piosenka w tytule ma kołysankę, to nie jest kołysanka, to znaczy nie zachęcam, żeby słuchać tego w momencie jazdy samochodem, chociaż wiem, że takie osoby przecież teraz są, gdzieś jadą. To już teraz wracamy na właściwe tory, żeby nikt nie przysnął, żeby nie było zaraz przykre niespodzianki. No i umówmy się, jak Vox FM, no to granie w rytmie hitów i tych hitów na pewno nie zabraknie. Proponuję być z nami, zrobić teraz nieco głośniej i na pewno się rozbudzicie.
1: Na

0: Dobrze, naprawdę dobrze się tego słucha i dobrze to gra. Neptunika, What If w Vox FM, 24 minuty po godzinie 19. A propos, to warto się zatrzymać przy naszej bestliście, bo ten numer właśnie tam znajdziecie i jest to aktualnie szósteczka. Więc jeżeli chcecie, by ten utwór powędrował troszeczkę wyżej albo nawet wskoczył na pierwsze miejsce, no to trzeba wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista i tam właśnie nacisnąć plusik przy tym utworze. Ale jeżeli jakiś inny utwór jest w waszych, no powiedzmy, top 2, top 3, to też można zagłosować. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji. A jak zjedziecie nieco niżej, to z kolei tam znajdziecie propozycję do bestlisty i teraz właśnie taką propozycję zagramy. Cały blok Messner w Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Ja, w kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Nie, no co to się wyrabia, ja nie wiem. Dzisiaj mamy mecz, prawda? Bośnia i Hercegowina, no i Polska. To nie są trzy drużyny, to jest jedna, bo jest Bośnia i Hercegowina. Dobra, nieważne. No i teraz jeszcze jest mecz, gdzie Włochy mierzą się z Polską. To też piłka nożna, ale mecz młodzików, no tak bym powiedział. Mecz do kadra do lat 21. No i nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze. Ja sobie ten mecz tak obserwuję, zerkam co jakiś czas. Mamy 60 minutę spotkania. Jak myślicie, jaki jest wynik? No niech ktoś strzela. Tak, bardzo dobrze, przegrywamy, ale jaki jest wynik? Nie 2-0. Nie 3-0. Tak, 4-0 z potencjałem na 5 albo 6 do 0. Bo to dopiero 60 minuta spotkania. Ja nie wiem, naprawdę, to chłopaki, to nie tędy droga. Nie bierzcie przykładu z seniorów. A jak już macie brać z kogoś przykład, to weźcie przykład z siatkarzy, a nie z naszych piłkarzy.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Reklama.

Będziesz moja. Tak można śpiewać o wejściówce. O wejściówce na urodziny do Skolima. No trochę tych wejściówek mamy i te wejściówki mogą być wasze. Wasze i waszej paczki. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. A urodziny już 8 października. Amfiteatr w Siemiatyczach. Na scenie mnóstwo gwiazd, między innymi no oczywiście Skolim, ale też Kleo, Zenek Martyniuk czy Ryder. Więc nie może was zabraknąć. Zabawa, myślę, będzie przednia. Więc jeżeli jesteście fanami Króla Latino, no to obecność oczywiście obowiązkowa. A jak urodziny, no to wypadałoby się trochę dobrze zabawić, pobawić, no ale trzeba też mieć za co, spokojnie. To też macie ogarnięte, macie załatwione 1000 zł od nas kieszonkowego, żeby iść i świętować urodziny Króla Latino.

Wszystko co robię, robię dla ciebie. To takie miłosne stwierdzenie, prawda? A propos miłości, jeśli tam coś czasami u was nie gra, no to nic straconego. Pamiętajcie, że my mamy speca od tych spraw. Nazywa się Pawelec. Jest taki program, kochaj albo rzucaj. No i on tam faktycznie potrafi pomóc i doradzić w tych miłosnych sprawach. Więc jeżeli czujecie, że coś tam nie działa, coś jest nie tak, no to można się po prostu do niego zgłaszać. Za kilka chwil godzina 20, czyli czas najświeższych informacji w Vox FM, wiadomości ze świata, również ze świata sportu. A propos sportu, no to 20:45 będzie mecz. I to nie byle jaki mecz. Polska, Bośnia i Hercegowina. Tym razem gramy na wyjeździe, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Reklama.
5: Jedna zmiana w kadrze. Trener podał skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Nowe jednostki wojskowe w Lubelskiem. Ich powstanie zapowiedział minister obrony narodowej. Dla niektórych biją za głośną. Za chwilę też spór w Gdyni o kościelne dzwony. Posłuchajcie.
6: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Paweł Donsbach.
5: Bez niespodzianek znamy już skład piłkarskiej reprezentacji na mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. W Zenicy zagramy z tylko jedną zmianą w składzie. W porównaniu z ostatnim, wygranym 6-0 meczem z Rumunią. W jakim składzie zagrają biało-czerwoni? To już pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w studiu. Michale, witaj.
7: Tak jest, dobry wieczór. Ta jedna zmiana w składzie oczywiście wynika z braku Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry pauzuje dzisiaj za kartki, jest już w USA, a jego miejsce w pierwszej jedenastce zajmie napastnik Magdeburga, Mateusz Żukowski. Zatem w bramce Marcin Bułka, w obronie znowu czwórka, Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski. W pomocy Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski, a w ataku Świderski i Żukowski. Podobne zestawienie jak w meczu z Rumunią, oby i dzisiaj Polacy sięgnęli po 3 punkty. Zadanie nie jest łatwe, stadion w Zenicy to jeden z najbardziej niewygodnych obiektów do gry w Europie.
5: Początek meczu o 20:45. Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. Wicepremier, szef MON, zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że z powodu drastycznego wzrostu liczby operacji lotniczych za wschodnią granicą, Wojsko Polskie kieruje w ten region dodatkowe siły. Wskazał m.in. na pierwsze w historii stacjonowanie tam baterii Patriot.
8: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
5: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wśród planowanych przedsięwzięć znalazły się m.in. rozwój 18. Brygady Zmotoryzowanej z bazami w powiecie opolskim i Biłgoraju, a także utworzenie wojsk dronowych w Łukowie.
9: To są wiadomości Vox FM.
5: W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Z kolei około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu. Na to wszystko zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, które chce zmienić sposób kształcenia. Jeden z pomysłów mówi o tym, że jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Z tym nie zgadza się Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.
10: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
11: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
10: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
5: O czym informował Krzysztof Płowecki. Według części mieszkańców są one za głośnem. Teraz u nas Gdynia i spór o dzwony. Chodzi o te bijące w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Urząd miasta zajmuje się już skargą w tej sprawie, zapewnia rzecznik ratusza Tomasz Złotoś.
4: Urzędnicy przeprowadzili badanie poziomu hałasu zgodnie z ministerialnymi wytycznymi. No i rzeczywiście okazało się, że te normy hałasu w czasie bicia tych dzwonów zostały przekroczone.
5: Nieoficjalnie wiadomo, że skargi pochodzą od mieszkańców nowego osiedla, wybudowanego obok kościoła.
12: Proszę pana, ja jestem oburzona. To jest zabytkowy dzwon. Wszyscy żeśmy składali poszczególne metale. Mnie to nie przeszkadza, mieszkam tu.
13: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musi się z tym liczyć, tak?
14: Tam, to jest chwila.
12: Mnie to nie przeszkadza. 12 godzina, południe, to ktoś śpi.
5: Miasto nie wydało jeszcze ostatecznej decyzji, ale parafianie składają już podpisy pod wnioskiem o pozostawienie dzwonów.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: 6-0 z Rumunią, tak było ostatnio na PGE Narodowym. Dziś kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Przypomnijmy,

0: po jednym czasie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: No, z racji tego, że mamy już wieczór, to pogoda, no, ochłodziło się, nie ma co ukrywać. 16 stopni w Słubicach i 10 w Zakopanem. Noc też do super przyjemnych należeć nie będzie, ale do super zimnych również nie, bo okolice 6-7 na południu kraju to najchłodniejszy rejon na tej nocy, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 9-10 stopni. Jutro z kolei mnóstwo słońca, 22-23 stopnie, no nic, tylko korzystać.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Paweł, to jaki wynik spotkania?
3: No właśnie. No właśnie.
4: Dobra, niech będzie. Ja obstawiam 2-0 dla naszych.
2: Dla naszych?
4: Tak.
2: Okej, dobra, zapisałem.
5: Na pełnej z Vox FM.
2: A jak wy obstawiacie? No ja myślę, że 2-1 dla naszych. Ja myślę, że finalnie no niestety tą jedną bramkę stracimy, ale wygramy. Ale wygramy to spotkanie. No i pytanie do was, no słuchacze.
4: Słuchacze.
2: Co wy myślicie o tym meczu? Jaki obstawiacie wynik tego spotkania? Wygramy czy przegramy?

0: Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Ten mecz już za kilkadziesiąt minut. Ostatnie spotkanie zremisowaliśmy na Narodowym 0-0. Fajnie byłoby teraz wygrać. No ale co o tym spotkaniu myślicie wy, kibice, i jaki wynik przewidujecie? No to właśnie dajecie znać na 609-869-869.
1: Dzień dobry. Jak obstawiam mecz, no powiem tak. 3-1 dla nas byłoby super.
0: No byłoby.
1: Ale jak będzie 3-1 dla tamtych, no cóż, Polacy, nic się nie stało i żyjemy dalej. Pozdrawiam.
0: No nie będzie wyboru, trzeba będzie żyć dalej, ale może jeszcze jedna głosówka, proszę bardzo.
2: Siema, Box FM. Ja jestem pełny nadziei, że wygramy, ale jakby nie, no to nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Pozdrawiam, Paweł z Anglii.
0: No właśnie, fajnie byłoby wygrać, ale jakby nie...
3: Na pełnej z Box FM.
0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.

0: Dacie wiarę, że ten singiel ma już 8 lat? Ależ ten czas szybko leci, co? Gromi Lucas Meyer i Light Me Up w Vox FM, 28 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach, a sam singiel, warto przypomnieć, powstał po to, by wystąpić na konkursie piosenki Eurowizji. No i faktycznie, no, preselekcje krajowe udało się wygrać, ale jakiegoś dużego sukcesu na arenie międzynarodowej niestety już nie udało się osiągnąć. A szkoda, bo uważałem swego czasu, że ten utwór właśnie w tamtym momencie ma naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał. Za chwilę singiel, który jest inaczej. Piosenka, którą każdy dobrze zna, tak mi się przynajmniej wydaje, którą wy też na pewno dobrze znacie. Ona już miała różne swoje wersje i teraz też jest kolejna taka wersja, odmłodzona. Czy przypadnie do gustu? Myślę, że tak, bo odmłodził ją nie byle kto. To Keanu Silva, którego też dobrze znacie, chociażby z anteny Vox FM. Zresztą posłuchajcie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mike and the Evelyn i One Night in Ibiza. Nie trzeba się przenosić na żadną Ibizę, chociaż no tam troszeczkę cieplej, przynajmniej w nocy, okolice 20 stopni, taki to nie jest żart. Ale w ciągu dnia, to ja tam widzę tutaj 25, 26, więc nie mamy co narzekać, bo u nas w Polsce wcale tak źle też nie jest. Ja wiem, no noc do super przyjemnych i fajnych nie należy, bo będzie miejscami chłodno, zaledwie 6-7 stopni, ale jutro w ciągu dnia miejscami nawet 23 stopnie. Więc już taka mała Ibiza się robi, prawda?
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dopiero minuta, a nie dwie minuty spotkania i mamy 0-0. Chociaż przed momentem była szansa na to, żeby stracić bramkę. Na szczęście nie straciliśmy i dalej możemy cieszyć się bezbramkowym wynikiem. No pożyjemy, zobaczymy jak ta sytuacja i ten mecz będzie się nam układał, ale miejmy nadzieję, że no uda się nam wygrać. Przypominam, Bośnia i Hercegowina kontra Polska. Gramy między innymi bez Roberta Lewandowskiego, ale nie znaczy, że musimy przegrać, prawda? Dalej możemy wygrać. Tak myślę.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: A to już propozycja do bestlisty. Nie wierzyłem, że kiedyś to powiem, ale to Malik Montana w Vox FM.

0: Za kilka chwil godzina 21, czyli czas najświeższych wiadomości w Vox FM, a to też jest moment, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. No i pamiętajcie, mocno trzymajcie kciuki za naszych. Polska, Bośnia, Hercegowina, 13 minuta spotkania, na razie 0-0. Vox
1: FM. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
5: Polscy piłkarze ruszyli do boju, mierzą się z Bośnią w ramach Ligi Narodów. 30 lat za zabójstwo ratownika medycznego zapadł wyrok w sprawie tragedii w Siedlcach. Kierowcy, uważajcie, jak używacie świateł przeciwmgielnych, bo możecie dostać mandat. Posłuchajcie. Minęła 21. Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. W pierwszym spotkaniu był bezbramkowy remis. Polscy piłkarze na wyjeździe mierzą się w rewanżu z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Po blisko 15 minutach gry wynik to 0-0. Biało-czerwoni w swojej grupie zajmują trzecie miejsce, tracą punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która na wyjeździe gra obecnie z Rumunią. Co do składu naszej kadry, trener Jan Urban nie zaskoczył wyborem. W zdecydowanej większości postawił na piłkarzy, którzy w miniony piątek pokonali w Warszawie Rumunię aż 6-0. Na murawie Marcin Bułka, Mati Kasz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Nikola Zalewski, Karol Świderski i Mateusz Żukowski, który zastąpił Roberta Lewandowskiego, a który pauzuje za kartki. Przy piłce jeszcze zostajemy. Nasza młodzieżówka nie dała rady Włochom. Biało-czerwona reprezentacja do lat 21 przegrała z rywalem 2-6. To w swoim ostatnim meczu grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Włoska drużyna tym samym wywalczyła bezpośredni awans do turnieju, a to była pierwsza porażka Polaków. Wcześniej wygrali wszystkie swoje spotkania.
1: To są wiadomości Vox FM.
5: W nich zmieniamy temat. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy. Zaatakował też drugiego z medyków. Sprawca tragedii w Siedlcach ze stycznia zeszłego roku idzie za kraty na 30 lat.
6: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
5: Tłumaczy Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Przypomnijmy, Adam C. sam wezwał pogotowie, a później rzucił się na medyków. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ta tragedia wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki. Odpowie za próbę wniesienia amunicji na kieleckie targi. Jest akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
7: Mężczyzna formalnie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, natomiast złożył wyjaśnienia, w których opisał, jak doszło do tego, że doszedł z tą amunicją do stanowiska ochrony, gdzie została ona ujawniona. Te wyjaśnienia wskazują na to, że co najmniej umniejsza on swoją odpowiedzialność, bądź też próbuje ją zanegować.
5: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Mężczyzna ma dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Grozi mu 8 lat więzienia. A na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. O tym przypomina policja, szczególnie teraz, kiedy pogoda zmienia się z dnia na dzień. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
8: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
9: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
8: Przypomina Aneta Wrazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
5: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat nawet do 300 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Sprawdźmy więc, co czeka nas w nocy. Na południu kraju bez chmur, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju silne zamglenie oraz miejscami mgły ograniczające widoczność. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny i porywisty.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: RFM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?
4: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

0: Paweł Donzbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie, będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu się do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdynin. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Siren.

0: które posiadają ogromne złoża węgla.
1: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
2: Rząd polski poszedł po bandzie.
3: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
4: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
3: Czego by pani oczekiwała?
4: No, żebyśmy przetrwali.
3: Jest górnik z Bełchatowa.
5: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
6: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
7: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
6: Mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
8: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
9: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
8: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
6: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
10: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
11: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
10: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
12: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
10: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
6: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
13: Coś pan potrzebuje od nas?
14: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
15: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
14: Jakieś odzież, koce.
15: Jakie się zajęło?
16: Gdzie mieszkacie teraz?
15: W komórkach.
14: No tak samo, w komórkach, po klatkach.
16: Nie lepiej iść do stoiska?
14: Mam tenę.
17: Po prostu nie, to jest umieralnia.
16: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
18: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
19: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
20: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
16: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
20: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
6: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
21: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
6: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne

0: zagrożeniem, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
2: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: Paweł Donzbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy. Pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowe. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką. Jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzutu mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił Lubelszczyzna, obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza jak teraz. My mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla

0: Wpłynął również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
1: Mówi Zbigniew Zgut z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
2: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
3: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
2: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
1: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
5: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
4: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
6: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
4: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
1: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
7: Coś pan potrzebuje od nas?
8: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
9: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
8: Jakieś ocież,
9: koca.
10: Jakie się zajął?
9: Gdzie mieszkacie teraz?
10: W komórkach.
8: No tak samo, w komórkach, po klaskach.
9: Nie lepiej iść do stoiska?
8: Mam to nie.
11: Po prostu nie, to jest umieralnia.
9: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
12: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
13: Tam zawozimy im odzież czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
14: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
15: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
14: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
1: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
16: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
1: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
17: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
1: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
18: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
1: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry. No, panie generale, w takim razie szybkie pytanie. Widzimy ostrzał infrastruktury cywilnej w Kijowie. Czy takie cele będą się powtarzać? Czy ta zima będzie przełomem na tej wojnie?
2: Tak, no, Rosja przystąpiła do wojny totalnej, czyli do ataku na Ukrainę o charakterze wyniszczającym. To, co stanowi fundament czy bazę rozwoju społeczeństwa, więc infrastrukturę krytyczną, energetyczną, tak, oraz przemysłową, gospodarczą Ukrainy, w tym przemysł obronny, mający na celu załamanie się ukraińskiej gospodarki, która też jest oczywiście w głębokim kryzysie, i ukraińskiego społeczeństwa.
1: I tutaj widzimy, że przyjeżdża do Kijowa kanclerz Merz i zapowiada ogromny pakiet. To jest 1,5 miliarda euro na tylko przetrwanie tej zimy i najbliższym czasie. Chciałoby się powiedzieć, że Niemcy to mają timing, bo na początku nie pomagali, a dzisiaj bardzo otwarci są.
2: No, oczywiście, że przyszła refleksja, dobrze, bo zaczynali od rzeczywiście zardzewiałych hełmów, które tam gdzieś im zalegały. Natomiast nieprzypadkowo to jest, przecież to jest wyjątkowo koniunkturalna oczywiście pomoc. Tutaj nie ma żadnych sentymentów, bowiem Niemcy zainwestowały przemysł zbrojeniowy w Ukrainie, chciałem zauważyć, 13 miliardów euro. A więc to jest niemała kwota.
1: Czy szykuje się jakiś sojusz obronny, to znaczy produkcja broni pomiędzy Niemcami a Ukrainą?
2: Tak, no na dobrą sprawę to jest widoczne w wszystkich przestrzeniach tej politycznej, ale też gospodarczej, właśnie co stanowi przemysł obronny. Niemcy tam sporo zainwestowali już najnowsze technologie i korzystają z doświadczeń ukraińskich, właśnie jeżeli chodzi o współczesne pole walki, tego uzbrojenia, które Ukraińcy już stosują u nas.
1: No, pamiętamy sojusz niemiecko-ukraiński z roku 1939-1941. Nie był on korzystny, ale może przejdźmy do baz wojskowych.
2: No, to jest bardzo ważne, panie redaktor. Muszę się do tego odnieść. Właśnie Ukraina tutaj podejmie wysiłki, żeby wejść w nasze buty, czyli być w tej przestrzeni wschodniej flanki Europy, ja już nie mówię o NATO czy Unii Europejskiej, państwem moderatorem wpływającym na układ sił tej przestrzeni, która jest na styku z Rosją, tak, gdzie te państwa łączy wspólnota zagrożeń. Tu Ukraińcy na skutek naszej takiej defensywy w tej przestrzeni, tak, przyjmują inicjatywę strategiczną i właśnie stają się tym partnerem, tym samym dla Niemiec.
1: O tym, czy jest to zagrożenie dla Polski, to może już nie będę dopytywać, bo kwestia baz wojskowych, amerykańskiej bazy stałej, widzę ministra Przydacza, który mówi, polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Czy my zobaczymy 15 tysięcy żołnierzy mieszkających na stałe w Polsce amerykańskiej?
2: Właśnie. Wtedy uwierzę, jak zobaczę. Ja na razie deklaracje polityczne przy tej niestabilności Stanów Zjednoczonych w przestrzeni geopolitycznej, bo już ta wojna miała być Iranem zakończona parokrotnie, już były te deklaracje zgłaszane i także tutaj wobec Europy podały określone deklaracje i póki co one nie ujrzały światła dziennego.
1: 1 października na forum waldajskim przez 3,5 godziny przemawiał Władimir Putin i on mówił m.in., że atak jest obroną. No i tutaj słuchał pan tego wystąpienia. Co my możemy z niego wywnioskować?
2: To, że Rosja nie zrezygnowała z tych celów politycznych, bo od tego trzeba zacząć. Wojna przecież to jest przedłużenie polityki, a nie wojna jest wojną tylko dla siebie, a dla generałów czy też polityków, którzy kochają rozlew krwi i zniszczenia. Tak jest polityką. No więc tym samym Rosja nie zrezygnowała z tych celów, które sobie postawiła, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, i traktuje atak jako obronę. Jako obronę, zresztą to wybrzmiało w tym wystąpieniu. Tak, i to, że Putin tutaj też jednoznacznie powiedział, że nie dla Europy w Rosji, ale tak dla Europy z Rosją, czyli...
1: Rosyjskiej Europy. Panie generale, no to zaczynamy z grubej rury, można tak powiedzieć kolokwialnie, ale jest pan człowiekiem bardzo konkretnym, mężczyzną czynu. Był pan żołnierzem przez wiele lat, zastępcą szefa sztabu generalnego. Wie pan doskonale, jak wygląda tworzenie polityki, jak wygląda implementacja zmian, na czym polega strategia bezpieczeństwa narodowego. To teraz tak. My jesteśmy w prawie 5. roku tej wojny. 2020 rok to jest ostatni rok, kiedy widzieliśmy strategię bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj wychodzi Ministerstwo Obrony Narodowej i mówi tak, mamy specjalną ustawę. Ustawa, jak zachować się w przypadku wojny. I co pan na to odpowie na przykład premierowi Kosiniakowi?
2: Tyle, co zawsze mówię i od kilku lat napiętnuję brak strategii bezpieczeństwa narodowego.
1: Ale tego, po co ona jest potrzebna?
2: Tego,
1: jest, wie pan, z perspektywy widza, to jest taki no, jakiś dokument, który określa jasno, kto jest zagrożeniem. W 2020 roku określił Rosję jako zagrożenie. Mm-hmm. To jest dokument, który gdzieś tam kieruje nasze zainteresowanie w kontekście rozwoju wojska, czy sojuszy, które będziemy zawierać. Ale po co z perspektywy takiego Kowalskiego? Po co jest w Polsce strategia bezpieczeństwa narodowego?
2: Strategia bezpieczeństwa narodowego, po pierwsze, ona powinna zdefiniować właśnie to, co stanowi gmach bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, określić jego składowe i jak ten gmach bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej zbudować, jasno definiując w nim cel polityczny, bo ja tego celu politycznego, pani redaktor, szanowni państwo, nie widzę w tych narracji, którą politycy uprawiają, bowiem sam zapis konstytucji, on jest mało precyzyjny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i obronę Rzeczypospolitej. W naszym położeniu, na styku z Rosją, która definiuje bezpieczeństwo nie tylko Rzeczypospolitej, ale także Europy, Polska nie może stać się teatrem wojny, czyli nie może być tą przestrzenią, w której rozgrywają się, ścierają się siły wschodu i zachodu, czyli odstraszanie jest tu kluczowe, czyli tym celem strategicznym, czy też racją stanu Rzeczpospolitej powinny być pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Przetrwanie polskiego narodu to jest perspektywa 20-30 lat, uwzględniając wiele aspektów. Brak strategii bezpieczeństwa narodowego pozostawia politykom, partiom politycznym i przywódcom obszar do manipulowania i wykorzystywania tego obszaru do bitwy politycznej, tej wewnętrznej, polsko-częstopolskiej, tak? Jeżeli by były te wszystkie sprawy jasno zdefiniowane odnośnie tego, co powiedziałem na wstępie, jak zamierza mają władzę realizować budowę gmachu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, na czym mają skupić

0: tego, jaki jest ten picture, tak na wojskowie mówią.
1: No to jest jak ten obszar, jak ten stół. Jeżeli to nie jest zdefiniowane, co się tutaj, to każdy tutaj ma tak to pole do manipulacji i hasania. Strategia bezpieczeństwa narodowego, która jest niezdefiniowana, ona jest ciągle w tej przestrzeni niedookreślona, staje się polem bitwy.
0: 100%.
1: I tak się dzieje, ale z drugiej strony sojusz, także sojusznicy nie wiedzą, o co nam w tej przestrzeni chodzi. Na czym skupiamy główną wysiłek.
0: Panie generale, ale my mówimy przede wszystkim o tym, że jest gigantyczny problem w funkcjonowaniu prawa, bo żyjemy pod progiem wojny. Wojna trwa, tylko ona się nazywa wojną hybrydową. No. Żyjemy w doktrynie Gierasimowa. Dzieją się różne rzeczy, ale prawo nie definiuje ich jako wojny. I teraz tak, wychodzi generał Nowak, głównodowodzący operacji, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych i mówi tak, my podnosimy myśliwce, ale nie możemy zestrzelić żadnego drona, żadnej rakiety, która zmierza w stronę Polski. Dlatego, że no, fizyka działa tak, że resztki tej rakiety gdzieś spadną i my będziemy musieli za to odpowiadać. My musimy mieć wizualizację dosłownie taką naoczną i to jest problem. I dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej mówi, okej, widzimy potrzebę. Macie problem, bo żołnierze są ciągani przez prokuraturę za to, że oddają strzały ostrzegawcze na granicy polsko-białoruskiej, bo generałowie boją się wystrzelić rakietę. I powstaje ustawa przedwojenna. Tam ma być między innymi przerzut wojsk natowskich jeszcze w czasie pokoju. Mamy to ułatwić. Mają być podjęte decyzje, które leżą na barkach generałów. Minister Tomczyk o tym powiedział. Czy my mamy to? Mamy, tak. Mamy wypowiedź ministra Tomczyka. Niech pan po prostu posłucha. Co takiego MON dostrzega w końcu?
2: To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
3: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak.
2: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie.
1: Tak. Panie redaktor, śmieszne i żenujące to są rzeczy. Tak, one powinno już dawno być określone, jeżeli właśnie między innymi ten główny zarys tego wszystkiego, co powinno być zdefiniowane w konkretnych już przepisach prawa czy ustanowieniu prawa, powinno być zdefiniowane w strategii bezpieczeństwa narodowego. Tak? Tej części jawnej, oczywiście jest część tajna i tak dalej. To są doprecyzowane. Te rzeczy powinny być dawno już dookreślone. Mamy piąty rok wojny i dzisiaj pan minister i politycy odkrywają już dawno to, co już dawno powinno być odkryte. I było odkryte, tak? Tylko, że oni to wszystko zagrzebali w czasach radosnej twórczości, kiedy Polska się rozbrajała. I mimo 5 lat wojny i wojny hybrydowej, która rozpoczęła się wobec nas, jej drugi etap z początkiem pełnoskalowej wojny w Ukrainie, politycy nie podejmowali żadnych wysiłków, żeby te sprawy uregulować.
0: Mamy w końcu jakieś działania.
1: I generałowie, ale chciałem się jeszcze do tej, pani redaktor, do stanowiska generałów, do wypowiedzi. A co generałowie, od czego są generałowie, żeby co? Byli biernymi obserwatorami tego, z czym uczestniczą, kto w konsekwencji na nich to spada. Od czego jest szef sztabu generalnego? Od czego są spotkania w zespole ministra obrony narodowej? Od czego są posiedzenia Rady Bezpieczeństwa? Od czego są sejmowe komisje obrony narodowej? My mamy cały spektrum, które daje demokratyczne państwo, które zajmuje się bezpieczeństwem i obroną. Co oni tego nie stawiali nigdy na ostrzu noża? Przecież to są podstawowe warunki do tego, żeby żołnierz siedzący za sterami samolotu, czy za systemami uzbrojenia miał stworzony komfort do wykonania zadania, a nie był stawiany w sytuacji bezradności i narażania się na ściganie ze strony prokuratora. Za to odpowiadają przełożeni, najwyżsi i politycy.
0: Nie ma odwagi.
1: Nie ma, to nie tylko,
0: widzimy,
1: że odwagi.
0: Kolejną kadencję generała
1: Mieczysława Kubowy. Są oportuniści, lizusy, ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że są sługami. Oni są sługami, oni są panami żołnierza. Wobec żołnierza i wobec narodu. I muszą się swoich obowiązków wywiązywać jak najlepiej. Skoro nie mają stworzonych warunków do wykonania zadania,

0: to mają się tego domagać. A szef sztabu generalnego od tego jest, żeby w sytuacji takiej, jakie miały miejsce przez te lata, kiedy nie zestrzeliwaliśmy dronów, kiedy manipulowano, kłamano, oszukiwano społeczeństwo, że nie jesteśmy w wojnie z Rosją, że prawo na to nie zezwala, bo może być to awionetka, trzeba rozpoznać i tak dalej. No takie dyrdymalenie, jak było na granicy. Żołnierze też tam wysłani, tak, nie mieli prawa użycia broni w obronie własnej też i tym samym w zakresie wykonania zadań. Dopiero jak doszło do śmierci żołnierza, okaleczenia żołnierza następnego, dopiero się politycy zreflektowali i zmienili ustawę. Tak to powinno być? To szef sztabu generalnego to o tym nie wie? Generałowie odkrywają, a tłumaczą się jak małe dzieci? Od czego oni są? Oni mają brać na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ich obowiązuje etyka odpowiedzialności.
1: To nie zapytam, jak i tak dalej. Za pana czasu?
0: To jest po prostu jakieś błędne koło.
1: Był pan zastępcą szefa sztabu generalnego.
0: Śmieszne rzeczy, żenujące.
1: Jak było? Czy pan stawiał się polityką?
0: A oczywiście, że tego. Oczywiście, że tak.
1: Słuchali się pana politycy?
0: Nie, myśmy nas... W zespole ministra obrony narodowej stawiali sprawy ostro. Nie było, stawialiśmy sprawę w sposób jednoznaczny, zero-jedynkowo. Nie może być trochę inaczej, lepiej, mniej. A tu jest taka sytuacja, że jeszcze polityk nie skończy swojej frazy, swojego wystąpienia, już mówią generałowie, tak jest, tak? I kosztem to się bywa kogo? Naszego bezpieczeństwa i naszego żołnierza. Oni są sługami polskiego narodu. Generał nie jest żadnym tutaj panem. I żadnym, tylko który nas wpływają, a pana. On powinien ponosić odpowiedzialność, jeżeli przełożony polityczny nie wykonuje swojego zadania, politycy wzięli na siebie cywilną i demokratyczną kontrolę, to generał składa dymisję i odchodzi, tak? Tylko oni tego nie zrobią, bo oni cenią bardziej swoje profity, apanaże, te biura, te wypasione sztaby i sekretariaty i tak dalej, komputery, jak dobro żołnierza.
1: To ja tylko tutaj ad vocem...
0: Możemy jechać do brygad, do żołnierzy, tam do jednostek. Zobaczy pani, co tam oni mówią.
1: Dodam, że tutaj jak często gościmy generałów, no jeszcze żaden pan generał nie przyjechał sam, tylko każdy ma kierowcę.
0: No tak.
1: To może tutaj panie generale...
0: Właśnie dopiero się uczą jeździć samochodem, jak odchodzą w stan spoczynku. Tak, ja mam takich kolegi, którzy wsiedli pierwszy raz i trafili od razu w słup, tak.
1: No. Takie są fakty. Panie generale, znowu wracamy do pana generała Ireneusza.
0: To jest po prostu śmieszne rzeczy, bo panie, to są żenujące takie tłumaczenie generałów.
1: Panie generale, jest pewna sugestia. Widzą państwo ten wybuchający rosyjski bombowiec, Tu-95. No to tam pan generał tak troszeczkę sugestywnie, ale niewinnie mówi, to być może był ten egzemplarz, który był nosicielem rakiety CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Pan generał sugeruje. Marek Budzisz, nasz stały komentator tutaj poranka, pokusił się nawet o taką opinię, że to była najprawdopodobniej operacja NATO. Albo inaczej, niech Rosja nie wie, czy ten Tu-95, którego nagle 3 silniki przestały działać, to on się sam zepsuł, czy ktoś mu pomógł? Czy pana zdaniem w ogóle takie operacje wywiadu natowskiego, polskiego, mają miejsce? To jest możliwe?
0: Tak, jeżeli już tak generał tłumaczy, jak... Nie chcę już to znowu do określić być brutalnie, tak? Jak tak na zasadzie chciałabym, a boję się, tak? Chciał coś powiedzieć, ale nie wie, czy to ma powiedzieć i to jest po prostu niepoważne. Oczywiście takie operacje powinny mieć charakter tajny, nie być ujawniane. To powinny być, mają być widoczne efekty, liczą się efekty.
1: Ale są efekty.
0: A to jest tak na zasadzie domniemania. To jest na zasadzie domniemania. Samolot, nosiciel broni jądrowej, czy też rakiet manewrujących, czy balisty, rakiet manewrujących, które uderzają przecież w Ukrainę, które też wlatywały H-101, wlatywały w naszą przestrzeń. Oczywiście, jeżeli następuje takie dosyć podejrzane tutaj jego zniszczenie, to każdy sobie specjalista powinien odpowiedzieć na to pytanie, bo takie operacje nie tylko my podobno, że to jest nasza operacja, czy natowska operacja, to przeprowadzili Ukraińcy. Przecież była głośna sprawa, kilka samolotów, atak dronowy.
1: Pajęczyna.
0: Tak jest, pajęczyna i zostało zniszczonych. I co? Ukraińcy to utajnili, tak? To ujrzało się światło dziennego.
1: Czy pana zdaniem tak. My działamy operacyjnie na terenie Rosji?
0: Ja mam poważne wątpliwości. Ja mam poważne wątpliwości, bo do tej pory nie było żadnych widać tego efektu. Brak jest ciągle obawa. Nie mamy, po pierwsze, strategii. NATO nie ma strategii, jeżeli chodzi o obronę, czyli o wojnę hybrydową. I jak jej przeciwdziałać? Jak odpowiadać? Nie ma tego systemu, spektrum działań. O tym mówi sekretarz generalny NATO, że my mamy, nie będziemy o tych wszystkich sprawach mówić, bo one są też objęte tajemnicą.
1: Nie, sekretarz generalny NATO w ostatnich dniach bardzo głośno i wyraźnie powiedział, zagrożenie ze strony Rosji nie zmieniło się od roku, od 3 miesięcy, jest cały czas to samo. Nasz wywiad natowski i państwa natowskie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, zadzwonią do Polski lub innych krajów, kiedy będzie koncentracja wojsk. Na ten moment czegoś takiego nie ma, powiedział Mark Rutte.
0: Pan sekretarz generalny nie rozumie współczesnej wojny, istoty współczesnej wojny. Współczesna wojna się nie rozpocznie jakimkolwiek gromadzeniem wojsk. To jest jakieś nieporozumienie. Rosja posiada zdolności, utrzymując 1/3 potencjału sił i środków napadu powietrznego, stałej gotowości numer 1. Wystarczy tylko nacisnąć przyciski. W naszą przestrzeń może wlecieć 1000 czy 2000 dronów. I co będzie? I dopiero pod przykryciem tego uderzenia następuje strategiczne i operacyjne rozwinięcie sił zbrojnych wojsk lądowych. Wojska lądowe mają drugorzędne znaczenie. Już dzisiaj współczesnej wojna jest w Ukrainie tego przykładem.
1: Czyli pana zdaniem Mark Rutte, który mówi, że na ten moment nie ma zagrożenia wojny takiej kinetycznej z Rosją, kłamie albo jest zbyt optymistyczny?
0: Nie, to po prostu manipuluje. Manipuluje opinią publiczną, dlatego że NATO nie jest przygotowane. Bo jeżeli Stany Zjednoczone osłabiają tu swoją obecność, następuje europeizacja, jest to nie, cały czas niestabilność.
1: Swoją obecność, no bo chcą do Polski, w Polsce zainstalować całą bazę.
0: Ale to chcą, jeszcze nie. A gdzie są fakty? Kiedy Amerykanie mieli rozmieścić w naszej przestrzeni dywizjon Tomahawków, dlaczego go nie rozmieścili? Dlaczego nie ma Ukraina rakiet PAC-3? Dlaczego też deficyt tych rakiet jest i u nas, i nie będzie wykonany plan zakupów, który jest, ostatecznie ma nastąpić jego finalizacja w przyszłym roku,
1: no,
0: program Wisła.
1: Pan, że...
0: Tak, Amerykanie mają problem na Bliskim Wschodzie. Nie ma tam rakiet. Nie ma... No i dlaczego
1: baza
0: też?
1: Baza obrony przeciwrakietowej powstała w Radzie COVID 2 lata temu.
0: No i co?
1: Amerykańska
0: I co dalej?
1: No ale powstała.
0: No ale średni zasięg gdzie jest? Gdzie jest krótki zasięg? Gdzie jest bardzo krótki zasięg?
1: Jest
0: cały
1: do...
0: kompleks obrony powietrznej gdzie jest?
1: Polskich polityków.
0: No to właśnie mówimy. Nie ma.
1: Ale mi chodzi o działania.
0: Ani obrony powietrznej nie ma. NATO nie ma. Ona jest dziurawa. Praktycznie Europa jest wszystko... Będzie. To jest wszystko czas przyszły, niedokonany. A pora już, wydając ogromne pieniądze, się rozliczać z tego, co zostało zrobione. A jak można się rozliczać, kiedy strategii bezpieczeństwa naszego nie ma, kiedy NATO nie ma strategii, jeżeli chodzi o obronę w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej z Rosją, tak? Wszystko jest na zasadzie domyślajcie się, albo będzie, i tak dalej. Teraz dopiero zmieniamy prawo w stosunku do tego, czym jest wojna hybrydowa. Dopiero teraz, kiedy zostaliśmy parokrotnie ośmieszeni, tak? Postawiono naszych żołnierzy w stan niewykonania zadań i tak dalej. Dopiero teraz się mówi, że to będzie, tak? Ileż to czasu jeszcze trzeba minąć? Ile rakiet i bomb i tak dalej spadnie na Ukrainę? Będziemy mówić, że Ukraina walczy za nas, daje nam czas. A co myśmy zrobili? Gdzie jest implementacja? Powołuje się dowództwo transformacji, zadaniowe dowództwo, kolejny moloch biurokratyczny, który będzie się zajmował transformacją sił zbrojnych, za którą odpowiada szef sztabu generalnego. On ma dowodzić siłami zbrojnymi w czasie wojny, a nie ktoś ma mu to przygotować i on ma tym się zająć dopiero jak wojna wybuchnie.
1: To ja tak tutaj przewrotnie troszkę powiem, panie generale.
0: No wiem, że ja to czuję.
1: O godzinie 11 w Ciechanowie prezentacja nowego wzoru
0: munduru
1: taktycznego. Pantera idzie do Lamusa.
0: Proszę
1: teraz
0: bardzo.
1: Teraz będzie nowa jakaś pikseloza podobna, bo
0: tak
1: to teraz
0: jest, proszę bardzo, na czym się skupia uwagę. To jest jak nie wie się, na co ma się wydać pieniądze z programu SAFE. Pieniądze są, tylko panowie są nieprzygotowani.
1: Nie, no ale panie generale, to od kilku lat już ten nowe umundurowanie.
0: Tak, ale to ja wiem, że generałowie się teraz pokażą w nowych mundurach. Oni chodzą, zresztą oni nie chodzą w mundurach galowych, nie chodzą wieczorowych, nie chodzą wyjściowych. Oni w polowszczyzna obowiązuje wszędzie, się szlendają, tak. Dlatego, że ona kryje obłe kształty. Obłe kształty, tak, panów generałów, którzy nie chodzą na halę sportową, nie dbają o swój wygląd. Tak, no proszę bardzo zobaczyć,
1: no jak to prawda,
0: bo tam nie ma. Zrezygnowano z pasów, przecież nie noszą już pasy, oni chodzą tak. Jeszcze wystarczy wyciągnąć z butów sznurówki, to wyglądaliby aresztanci, tak? Oni tak chodzą, pojawiają się w Sejmie, nie wstydzą się pojawić w Sejmie, na komisjach, przyjmować delegacje. Oni się nie przebierają, bo jak się ubiorą raz w roku, to te mundury trzeszczą w szwach. Generałowie na wdechu się poruszają, bo oni się w te mundury już nie mieszczą. I w związku z tym polowe mundury teraz będą, będziemy gotowi, zwarci, będzie prezentacja, teraz się wielkie halo.
1: Ale tutaj tak dalej, oddajmy tak. To, że
0: ja w to uwierzę, ja mam to uwierzyć, tak?
1: Trzykolorowe moro, które jest już, no trochę patrząc oczywiście w skali światowej, tak? Jakimś takim przeżytkiem, jeśli chodzi o polowe mundury, faktycznie ma odejść do lamusa. Mamy zobaczyć nowy wzór, który będzie trudniej wykrywalny, przede wszystkim z powietrza drony. No przyzna pan, że potrzebny jest nowy mundur, taki bojowy, który będzie lepiej krył naszych żołnierzy.
0: Oczywistość.
1: Czyli dzisiaj o 11
0: ja nie mam, ale robi się z tego piknik. To każda rzecz, która trafia u nas, politycy się ustawiają na te sprzętu, mikrofony, przyjeżdżają dziennikarze i mówią, już jesteśmy zwarci, gotowi, silniejsi. I dzisiaj będzie też. Dzięki tym mundurom będziemy silniejsi. A żołnierz nas w dalszym ciągu nie wie, jak ma wykonywać swoje zadania, tak? Jest nieodćwiczona nasza armia. Kiedy będą panowie politycy, pokażą się i generałowie, generał wypędzą z tych wypasionych sztabów tu w Warszawie, tutaj przecież pękają te szwach, tak? Biurokracja kwitnie. Na poligony i zobaczy pan na ćwiczenia.
1: Ale sam pan był w tej generalicji, tak?
0: No.
1: Przecież byłam teraz w Rembertowie, widzę te wille. Tak, no tam jest miasteczko wojskowe, no przepiękne budynki przedwojenne, no tam się naprawdę powodzi, no jest to jakiś przywilej wojskowy.
0: Ale nikt nie mówi, że ma wojsko, ma być żebrakami.
1: Korzystał pan z tych przywilejów?
0: I wszystko jest okej, tylko że wojsko się ćwiczyło na poligonach.
1: Ćwiczyło się?
0: Tak, wojsko...
1: A teraz się nie ćwiczy.
0: A kiedy? Szef Sztabu Generalnego się do tego też przyznał, rok temu, czy dwa lata temu, mówi, że ćwiczeń dywizyjnych nie było ponad 20 lat z wojskami, tak? A moja dywizja była co roku ćwiczana. Pełnym składzie była ćwiczana, tak? Pułk, którym dowodziłem za 5 lat, za każdego roku był w pełnym składzie ćwiczany. Był sprawdzany też, mało, że on jest. To my tego nie robimy, bo nie ma dowództwa transformacji szef sztabu. W dowództwach generalnych, który odpowiada za przygotowanie sił zbrojnych, tak? W czasie pokoju i wojny do zadań, on jest tak zarobiony, że on nie ma czasu prowadzić ćwiczeń dywizji. A jeżeli one są, to w Onecie panowie dziennikarze opisali, jak one, to jest pokazucha, to jest reżyserka. Tam nie ma nic natury. Gdzie jest działalność dydaktyczna w siłach zbrojnych? Gdzie są centralne kursy instruktorsko-metodyczne, które powinny być prowadzone na poligonach przez szefa sztabu generalnego, gdzie ma pokazywać dowódcom brygad i jak, czy dowódcom dywizji, jak prowadzić ćwiczenia, metodykę całą. Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie są ćwiczenia doświadczalno-badawczo-rozwojowe, gdzie się bada i się weryfikuje plany operacyjne, gdzie one są.
1: Dzień gotowości bojowej w każdej jednostce wojskowej jest w każdym miesiącu jeden dzień gotowości bojowej, gdzie żołnierze od rana do wieczora ćwiczą gotowość.
0: No i co to ma dać? No to jest jeden z elementów tego systemu szkolenia bojowego. A szkolenie bojowe gdzie się zasadza? Właśnie w brygadach, tam gdzie wojsk lądowy, gdzie jest sprzęt i żołnierz, tam niczego nie powinno brakować, kilometra, paliwa, tam wojsko powinno się cały czas szkolić, tak? Też tam jest produkcja wojskowa, nie w tych sztabach, tutaj w wypasionych biurokracjach. To samo w brygadach sił powietrznych, to samo na okrętach. To są tam, gdzie jest żołnierz i sprzęt. I tam mają być generałowie, żeby oni czuli bicie żołnierskiego serca. Oni nie czują, oni są oderwani od rzeczywistości, tak? Bo pani redaktor nie tak dawno dostała do odwołania dowódcy do inspektora wojsk dronowych, tak? 2 lata dowództwo funkcjonowało i dowódca był tego rodzaju sił zbrojnych.
1: Mówi pan gdzie, o panu Bodnarze.
0: Tak, gdzie to jest, powinno być priorytetem, tak? Oczkiem w głowie, to panowie dochodzą po 2 latach, że nic nie zrobiono, tak? Że trzeba odwołać dowódcę wojsk dronowych, bo on się nie nadaje. To gdzie jest? Gdzie jest jego strategia?
1: Gdzie jest harmonogram? Awansowany, nie odwołany.
0: No, proszę?
1: Do Brukseli się teraz udało.
0: No tak, to właśnie to jest posadki. Tak.
1: A przypadkiem jest bratem byłego ministra.
0: No tak, ale to wszystko jest, jak to jest argumentowane? Tu nikt nie jest winien, oczywiście nie ma winnych, tak? Wydaje się ogromne pieniądze, okazuje się to, co powinno być priorytetem, to okazuje się tego nie ma. A gdzie są ćwiczenia, które weryfikują zdolności naszych wojsk?
1: Padło to pytanie.
0: Ale pani redaktor...
1: Ale padło pytanie. No. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Zalewski, dostał pytanie.
0: No.
1: On jest ministrem obrony narodowej.
0: Ale pani redaktor, tam jest...
1: Padło pytanie.
0: Ile jest wiceministrów?
1: Dlaczego?
0: Wie pani, ile jest wiceministrów i od czego oni są?
1: Dlaczego polskie wojsko nie ćwiczy w całości? Dlaczego nie zrobimy ćwiczeń 200-tysięcznej armii? I on powiedział, że nie ma takiej potrzeby.
0: Bo pan minister mówi, nie wie, o czym to mówi. Czy on zdaje sprawę, o czym mówi? Czy oni sobie w ogóle zdają, co oni są nagle, są omnibusami, trafiając na fotel ministra czy wiceministra, od razu są, wszystkim się znają, wszystko wiedzą? Że oni tak dawno przed objęciem stanowisk nie rozróżniali dywizji od dywizjonu, baterii od brygady. No to było dla nich czarna magia, tak? Czy oni spędzili raz chociaż jeden dobę w mundurach, w koszarach, na poligonie, gdzieś tam będąc przy obsłudze sprzętu, na przykład w załodze czołgu? Oni jadą wtedy, kiedy trzeba pokazać się, tak?
1: To wróćmy do poboru powszechnego. Obiecaliśmy widzom rozmowę na ten temat.
0: Ten temat
1: może właśnie, kiedy powróci pobór powszechny, to każdy Polak będzie mógł spędzić ten dzień, 2, 3, 5 w miesiącu na poligonie. I tutaj lider Konfederacji o powszechnym poborze wypowiedział się. To może od razu wypuścimy państwo tę wypowiedź.
2: Wiecie, że kurs na spawacza trwa 2 do 3 tygodni, a oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy? Nasi przodkowie musieli powalczyć po to, żeby istniało znowu niepodległe państwo polskie. Wiecie, jak cenny na rynku pracy jest menedżer, który jest w stanie dowodzić ludźmi? Kupujemy za grube miliony dolarów te czołgi i potem kucharzom dajemy je do sterowania.
1: 16 dni szkolenia rezerw, taki jest plan Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj pan Sławomir Mentzen, lider Konfederacji Nowej Nadziei, mówi, dłużej trwa kurs na spawacza.
0: Panie redaktorze, ja wczoraj słyszałem też wypowiedź pana ministra Tomczyka, który mówił, że nie odpowieszałem poboru, bo nie mamy problemu z ochotnikami. To jest też argumentacja po prostu dosyć taka, nie mówię, bardzo uboga, tak? Nie chcę mówić prymitywna. No nie temu są służy odwieszenie. Poboru ma służyć. Ma służyć budowaniu profesjonalnych zasobów rezerw osobowych. To jest kluczowa rzecz. To nie stoi w sprzeczności z armią zawodową.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że to rezerwy wygrywają wojnę.
0: No, ale to jest...
1: Widzimy to na Ukrainie.
0: Ale tak, ale
1: że
0: właśnie...
1: ten pierwszy skład, który wyruszył w 22 roku.
0: To są oczywiste prawdy. Tak, ma pani rację, ale... Chciałem jeszcze jedną zauważyć. To jest jakieś nieporozumienie my ciągle. My patrzymy na wyszkolenie rezerw osobistych przez pryzmat pojedynczego żołnierza, rezerwisty, specjalisty. To nie o to chodzi. My mamy mieć przygotowany rezerwowy korpus, czyli strukturę operacyjną,
1: która może zastąpić na polu walki jeden do jeden całą brygadę.
0: Ale w czasie pokoju ma skadrowany stan i żołnierze będący rezerwiści na przydziałach mobilizacyjnych trafiają 2 razy, raz w roku na przeszkolenie. Już przygotowani specjaliści, rezerwiści, a temu ma służyć właśnie odwieszenie poboru, że oni
1: stają się
0: rezerwistami.
1: To jest tak zwana armia cienia w Rosji.
0: Którzy po przeszkoleniu właśnie tam czy 8, czy 6 miesięcy jako elementu, najwyższego elementu edukacji narodowej, jako systemu spójnego z systemem edukacji narodowej społeczeństwa od szkoły podstawowej, kończy się takim 8-miesięcznym przeszkoleniem, którzy kończą szkołę średnią w 19 lat. Kobiety i mężczyźni są przeszkoleni i otrzymują przedziały mobilizacyjne. I teraz są powoływani 2 razy w roku na takie krótkotrwałe czy długotrwałe przeszkolenia rezerw osobowych w strukturach, zgrywając załogi, drużyny, obsługi i tak dalej, plutony, kompanie, bataliony, brygady i kończy się ćwiczeniem dywizyjnym, ćwiczeniem tego korpusu i korpus jest gotowy do użycia. Jak wybuchnie wojna, nie dopiero będziemy go przygotowywać jak wybuchnie wojna i dopiero będziemy zastanawiać się, tak? To panowie, my mamy taki korpus stworzony, rezerwowy, tam powinien być sprzęt, tam musi amunicja, zasoby, wszystko jest przygotowane, zastąpione. I on te, bo jeśli chodzi do wojna, to się wojska, to pani redaktor zauważyła, ta zawodowa armia, ona się zużyje krótko i trzeba będzie nie ją uzupełniać, odtwarzać gotowość na linii frontu, tam wysyłać żołnierzy rezerwy i utykać ich tam, tylko to trzeba wycofać, tu w miejsce wprowadzić właśnie rezerwowe struktury, te rezerwowe brygady, czy dywizje, czy korpus, to miejsce. Tak to mechanizm chodzi, a oni co nie opowiadają, to jakieś dyrdymalenie, jest po prostu nieprofesjonalnie, amatorszczy. Tak, mi się tak to wydaje właśnie. Oni się wszystkiego uczą i po 5 latach znowu odkryją Amerykę, co dawno zostało to odkryte. Tak to było. Myśmy posiadali w Ludowym Wojsku Polskim, chociaż to jest opluwane, rezerwowe dywizje, tak, rezerwowe, które była druga dywizja, była inne były dywizje, które były rezerwowe. W Śląskim Okręgu, w którym byłem, była druga dywizja, skadrowana mocno.
1: Może zapytam w takim razie. Jak patrzy pan na to, co się dzieje w temacie Wojska Polskiego, to tęskni pan trochę za czasami minionymi?
0: Ja tęsknię za wojskiem, a jego nie ma. To są pracownicy przychodzący na 8 do pracy i o 15 wychodzą. Czy pani widzi żołnierza naszego w teatrze generała? Czy pani widzi w kinie, który gdzieś w miejscu publicznym, który się pokazał swoją rodziną, czy nawet z kolegami, który nie wstydził się tego. Przed wojną to było normą, tak? Dzisiaj tego wojskowych nie widać w miejscu publicznym. Oni traktują to jako pracę, którym mundur stał się dla nich ubiorem roboczym, tak? Oni są roboczym. Przychodzą do koszar, ubierają się w te polowszczyzny i szybko się później przebierają w cywilki tak zwane i wychodzą. Tak to jest? To jest zakład pracy, a koszary to jest 24 godziny stały gotowość do natychmiastowego użycia. Jeżeli w garnizonach Braniewo, Bartoszyce, tak Gołda, gdzie stoi pół przeciwlotniczy, po 15 to wszystko pustoszeje, tak, i nie ma tam nikogo, no to jest w bezpośrednim zasięgu, tam można czapkami te jednostki przykryć, nikogo nie ma, tak? Nikogo, to tak powinno wyglądać wojsko dzisiaj? Gdzie jest etos służby? Gdzie jest oni dzisiaj do mundury pokazywać, ale to nieważne, to są tylko w tych w mundurach jest.
1: Ale to chodzi o jakość...
0: Człowiek, żołnierz, gdzie on jest?
1: To chodzi o
0: żołnierskość. Gdzie żołnierzko?
1: Panie generale, zmieniły się czasy. Dzisiaj jest nowy człowiek.
0: To jest, ja to słyszę o cały czas tą melodię. Też byłem w armii, to też mi mówiono, że zmieniły się czasy, tak. Ciągle
1: jest
0: były.
1: Nowy człowiek
0: tak.
1: I my musimy dostosować
0: nie
1: taktykę.
0: Ma.
1: I
0: to jest ten sam, tylko jest kwestia jego edukacji, jego świadomości, która powinna być kształtowana, ale on został zdemoralizowany przez 20 lat, kiedy wojsko było kulą u nogi. Tak, politycy i generałowie dzisiaj będący ostery, to są dzieci, to są produkty, w cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie tamtego czasu demoralizacji, kiedy my się rozbrajali, kiedy wojsko było niepotrzebne, wojsko było towarem eksportowym, tak, na misje, ale do obrony kraju było nieprzygotowane.
1: I
0: oni są zdemoralizowani.
1: To są żołnierze do Polski. Czy pana zdaniem amerykański żołnierz jest lepiej w takim razie wytrenowany, jest lepszą majorką?
0: To widać, to widać oczywiście,
1: po
0: że
1: czym
0: tak.
1: To pan poznaje?
0: No, po ich zachowaniu, po ich żołnierzkości, co oni dysponują, czym są. No jak to jest? Tam przecież w Orzyszu i w innych miejscach są żołnierze w ramach rotacji, to chociaż ta rotacja nie została zakończona, to nigdzie przybywają. Oni przybywają w prywatnych mieszkaniach, oni w koszarach przybywają przez 24 godziny. A nasi żołnierze co po 15 ich tam już nie ma. I to jest w porządku? To jest w porządku? Ja widzę, jak się żołnierze zachowują się. Amerykański żołnierz, on traktuje ten mundur jako świętość, tak? A u nas jako konieczność. się przebierają. Oni się tylko przebierają, idą do koszar, się przebierają, później zdejmują, już żołnierzami nie są, tak?
1: Smutna konstatacja stanu Wojska Polskiego.
0: Jest niestety przykry, ja może przerysowuję wyobraz. Ja nie jestem malkontentem, tylko ja mogę powiedzieć, że na przykład generał Molenda, jego rodzaj wojsk, jego wojska cybernetyczne, tak, które on od początku zbudował. To jest generał, który wykonał swoje zadanie i powinien pod niebiosa być wychwalany. I ten rodzaj wojsk, który jest przykładem, że można i trzeba i można.
1: Przykład idzie z góry.
0: Tak, ale niestety takich wojska specjalne są też godne szacunku i też wiedzą tam dowódcy, co trzeba zrobić, jak zrobić, że możemy się tym chełpić i chwalić i być... A pozostałe rzeczy to jest po prostu tylko propaganda, tak?
1: Leon Komornicki, analityk, były zastępca szefa Sztabu Generalnego. Jak zawsze celne uwagi. Bardzo dziękuję, panie generale.

0: Paweł Dącbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz. Kobieta